0: Muzyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.

0: Radio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i JQ.
1: Witajcie mobile, ruszamy w letnią podróż. Wakacyjny luzik może skończyć się tragicznie i Cherry z szerokim wachlarzem marek w Europie. Arek Włodarski, zaczynamy.
0: Autoradio.
1: Trzymanie nóg przez pasażera na kokpicie to igranie ze swoim życiem i zdrowiem. Za samo trzymanie nóg na desce mandatu w Polsce nie ma, jednak w razie zdarzenia jakiegoś odpukać wypadku, właśnie ta pozycja potrafi być powodem bardzo ciężkiego kalectwa, czego doświadczyło już wielu pasażerów na całym świecie. Głównym zagrożeniem jest sposób, w jaki działa poduszka powietrzna. Airbag zaprojektowano tak, by chronił osobę siedzącą prosto i przypiętą pasami w pozycji, w której nogi spoczywają na podłodze. Poduszka wystrzeliwuje z deski rozdzielczej z ogromną siłą. W symulacjach mierzono prędkości rzędu setek kilometrów na godzinę. Jeśli w tym momencie nogi pasażera znajdują się na wysokości deski, blast poduszki wypycha je gwałtownie w górę w stronę twarzy, zamiast utrzymać dolną część ciała w bezpiecznej siedzącej pozycji. Skutki bywają katastrofalne, a do najczęstszych obrażeń należą połamane uda, zwichnięte biodra, zmiażdżona miednica, a także urazy kręgosłupa i szyi.
0: Porady ekspertów.
1: Co istotne, poduszka może zadziałać już przy stosunkowo niewielkiej prędkości zderzenia, powyżej 20 km na godzinę. Obrażenia powoduje jednak nie tylko sama poduszka, lecz również pas bezpieczeństwa. Z nogami uniesionymi na desce ciało zsuwa się pod pasem w dół, przez co całą siłę uderzenia przyjmują narządy wewnętrzne. W takich zdarzeniach dochodzi m.in. do pęknięcia jelit, uszkodzenia samego kręgosłupa, urazów, które paraliżują, a bywa, że zabijają. Jak zatem siedzieć bezpiecznie w aucie? Stopy powinny spoczywać płasko na podłodze, co utrzymuje ciało w pozycji, do której zaprojektowano fotel, pas i poduszkę. Plecy trzymamy w miarę prosto, a zagłówek regulujemy tak, by głowa nie wystawała ponad jego górną krawędź i znajdowała się możliwie blisko niego. Na kolanach nie należy trzymać niczego, co przy uderzeniu poduszki mogłoby zostać wbite w ciało. Ostrożności wymaga też rozkładanie fotela do pozycji półleżącej. Przy zderzeniu grozi to gwałtownym przesunięciem ciała do tyłu, a w efekcie urazami karku. Groźne bywa nawet mocniejsze hamowanie. Z nogami na desce ciało potrafi wyślizgnąć się spod pasów i wylądować na podłodze z uniesionymi nogami. I na koniec Cherry z szerokim wachlarzem marek w Europie.
0: Aktualności.
1: Według Automotive News chińskie Cherry w pierwszych 5 miesiącach tego roku sprzedało na starym kontynencie 134,5 tysiąca pojazdów, wyprzedzając BYD. Firma planuje do końca 2028 roku wprowadzić do Europy 7 marek, oferując 21 modeli SUV-ów. Obecnie są sprzedawane brandy Cherry, Ebro, Jet Tour, JQ, Omoda. W lipcu dołącza Lipas, a w 2027 roku i Kaur. Część analityków chwali strategię firmy za budowanie odrębnych tożsamości marek przy użyciu obniżających koszty współdzielonych platform SDV. Inni ostrzegają przed potencjalnymi cłami Unii na hybrydy plug-in, które stanowią prawie połowę sprzedaży Cherry, a napływ chińskich modeli i brak produkcji lokalnej może ograniczyć ekspansję. Dziękuję, dzisiaj to wszystko. Do usłyszenia.
0: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

0: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
1: Znane są oferty przetargu na likwidację nielegalnego składowiska niebezpiecznych odpadów w Głogowie. Zainteresowane są dwa konsorcja. Oferty są znacznie niższe od wyceny.
2: Teraz urzędnicy będą je weryfikować. Składowisko ma zniknąć w ciągu 2 lat. Gmina Miejska Głogów otrzymała na ten cel 42 miliony złotych z rządowych środków. Zabezpieczenie było o ponad 1 milion wyższe. Jak się okazało, koszt likwidacji składowiska może być niższy nawet o 26 milionów. Do urzędu wpłynęły 2 oferty. Pierwsza to około 16,5 miliona, druga to nieco ponad 22 miliony złotych. Postępowanie ma zostać zakończone bardzo szybko, podobnie jak szybko ma pojawić się informacja o jego wyniku. Jak powiedział Piotr Poznański, wiceprezydent Głogowa, te ceny są atrakcyjne, ale trzeba ten proces doprowadzić do końca. Warto również dokładnie sprawdzić, jak doszło do początku całej sprawy i zadbać, by się to nie powtórzyło. Około 20 milionów złotych na likwidację czegoś, czego być nie powinno, to i tak bardzo duża kasa. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
1: Miało jej tam nie być. Start w biegu Marduły po Tatrach nie figurował w jej planach, ale spontaniczna decyzja okazała się strzałem w dziesiątkę. Claudia Peters wywalczyła 2. miejsce, zdobywając jednocześnie srebrny medal Mistrzostw Polski w skyringu na dystansie 32 km i 2200 metrów przewyższenia. O nieplanowanym starcie, wymagającej trasie i emocjach towarzyszących sukcesowi w rozmowie z Andrzejem Stefańczykiem.
3: Jakieś miejsca znane dla osób, które po Tatrach chodzą?
4: Na pewno Kasprowy i Przełęcz pod Świnicą.
3: Jak trasa ogólnie?
4: Trasa bardzo techniczna, szczególnie pierwsza pętla. Przebiegaliśmy przez Nosal, Kuźnicę i później właśnie na Przełęcz i Kasprowy, gdzie jest dużo pionu, tak naprawdę więcej jest spinaczki niż samego biegania, bo tam jednak jest cały czas po kamieniach, cały czas trzeba się pilnować. Zbieg samego Kasprowego jest bardzo kamienistym zbiegiem, więc też trzeba się pilnować, żeby nie zrobić sobie krzywdy.
3: Bo to były zawody w randze Mistrzostw Polski.
4: Tak, w skyrunningu.
3: Udało ci się zająć tylko czy aż 2. miejsce?
4: Ojejku, ja jestem strasznie ambitnym człowiekiem, więc dla mnie to jest tylko, mimo tego, że tam wszyscy się bardzo cieszyli z tego srebra, to ja zawsze, mi jest zawsze za mało, ale tak naprawdę jakbym to była złoto, to nadal bym narzekała albo za wolno.
3: Pierwsza osoba, która była przed tobą.
4: Tam była duża różnica, to jest dziewczyna, która biega takie piony i właśnie skyrunningu, bo skyrunning, no to jest bardziej techniczna wersja biegów górskich i trailowych, która charakteryzuje się też bardzo dużą ilością właśnie przewyższeń.
3: Prosto start przenosi się w Karkonosze.
4: Tak, w piątek startuję na 3 razy Śnieżce, to jest 60 km, 300 pionu, 3 razy biegamy na Śnieżkę, po czym przenoszę się do Bydgoszczy na Enea Bydgoszcz Triathlon, gdzie startuję w samych sztafetach na etapie biegowym.
3: Życzymy sukcesów, powodzenia, no i tych pierwszych miejsc głównie.
4: Tak, tak, przyda się, tym bardziej też, że za tydzień startuję w Lądku na Dolnośląskim Festiwalu Biegów Górskich. No i tam próbuję zdobyć bilet na finał Golden Trail Series.
5: Pochodząca z Bolesławca Claudia Peters to jedna z najbardziej utytułowanych polskich biegaczek długodystansowych i górskich. Warto przypomnieć, że Claudia jest także zeszłoroczną zwyciężczynią letniego biegu Piastów w kategorii Open kobiet, a także mężczyzn. Zawodniczka już zapowiedziała udział w biegu także w tym roku. Do tematu wrócimy. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
1: Przed nami kolejne projekcje filmowe w letnim kinie Pod Gwiazdami. W piątek na Polanie przed Zdrojowym Teatrem Animacji w Jeleniej Górze 2 filmy, familijny i 1 dla dorosłych. Zaprasza dyrektor Zdrojowego Teatru Animacji Andrzej Bartnikowski.
6: Chciałbym Państwa bardzo serdecznie zaprosić na letnie kino Pod Gwiazdami w Cieplicach, czyli cykl pokazów filmowych na świeżym powietrzu organizowany w samym sercu uzdrowiskowej części Jeleniej Góry, a konkretnie na Polanie za Zdrojowym Teatrem Animacji. Jest to projekt realizowany w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego. Co zagramy?
7: 9 lipca zapraszamy na Kino Kobiet. 19.30 Moje Wspaniałe Życie. 21.30 Być Kochaną.
6: Jak pewnie Państwo zauważyli, idea jest prosta. O godzinie 19 zawsze film familijny z mocnym ukłonem dla widowni dziecięcej. O godzinie 21 film zdecydowanie dla widzów dorosłych. Serdecznie zapraszamy. Do zobaczenia w Cieplicach.
1: Kolejne doniesienia z regionu za niespełna godzinę.
0: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: North.
1: Muzyczne Radio Lato.
2: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.

0: wiadomości.
1: Minister zdrowia chce wprowadzić maksymalne stawki dla lekarzy. Szczyt NATO lepszy niż oczekiwano, ocenia Radosław Sikorski. W Gdańsku zaczyna się FETA, czyli Międzynarodowy Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła plany zmian w systemie. Są to m.in. elektroniczne kolejki do specjalistów oraz limity zarobków lekarzy, maksymalnie 240 zł brutto za godzinę. Jednak to raczej nie przyniesie skutków w walce z kryzysem finansowym placówek medycznych, bo problem leży gdzie indziej, mówi lekarz jednego z warszawskich szpitali dr Tomasz Imiela.
2: Problemy finansowe szpitali powiatowych i nie tylko powiatowych w dużej mierze bardziej biorą się z tego, że jest za niska wycena wielu procedur. I w ogóle to, że sam nasz system leczy chorych na podstawie wyceny procedur. Nikt nie patrzy jak, czy my dobrze ich leczymy, czy osiągamy dobre efekty, tylko mamy wykonać procedurę.
1: Pomysły na zmiany w systemie ochrony zdrowia są wynikiem ostatniej afery wokół Szpitala Południowego w Warszawie. Były koordynator tamtejszego SOR-u w ciągu roku zarobił ponad 1 600 000 zł. Według doniesień mediów politycy Koalicji Obywatelskiej i ich rodziny były tam przyjmowane poza kolejką. Efekty szczytu są powyżej oczekiwań, ocenił po powrocie ze szczytu NATO w Ankarze wicepremier minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Jak zaznaczył, polska delegacja razem z prezydentem mówiła na szczycie jednym głosem. Dzięki temu, jak ocenił, głos Polski był prominentny i słyszalny. Znamy coraz więcej szczegółów rozbudowy autostrady A2 między Łodzią a Warszawą, skomplikowanej operacji drogowej na otwartym sercu, bo w czasie prac droga cały czas ma pozostać przejezdna, a to jedna z najbardziej obciążonych ruchem tras w Polsce. Każdego dnia przejeżdża tu nawet 100 tysięcy aut. Pierwsze prace nad rozbudową autostrady już trwają, mówi Szymon Piechowiak z GDDKiA.
3: Wykonawca najpierw skoryguje istniejące organizacje ruchu na skrzyżowaniach i węzłach oraz wyznaczy objazdy.
1: Przebudowa A2 od Warszawy do węzła Łowicz ma potrwać do końca przyszłego roku, a odcinek najbliżej Łodzi ma być gotowy na początku 2028. Międzynarodowa Federacja Siatkówki przywróciła Rosjan do międzynarodowej rywalizacji. To pokłosie wtorkowej decyzji MKOL-u o tymczasowym odwieszeniu Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego. Więcej o tym Przemysław Pozowski.
4: Rosjanie nie tylko będą mogli wrócić do gry w międzynarodowych rozgrywkach, ale zostali już także ponownie włączeni do światowego rankingu. Ponownie, no bo ranking został zamrożony wraz z tym, jak Rosja została wykluczona ze świata sportu, no a ponieważ został zamrożony, to teraz od razu są na trzecim miejscu. FIVB nie podjęła jeszcze decyzji, czy rosyjscy siatkarze będą mogli występować pod własną flagą i słuchać hymnu, no i nie wiadomo też na razie, jaka będzie pierwsza impreza, w której wezmą udział. Na pewno zabraknie ich jeszcze w tegorocznych Mistrzostwach Europy, gdzie biało-czerwoni będą bronić tytułu, ale prawdopodobnie już w przyszłorocznej edycji Ligi Narodów zagrają, no i być może zagrają też w Mistrzostwach Świata, które odbędą się w Polsce.
1: Prawie 30 zespołów teatralnych z Polski i zagranicy przyjechało do Gdańska. Dziś zaczyna się Międzynarodowy Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych, FETA. Tegoroczna edycja pod hasłem Wędrówki w czasie skupi się na tematach pamięci, przemijania i wyzwaniach współczesności. Impreza potrwa do niedzieli.
0: Były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
5: Dzień dobry. Słuchajcie, zaczynamy od dobrych wiadomości. Dobrych. No, cieplej będzie odrobinkę. Jeden stopień to zawsze coś. Z tego powodu się cieszymy. Słoneczko dzisiaj też nas będzie odwiedzać. A rano wychodzisz z domu i masz takie wrażenie takiego ziombu. Ziombu? Dobrze powiedziane? No tak, ziomb jest trochę, bo potrafi powiać chłodnym wiatrem. Ale nic, to ważne, żeby chłodu nie było w relacjach międzyludzkich i sobie damy radę z tym czwartkiem 9 lipca. Tu Muzyczne Radio Lato, tu poranek z naszą stacją. Tu Radek Bajer. Kłaniam się nisko, razem z nami Chris DeBerg.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Ale że się facet dogadał z sercem, to powiem wam, że to jest wyczyn. Męskie granie orkiestra 2026, a z innych cyfr to teraz mamy 06-2.15.
2: Poranek z muzycznym radiem.
1: Czyli kwadrans po szóstej. Dzień dobry, kłaniamy się nisko. Jest czwartek, jest 9 lipca, 175 dni do końca roku. Też jest Amelia, Weronika, Zenon, mają imieniny. Wszystkiego najlepszego. Słońce dostało pewnie przed wami. O 4.54 zajdzie też przed nami. O 21.10 dzień krótszy będzie od najdłuższego dnia w roku o 16 minut i będzie trwał 16 godzin i 16 minut. Same szesnastki. Cóż to za wydarzenie. Dobrze, zaglądamy do kalendarza muzycznego. 80 lat temu urodził się Bon Scott, wokalista formacji AC Piorun Dece. Zmarł w roku 1980, miał wtedy 33 lata. W roku 1957 zaś, 9 lipca właśnie, urodził się Mark Almond, piosenkarz, kompozytor i aktor. To członek duetu Soft Cell oraz wykonawca solowy. W roku 1959 urodził się Jim Kerr, wokalista formacji Simple Minds, a w 1964 roku, czyli 62 lata, kończy dzisiaj Mieczysław Szcześniak, polski piosenkarz, polski kompozytor i polski autor tekstów. Polski nie oddamy go nikomu, zdecydowanie. Courtney Love skończyła dzisiaj 62 lata, to współzałożycielka, wokalistka i gitarzystka formacji Hole. W roku 1975 zaś na świat przyszedł Jack White, wokalista, gitarzysta, kompozytor, autor tekstów zespołu The White Stripes. W roku 1990 premierę miał debiutancki album Beverly Craven, zatytułowany po prostu Beverly Craven, a w roku 2011 zmarł Michael Burston, gitarzysta formacji Motorhead w latach 1984-1995, który prowadził również karierę solową. Michael Burston urodził się 23 października roku 1949, a odchodząc miał lat 61.
2: Kalendarium regionu.
1: Ekspresem zaglądamy do kalendarium regionalnego. Tutaj pod datą 9 lipca zapisano, że w 1403 roku rycerz Goczeszow II sprowadził do cieplic cystersów, nadając im grunty rolne, klasztor i prawa do jednego źródła ciepłej wody leczniczej. Cystersi pochodzili z klasztoru w Krzeszowie i znacznie przyczynili się do rozwoju uzdrowiska. W roku 1810 decyzją króla pruskiego znaczna część ich majątku uległa przejęciu przez państwo. A w roku 1930 w kopalni węgla kamiennego w Jugowie koło Nowej Rudy nastąpiła jedna z największych katastrof górniczych na Dolnym Śląsku. Zginęło wtedy 151 osób.
2: Kalendarium regionu powstaje we współpracy z Książnicą Karkonoską.
3: Buongiorno, sono Ingrid. State ascoltando Muzyczne Radio, amanti della buona musica.

0: Słuchajcie, dzieje się, w sporcie też się dzieje. Na przykład wczoraj na placu ratuszowym w Jeleniej Górze odbyła się konferencja prasowa, która była poświęcona uruchomieniu przy MKS Karkonosze Jelenie Góra sekcji kobiecej piłki nożnej. Bardzo dobrze. Powstanie sekcji to efekt inicjatywy zarządu klubu, a także Jeleniogórskiej Rady Kobiet przy wsparciu sponsora tego klubu, czyli Jeleniogórskiej Spółki Wodnik. Cóż tutaj mamy? Ważne jest to, że jutro będzie pierwszy trening o godzinie 19 10 lipca, czyli przy ulicy Złotniczej 12. Zespół tworzą piłkarki z naszego regionu, które od nowego sezonu rozpoczną rywalizację w czwartej lidze, napisał prezydent miasta Jeleniej Góry Jerzy Łużniak. Trenerem drużyny został Michał Plechowicz, który zaprasza wszystkie zawodniczki, zarówno te z doświadczeniem, jak i dziewczyny, które chcą spróbować swoich sił w kobiecym futbolu. Bardzo dobrze, chwalimy to, pochwalamy, jesteśmy za.
1: Poranek z muzycznym radiem.
2: Budzimy przebojowo.
0: Tylko powiedzcie, czemu trener, a nie trenerka? O cóż tu chodzi? Ech, może nie było? 6:26.

0: klasyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja. Pełna słońca bez końca.
2: Reklama. Marzysz o weselu jak z bajki? A może planujesz inne ważne uroczystości? Zadbamy o to, aby twoje przyjęcie zachwyciło gości. Szczegóły znajdziesz na stronie gołębiewski.pl/Karpacz. Przekonaj się, że kompleksowa organizacja wcale nie musi kosztować więcej. Stwórz z nami piękne wspomnienia. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
3: Po reklamie.
4: Autopromocja.
5: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
4: Autopromocja.
6: Jest 6.30, a o tej porze od 12 do 15 stopni możemy odczytać z naszych termometrów. Najchłodniej na ziemi kłodzkiej, ale to już jest standard. Od 20 do 23 to zaś temperatury maksymalne na dzisiaj. Dzień będzie pochmurny z odrobiną przejaśnień, bez opadów, z wiatrem umiarkowanym z północnego zachodu. Czasami porywistym. Biomet obojętny.
1: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
6: Sprawdzamy jeszcze wartość ciśnienia atmosferycznego. To jest około 1014 hektopaskali. Nie jest najwyższe. Na tym poziomie pozostanie. Wróć, 1011 hektopaskali. Na tym poziomie ono dzisiaj pozostanie. A jeśli chodzi o jakość powietrza, to w całym regionie jest ono wręcz idealne. A teraz Beata Nowicka i raport regionalny.
7: Więcej czasu na ekspertyzę katastrofy w Stroniu Śląskim potrzebują naukowcy. Przetarg na dzierżawę obiektu po schronisku przy ulicy Jordana w Legnicy. A na początek jeszcze raz sytuacja na Bobrze. Wciąż obowiązuje zakaz korzystania z rzeki. Jak wynika z opublikowanego przez Sanepid komunikatu, sytuacja na części odcinków rzeki stopniowo się poprawia. Inspektorzy nie potwierdzili obecności śniętych ryb ani informacji o martwych zwierzętach. O szczegółach Andrzej Stefańczyk.
8: Najnowsze pomiary pokazują, że jakość wody w Bobrze stopniowo się poprawia. Lepsze natlenienie odnotowano m.in. w rejonie Lwówka Śląskiego i w Łodzic Wielkich. Jednak w Marczowie poziom tlenu nadal pozostaje niski. Inspektorzy nie potwierdzili obecności śniętych ryb, ani doniesień o martwych zwierzętach. Sanepid podkreśla również, że wyniki badań rtęci nie stanowią zagrożenia dla zdrowia mieszkańców, a woda w sieci wodociągowej jest bezpieczna. Mimo poprawy sytuacji nadal obowiązuje zakaz korzystania z Bobru na odcinku od zapory w Pilchowicach do zbiornika Rakowice. W działaniach mających poprawić jakość wody nadal wykorzystywanych jest 10 aeratorów. Część urządzeń została przeniesiona do Marczowa, Lwówka Śląskiego i Brunowa, gdzie mają wspomagać natlenianie rzeki, a rozmieszczenie sprzętu zostało uzgodnione z Wodami Polskimi oraz Polskim Związkiem Wędkarskim. Do tematu wrócimy. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
7: Długo panowała na ten temat cisza, która właśnie została przerwana. 27 lipca odbędzie się przetarg na dzierżawę obiektu przy ulicy Jordana w Legnicy, gdzie dawniej mieściło się szkolne schronisko młodzieżowe.
9: Teraz urzędnicy będą je weryfikować. Składowisko ma zniknąć w ciągu 2 lat. Gmina Miejska Głogów otrzymała na ten cel 42 miliony złotych z rządowych środków. Zabezpieczenie było o ponad milion wyższe. Jak się okazało, koszt likwidacji składowiska może być niższy nawet o 26 milionów. Do urzędu wpłynęły 2 oferty. Pierwsza to około 16,5 miliona, druga to nieco ponad 22 miliony złotych. Postępowanie ma zostać zakończone bardzo szybko, podobnie jak szybko ma pojawić się informacja o jego wyniku. Jak powiedział Piotr Poznański, wiceprezydent Głogowa, te ceny są atrakcyjne, ale trzeba ten proces doprowadzić do końca. Warto również dokładnie sprawdzić, jak doszło do początku całej sprawy i zadbać, by się to nie powtórzyło. Około 20 milionów złotych na likwidację czegoś, czego być nie powinno, to i tak bardzo duża kasa. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
7: Naukowcy z Politechniki Wrocławskiej po raz kolejny przedłużają termin wydania opinii w sprawie katastrofy w Stroniu Śląskim, gdzie we wrześniu 2024 roku pękł wał zapory na potoku Morawka. Więcej na ten temat Jacek Zych.
10: Tak, taka decyzja zapadła po ubiegłotygodniowym spotkaniu śledczych z naukowcami. To już kolejny termin, jaki dają sobie obie strony. Prokuratura potrzebuje tej opinii do śledztwa w sprawie pęknięcia wału przy zaporze zbiornika retencyjnego w Stroniu Śląskim we wrześniu 2024 roku.
11: W czwartek 25 mieliśmy takie kolejne. Przypuszczam, że jeszcze pewnie w ciągu wakacji, ewentualnie na początku września będziemy mieć już takie, mam nadzieję, już bardziej podsumowujące, ale to na ten. Natomiast tak, ja regularnie się z biegłymi spotykam i regularnie wymieniamy informacje na temat postępu prac i tego, co jeszcze ja bym oczekiwała, czego oni oczekują.
10: Powiedziała prokurator Małgorzata Czajkowska z prokuratury okręgowej w Świdnicy, która prowadzi to postępowanie. Ja przypomnę, że naukowcy starają się ustalić przyczyny katastrofy, która doprowadziła do zalania i zniszczenia Stronia Śląskiego, Lądka Zdroju, położonych niżej wielu miejscowości Kłodzka i Barda.
11: To nie jest łatwa opinia, tak? Bo można zrobić coś szybko i później zostanie bardzo dużo pytań do wyjaśnienia, a lepiej coś zrobić troszeczkę mniej i mieć nadzieję, że tych pytań dodatkowych jakichś za bardzo nie będzie, tak? Więc to jest po prostu chyba ważniejsze jest w tej chwili wyjaśnienie jak najbardziej szeroko i ustalenie tych wszystkich okoliczności niż zrobienie czegoś na szybko, nie przy takich sprawach.
10: Nowy termin wydania ekspertyzy wyznaczono na wrzesień już po wakacjach. Ja do sprawy będę wracał. Świdnica, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
7: Z kolejnym raportem o 7.30 pojawi się w studio Jacek Rogulski. Zapraszamy.
1: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
3: Hey guys, this is Arsenium and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: ale oni mają timing z taką nazwą, Przebij śniegi. Okej, czarny hi-fi może być, a piosenka też nosi tytuł Melatonina i melatonina to zdaje się jest coś, co trzeba przyjąć, jak chce się zasnąć, a człowiek nie zasypia, ponoć pomaga, chociaż większość mówi, że nie bałdzo. Nie jest to pora na melatonina, to pora na to, żeby powiedzieć wam, że jest 20 minut przed siódmą.
1: Muzyczne Radio Lato.
2: Wakacyjna stacja, pełna słońca bez końca.
0: No właśnie, pełna słońca bez końca, nawet jak na niebie są chmury. Za moment u nas kolejny letni, fajny, ciepły, wakacyjny numer. Będzie Garcia.
3: Reklama.
4: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
5: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.myślnik.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej Drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
8: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Wielka letnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
10: Po reklamie.
11: Muzyczne radio. To jest kolejny poranny hit.

Tylko kapelusika z palemką brakuje zdecydowanie i z palemką również drinka bezalkoholowego i mogłyby dziewczęta w takim tempie teraz gdzieś przechadzać się po plaży, a ty mógłbyś razem z nimi też przechadzać się i żeby to była plaża inna niż ta nad Bałtykiem, bo tam zdaje się wieje i zimno w ogólności. Garcia Kalimba de Luna wprowadziło w nasze życie odrobinę egzotyki. Red City, Isaac Heim, teraz Rather Be, a za moment u nas horoskop.

0: Twój horoskop na cały dzień.
1: O, proszę bardzo, byki drogie pociągać będą tajemnice. Warto na przykład w weekend wybrać się na zwiedzanie ruin lub podziemi. Barany, uwaga na zdrowie. A od baranów się powinno zaczynać, okej. Nie można przeciążać organizmu, a rąk do pomocy brakuje. Bliźnięta powinny spędzić czas w towarzystwie znajomych. Ktoś tylko czeka na sygnał. Raki, trzeba zorganizować sobie wolny czas. Choć w najbliższych dniach będzie z tym kłopot. Lwy, rola bezstronnego obserwatora przyniesie korzyści. Trzeba mniej mówić, a więcej działać. Panny mają dobry czas, by zdobyć się na niecodzienny krok w życiu i coś w końcu zmienić. Wagi powinny wziąć głęboki oddech przed podróżą, a za kierownicą być bardzo ostrożnym. Skorpiony, przed spotkaniem warto zamienić słowo z rakiem. Będzie mieć ważne informacje. Strzelcy, by spokojnie odpoczywać w weekend, trzeba dopiąć wszystko w pracy lub domu. Koziorożce, ludzka zawiść nie zna granic, ale ktoś sprawi, że plotki przestaną mieć znaczenie. Wodniki z chęcią zapomną o pracy i oddadzą się słodkiemu leństwu. Może się uda. Ryby wkrótce spędzą planowany czas w gronie przyjaciół i wtedy w końcu coś się rozstrzygnie. A dzisiaj czwartek, 9 dzień lipca, jest 175 dni przed końcem roku, a imieniny mają Amelia, wrażliwa, subtelna, Weronika, towarzyska, godna zaufania, Zenon, silny, gniewny i przywódczy, a osoby urodzone 9 lipca są niezależne i oryginalne. Z trudem podporządkowują się nakazom i rygorom, zawsze chadzają własnymi drogami. Bywają roztrzepane i bardzo gadatliwe, co w młodości utrudnia ich awans. Mają powodzenie w miłości, a w życiu czeka je niezwykły romans z ekscentryczną osobą. Szczęśliwa dla nich cyfra 7, kamień szlachetny, diament, a sprzyjający im znak zodiaku to wodnik.
0: Muzyczne radio. Dzień dobry wszystkim.

No i pewnie się znowu odezwą ci, którzy uwielbiają starszą muzykę. Stevie Wonder, Part-Time Lover. Kiedyś to było, dzisiaj to nie ma. Kiedyś to były czasy, dzisiaj to nie ma czasów. A w razie gdybyście nie wiedzieli, co dzisiaj zrobić z różnymi rzeczami, to Staszek z Góry i Kamil Bednarek mają receptę. Otóż rób tak, droga lub drogi, żeby cię cieszyło.

0: Poranek z muzycznym radiem.
1: Budzimy przebojem.
2: Reklama. Zafunduj sobie kulinarną podróż. Odkryj restaurację Zielona w hotelu Gołębiewski. Czeka na ciebie autorskie menu à la carte, sezonowe smaki i doskonała obsługa. A w piątki i soboty od 20 ciesz się muzyką na żywo, która zaprasza do tańca. Nie czekaj na specjalne zaproszenie. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio.

0: Porozumienie pokojowe z Iranem przestało obowiązywać jednocześnie podczas konferencji prasowej kończącej szczyt NATO w Ankarze. Podkreślił, że nie sądzi, by wojna z Iranem rozpoczęła się na nowo. Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której wyraził ubolewanie z powodu nadania jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Ta sprawa doprowadziła do największego kryzysu w polsko-ukraińskich stosunkach w ostatnich latach, a więcej na ten temat Tomasz Orchowski.
1: W przyjętej rezolucji z poprawką zaproponowaną przez HDK-ów wyrażono ubolewanie z powodu, tu cytat, niepotrzebnej i niesprowokowanej eskalacji spowodowanej przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.
2: Nie można w ramach wspólnoty gloryfikować tych, którzy opierali swoją przeszłość, swoją aktywność na walce z mniejszościami, na również działaniach o charakterze ludobójczym.
1: Mówił europoseł Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki. W przyjętej rezolucji wyrażono też ubolewanie z powodu lekceważenia polskiej wrażliwości związanej z rzezią wołyńską.
0: Przyjęcie rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie UPA szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz skomentował słowami, że nie da się wejść do Unii Europejskiej, pomijając zasady, na których jest budowana. Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski wyraził nadzieję, że to pokazuje Ukrainie, iż Polska jako członek Unii ma w niej wpływy. Ponownie wzrosła liczba ofiar podwójnego trzęsienia ziemi w Wenezueli pod koniec czerwca. Obecnie to już 3811 osób. Według szacunków wenezuelskich władz do środy potwierdzono 16740 rannych. Liczba Wenezuelczyków, którzy na skutek kataklizmu utracili dach nad głową, zbliża się do 18 tysięcy. Wciąż nie jest znana liczba zaginionych. W stolicy Podkarpacia podjęto próbę wprowadzenia nocnej prohibicji. Przepisów na sesji Rady Miasta nie udało się przegłosować, a projekt pogrążył fakt, że zakładał zakaz sprzedaży tylko wysokoprocentowego alkoholu. Radni mają w planach kolejne próby ustalenia zakazu. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zwiększa finansowanie dla Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Placówka otrzyma dodatkowe 3 miliony złotych rocznie na kluczowe prace konserwatorskie oraz natychmiastowe zabezpieczenie cennych dzieł sztuki. Jak podkreśla sekretarz stanu w resorcie kultury Maciej Wróbel, pałac to jeden z najważniejszych symboli naszej historii, który wymaga wsparcia finansowego.
3: Oprócz dotacji podmiotowej w wysokości ponad 30 milionów złotych zdecydowaliśmy dodatkowych 3 milionów złotych rocznie na prace konserwatorskie. Przed chwilą zapadła decyzja o przyznaniu kwoty 700 tysięcy złotych na wymianę okien w Galerii Północnej.
0: Prace renowacyjne i konserwatorskie rozpoczną się jeszcze w tym miesiącu.
4: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej przywróciła Rosjan do międzynarodowej rywalizacji. Jest to pokłosie wtorkowej decyzji MKOL-u o odwieszeniu Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego. O czym więcej teraz Przemysław Pozowski.
5: Rosjanie nie tylko będą mogli wrócić do gry w międzynarodowych rozgrywkach, ale zostali już także ponownie włączeni do światowego rankingu. Ponownie, no bo ranking został zamrożony wraz z tym, jak Rosja została wykluczona ze świata sportu. No a ponieważ został zamrożony, to teraz od razu są na trzecim miejscu. FIVB nie podjęła jeszcze decyzji, czy rosyjscy siatkarze będą mogli występować pod własną flagą i słuchać hymnu. No i nie wiadomo też na razie, jaka będzie pierwsza impreza, w której wezmą udział. Na pewno zabraknie ich jeszcze w tegorocznych Mistrzostwach Europy, gdzie biało-czerwoni będą bronić tytułu, ale prawdopodobnie już w przyszłorocznej edycji Ligi Narodów zagrają, no i być może zagrają też w Mistrzostwach Świata, które odbędą się w Polsce.
4: Znamy już komplet półfinalistów wielkoszemowego Wimbledonu. Ukrainka Marta Kostiuk pokonała 6-3, 6-2 Włoszkę Jasmine Paolini, a Czeszka Linda Noskowa Belgijkę Elise Mertens 6-3, 7-5. W drugim półfinale Czeszka Karolina Muchowa zagra z Amerykanką Coco Gauff. W turnieju mężczyzny nie przestaje zadziwiać grający z dziką kartą Arthur Ferry. Brytyjczyk wygrał z Włochem Flavio Cobolim 6-4, 7-6, 6-0. O finał zagra z Aleksandrem Zwiriewem. Niemiec pokonał Amerykanina Taylora Fritza 6-4, 6-4, 6-2. W drugim półfinale Nowak Dżokowicz zmierzy się z Janikiem Sinnerem. Z tegorocznym Wimbledonem pożegnała się natomiast ostatnia polska tenisistka. W ćwierćfinale debla Katarzyna Piter i czeszka Anna Siskowa przegrały z rozstawionymi z numerem drugim Kandyjką Gabrielą Dąbrowski i Brazylijką Luizą Stefani 1-6, 2-6. Zlatko Dalic ogłosił, że rezygnuje z funkcji selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Chorwacji, którą pełnił od 9 lat. To właściwy moment, aby zakończyć tę niesamowitą podróż. Odchodzę dumny, że przyczyniłem się do największych sukcesów w historii chorwackiej piłki nożnej, przekazał 59-letni trener w oświadczeniu. Chorwacja odpadła z mundialu w 1/16 finału, a dziś pierwszy ćwierćfinał o 22:00 Francja zagra z Marokiem.

0: Proszę bardzo, portal Jelonka donosi, że poranek w miejskiej oczyszczalni ścieków w Jeleniej Górze przy ulicy Lwóweckiej niespodziewanie zamienił się w akcję ratunkową. Pracownik oczyszczalni mówi, że nad ranem kierowca beczki jasenizacyjnej zgłosił pojawienie się, uwaga, uwaga, kota w sięgającym około 5 metrów głębokości zbiorniku wodnym, takim, co tam wiecie, co tam robią. Sławomir Wieliczko, pracownik wodnika, po usłyszeniu tej informacji sięgnął po to, co miał akurat pod ręką, szuflę i ruszył na pomoc. Przy kolejnej próbie podjętej z innej strony udało się bezpiecznie wydostać zwierzę. Jak dodaje kolejny pracownik uczestniczący w akcji ratunkowej, nie wiadomo, jak długo kot przebywał w zbiorniku. Mężczyźni zdołali go wyciągnąć w ostatniej chwili, gdyż zwierzę było już wyraźnie wyczerpane i zaczęło tonąć. Ale kot został uratowany w 5 minut, przewieziony do lecznicy weterynaryjnej. Aktualnie znajduje się pod opieką lekarzy. Jest młody, nie wiadomo, czy komuś uciekł. Jak uciekł, dajcie znać. Czy też był zwierzęciem wolno żyjącym. W tym drugim wypadku będzie tak, że zostanie członkiem załogi. Ciekawe, czy mu etat dają. Swoją drogą, w przeszłości w oczyszczalni mieszkały już dwa psy i jeden kot.
1: Poranek z muzycznym radiem.
2: Przebojem.
0: Jak znamy życie, to dadzą mu na imię Fuksiarz i będzie fajnie. 6:50, dzień dobry.
3: Reklama. Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy Leśnej we Wrocławiu, bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789-789-506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń. 453 673 318. 453 673 318.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Jak wyglądało życie na granicy Imperium? Przenieś się w czasie i poczuj emocje starożytnego Rzymu. Już 11 i 12 lipca w Kamiennej Górze, Fontinalia. Zobacz widowiskowe walki gladiatorów, starcia legionów z barbarzyńcami i rzymskie wesele. Wejdź do prawdziwego obozu wojskowego. Na wielką rekonstrukcję zaprasza burmistrz Janusz Hudasewicz. Szczegóły na kamiennagora.pl. Nie może cię tam zabraknąć.
3: Po reklamie.
1: Muzyczne Radio Lato.
8: W tym tygodniu gramy dla Was

0: Muzyczne Radio Lato i poranek z naszą stacją w czwartek 9 lipca. Jeszcze raz dyskretnie przypominamy, że dzisiaj Amelia, Weronika i Zenon świętują. W radiu gra September z piosenką Leave It All Behind. Zegar pokazuje 16:30 po 7:00. A teraz u nas wystartuje Autoradio.
1: Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayco.
2: Dzień dobry, witajcie. Tematy dzisiejszego programu: czy elektryki będą dominować w Europie? Haczyk na haka, czyli 500 zł i 8 punktów za jego posiadanie? To możliwe. I policja inwestuje w nową flotę. Arek Włodarski, gotowi, to jazda.
1: Autoradio.
2: Według policji nowoczesne radiowozy i pojazdy specjalistyczne mają bezpośredni wpływ na skuteczność działań funkcjonariuszy. Lepsze wyposażenie floty oznacza m.in. krótszy czas dojazdu na miejsce interwencji, ale nie tylko. Chodzi o bezpieczeństwo i policjantów, i obywateli. W ramach ustawy modernizacyjnej na lata 2026-2029 do formacji trafi ponad 7,3 miliarda złotych. Będzie to rekordowy budżet, z którego znacząca część zostanie przeznaczona właśnie na dalszą wymianę i rozbudowę floty transportowej. W ostatnich latach trafiają do niej oznakowane i nieoznakowane radiowozy, auta osobowe, SUV-y, motocykle oraz pojazdy przeznaczone do zadań specjalnych. Skala inwestycji i środki transportu systematycznie rośnie. Na przykład w 2021 roku polska policja zakupiła 450 pojazdów za 86 milionów złotych. Rekordowy pod względem wydatków był rok 2024, kiedy na zakupy floty przeznaczono 648 milionów złotych. W ubiegłym roku wydatki były nieco niższe, ale i tak liczba pozyskanych pojazdów wzrosła i przekroczyła 3000.
1: Aktualne przepisy.
2: Teraz haczyk na haka, czyli 500 zł i 8 punktów za jego posiadanie. Kiedy to możliwe? Hak holowniczy kojarzy się przede wszystkim z ciągnięciem przyczepy, jednak dziś znacznie częściej służy też jako baza pod bagażnik rowerowy czy dodatkowy boks na wakacyjny wyjazd. To praktyczne rozwiązanie, które doceniają osoby aktywne czy podróżujące z rodziną. Wielu kierowców nie zdaje sobie jednak sprawy, że nawet homologowany, prawidłowo zamontowany hak może stać się powodem kontroli drogowej. Jeśli jest on tak zamontowany, że zasłania choćby fragment tylnej tablicy rejestracyjnej, kierowca naraża się na wspomniany mandat i punkty. By uniknąć kar, tablica musi pozostawać w pełni czytelna przez cały czas jazdy. Jeśli hak lub bagażnik rowerowy zasłania tablicę, należy wyrobić w Wydziale Komunikacji trzecią, dodatkową tablicę rejestracyjną. Montujemy ją w przeznaczonym do tego miejscu na bagażniku. Jeśli hak jest odpinany i nie jest aktualnie używany do ciągnięcia przyczepy, najlepiej go zdemontować. W niektórych krajach Europy jest to wręcz wymagane przez przepisy. I na koniec, czy elektryki będą dominować w Europie?
1: Aktualności.
2: Według raportu Dataforce do 2031 roku w pełni elektryczne auta wyprzedzą benzynę jako wiodący rodzaj napędu w europejskich autach, przekraczając 50% udziału w nowych rejestracjach. Zmiana jest napędzana głównie przez zaostrzenie celów w zakresie emisji CO2, opodatkowanie aut służbowych oraz ciągłą poprawę całkowitego kosztu posiadania elektryka, czytamy w raporcie. Jego autorzy uważają, że stały postęp w zakresie zasięgu pojazdów, szybkości ładowania i przystępności cenowej w połączeniu z presją regulacyjną sprawi, że do końca dekady pojazdy elektryczne staną się podstawą europejskiego rynku samochodów osobowych. Pożyjemy, zobaczymy. Dziękuję, dzisiaj to wszystko. Do usłyszenia.
1: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

0: No właśnie, przedłużyć lato jeden dzień, takie byłoby głupie, tylko że lato wzięło i zniknęło chwilowo i nie wiemy, kiedy wróci. Znaczy wiemy, ale nie będziemy mówili, bo jeszcze zapeszymy i co? No i będzie źle. Ponoć dopiero wtorek ma być jakoś fajniejszy. Gibbs, Ego for Money, ostatni dzień lata.
1: Hey, I'm Black Hammer and you're listening to Musicznia Radio. They really love music.

0: Kuba i Kuba serwują nam taki numer, stygnie lato, a my wolimy jak stygnie lato, czy wolimy jak stygnie nam jajecznica i kawa. Zimna kawa i zimna jajecznica, zdecydowanie temu mówimy nie, chyba że to kafe latte iced, o to wtedy tak.
1: Muzyczne radio.
2: Dzień dobry wszystkim.
0: Raport regionalny, prognoza pogody za moment.
1: Reklama. Szukasz eleganckiej dyskoteki, by potańczyć w świetnej atmosferze? W każdy piątek i sobotę od 22 zapraszamy do klubu nocnego w hotelu Gołębiewski. Doskonała muzyka i przestronny parkiet. Drogie panie, dla was wstęp jest całkowicie darmowy. Zabierz znajomych i poczujcie ten rytm. Po prostu przyjedźcie do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
3: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Keris, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
4: Hej, gotowi na zabawę? Już w najbliższą sobotę od 12 do 18 wszystkie dzieci bawią się w parku handlowym przystanek Karkonosze w Miłkowie. Czekają na was super dmuchańce, wata cukrowa, mega bańki i zabawy z animatorem. Rozkręcamy lato! Do zobaczenia!
1: Po reklamie. Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
0: No na pogodę nie będziemy narzekać, bo nie pada i jakoś specjalnie nie wieje i to są dwa plusy. Poza tym plusy dość są na termometrze, tych plusów jest od 14 do 16 teraz, a później będzie ich jeszcze więcej, wakacyjnie po polsku od 20 do 23 stopni. Lato, czyli na całego. Najcieplej będzie w Legnicy, najchłodniej w Wałbrzychu z dużych miast regionu. Jeśli chodzi o to, co na niebie, no to na niebie chmury z odrobiną li tylko przejaśnień, a padać dzisiaj, tak jak słyszeliście, nie powinno. Jeśli chodzi o wiatr, to ten jest umiarkowany, ale od czasu do czasu porywisty, w porywach do 60 km na godzinę na nizinach z północnego zachodu.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Muzyczne radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
0: Sprawdzamy jeszcze wartość ciśnienia, to wynosi 1011 hektopaskali i mniej więcej na tym niskim poziomie zostanie. Biometr o poranku mamy obojętny, a jakość powietrza w całym regionie jest wręcz idealna. A teraz Jacek Rogulski, raport regionalny. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, pogoda letnia, bez upałów, te pewnie jeszcze przed nami. Póki co to też uważajcie, bo ten wiatr, który wieje, jest dość chłodny, tak więc niezupełnie, może krótki rękawek, ale coś na to przydałoby się ubrać. Czas na informacje. Poprawia się jakość wody na rzece Bóbr, szczególnie na odcinkach położonych bliżej Zapory Pilchowickiej. Rzeka jest cały czas monitorowana przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Jak pokazują ostatnie wyniki badań, parametry wody stopniowo się poprawiają. Pomiary wskazują na zwiększenie zawartości tlenu rozpuszczonego w punkcie zlokalizowanym w Marczowie, we Lwówku Śląskim i w Jeziorze Rakowickim. Natomiast we Włodzicach Wielkich odnotowano spadek w porównaniu do próbki pobranej wcześniej. W punkcie przy Zaporze w Pilchowicach i przy Moście w Nielestnie wyniki pomiarów w zakresie tlenu rozpuszczonego kształtują się na podobnym poziomie jak w dniu 7 lipca. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska oczekuje na wyniki dalszych analiz laboratoryjnych pobranych próbek, o czym będziemy informować. Dalsze informacje. Karkonoski Park Narodowy poszerza swoje granice. Dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Drzewo Jutro kupuje ponad 30 hektarów łąk na grzbiecie lasowskim w okolicach Niedamirowa w powiecie kamiennogórskim. Ten teren jest siedliskiem bardzo wielu rzadkich i chronionych gatunków roślin, podkreśla Andrzej Raj, dyrektor Karkonoskiego Parku Narodowego.
6: Rzeczywiście finalizujemy zakup bardzo cennych pod względem przyrodniczych łąk i kawałków też lasów tuż przy granicy państwa w otulinie Karkonoskiego Parku Narodowego, niemal przy granicy czeskiego Parku Narodowego. Dlaczego? Powodów jest wiele. Przede wszystkim zgodnie z naszym strategicznym dokumentem, jakim jest plan ochrony Karkonoskiego Parku Narodowego na lata 2021-2040. Mamy tam zapis, że Karkonoski Park powinien w miarę możliwości pozyskiwać również w drodze wykupu na rzecz Skarbu Państwa cenne grunty pod względem przyrodniczym. Stajemy się właścicielem w imieniu Skarbu Państwa, podobnie jak w przypadku Stawów Podgórzyńskich. Nie jest to jeszcze status Parku Narodowego. Do tego potrzeba zmiany rozporządzenia Rady Ministrów, zgody gminy, prawda, powiatu i tak dalej. To jest jeszcze przed nami. To nie jest dzisiaj takie najważniejsze. Przez sam teren tych łąk nie prowadzi obecnie żaden szlak turystyczny. W pobliżu one prowadzą. Natomiast chcę również powiedzieć, co jest bardzo cenne, że te łąki przylegają do łąk będących własnością tak zwanego Domu Trzech Kultur w Niedamirowie. My z nimi współpracujemy i właściciele Domu Trzech Kultur złożyli również do nas wniosek o włączenie ich własności w granice Parku Narodowego. W związku z tym to nie jest tylko te 30 hektarów, tylko kolejne 60. My go z pewnością nie zamkniemy, nie będzie to ochrona ścisła, bo ten obszar cały czas, jak dotychczas, będzie wymagał ekstensywnego użytkowania.
5: Na koniec jeszcze przypomnijmy nietypową akcję ratowniczą przeprowadzoną wczoraj na terenie miejskiej oczyszczalni ścieków przy ulicy Lwoweckiej w Jeleniej Górze. Pracownik wykonujący inspekcję osadnika wody deszczowej zauważył pływającego w nim kota. Walczący o życie zwierzak był skrajnie wycieńczony, jednak udało się go uratować. Trafił pod opiekę weterynarza.
7: Wieliczko Sławomir, operator oczyszczalni ścieków. Mieliśmy akcję ratowania kociaka z osadnika wód deszczowych. Poszliśmy z szuflą do odganiania śniegu. Próbowaliśmy kociaka wyciągnąć, no ale kot wypadł z szufli, podpłynął pod przelewy pilaste. Ja go tam próbowałem złapać, nie dałem rady, kolega zszedł niżej troszeczkę. Udało mu się go wyciągnąć z wody. Kociak był wyziębiony, cały się trząsł. Podjęliśmy decyzję, że jedziemy do leśnicy i no, trzeba ratować po prostu. A to już nie pierwsza akcja, były ratowane kaczki. Parę lat wstecz sarnę ratowaliśmy też z osadnika wtórnego.
8: Norbert Cygan, maszynista oczyszczania ścieków. Wokół oczyszczania jest pełno lasów, więc nawet jak jest ogrodzenie, to te zwierzaki jakimś tam cudem potrafią przejść. A dzisiejsza akcja to właśnie tak, jak tutaj kolega wcześniej wspomniał, no to właśnie polegała na tym, że no już kociak, praktycznie końcówka jego, bo jakbyśmy nie zdążyli, no kotek by się utopił. To tutaj jest ciągły monitoring, dlatego że my jako maszyniści pracujemy właśnie w takim systemie, że jesteśmy praktycznie 24 godziny na dobę i prowadzimy, praktycznie co chwilę są obchody robione, oczyszczalnie i tak dalej, więc tego typu rzeczy są naprawdę ciężkie do przeoczenia, jeżeli się takie dzieją.
7: I poszukujemy właściciela tego kociaka i ewentualnie, no jeżeli nie będzie właściciela, to ewentualnie kogoś, kto go przygarnie i weźmie do domu.
5: A zdjęcie kotka znajdziemy na stronie muzycznaradio.pl. Kolejny raport o 8.30.
9: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
10: Hi, we are Blang & Jones.
11: And you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.
1: Reklama. Już 18 i 19 lipca zapraszamy do Pałacu Łomnica na święto lnu i magii ogrodów. Czekają kiermasz rękodzieła, regionalne smaki, warsztaty, muzyka na żywo, atrakcje dla dzieci oraz relaks w romantycznym parku. Dwa dni pełne natury, inspiracji i rodzinnej atmosfery. Wstęp wolny. Pałac Łomnica zaprasza.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: A o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: Też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej Drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o Twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego Ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy wszystko, co najlepsze w wakacje? Z aplikacją Moje Sklepy. Lody Koral w rożku 110 ml 2 za 4 zł. I kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 2 sztuki za 25 zł. Oferta trwa od 9 do 11 lipca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
10: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
11: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
12: Kia. Movement that inspires.
1: Po reklamie.
0: Muzyczne radio. To jest kolejny poranny hit.

0: Zawit pod siadło i sezon, piosenka wakacyjna, letnia, fajna piosenka, polska piosenka. Szkoda tylko, że nie mamy fajnych wiadomości z A4. Pozwólcie, to co wiemy, dzięki naszym przyjaciołom z Zello teraz wam przedstawimy.
1: Drogi na gorąco.
0: Jeśli jedziecie od granicy Wzgorzelca w kierunku Wrocławia, musicie wiedzieć, że 138 km A4, prawy pas, jest zajęty tam przez zepsutą ciężarówkę i w tym miejscu powoli tworzy się korek, które to miejsce między kątami wrocławskimi a Kostomłotami w kierunku na Wrocław jadąc od Wzgorzelca. A jeśli wy, drogie lub drodzy, wiecie coś więcej, dajcie znać 757-646-646 albo wyślijcie nam głosówkę z aplikacji mobilnej Muzycznego Radia. W imieniu naszych słuchaczy i słuchaczek będziemy niezwykle wdzięczni.
1: Drogi na gorąco.
0: A teraz na zegarze 13 minut przed 8 i właściwa pora na
1: portfel.
2: Dzień dobry, to jest magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek, zapraszam na 3 minuty o gospodarce. W miesiącu było w Polsce ponad 13 tysięcy bezrobotnych, wciąż mamy ich jednak ponad 900 tysięcy. Najnowsze dane o rynku pracy podał właśnie GUS. Stopa bezrobocia w czerwcu była o 0,1 punktu procentowego niższa od majowej. Wyniosła 5,8%, to sporo więcej niż przed rokiem. Głównym powodem rejestrowania się w pośredniaku wcale nie jest jednak chęć znalezienia zatrudnienia. Polacy częściej wskazują, że robią to, by mieć zapewnione ubezpieczenie zdrowotne. Najwięcej ofert pracy jest obecnie dla pracowników biurowych, sprzedawców, robotników budowlanych i pracowników produkcji. Inflacja w Polsce będzie rosła, ale nie na tyle, by zmieniać teraz stopy procentowe. Tak uznała Rada Polityki Pieniężnej, która stopy pozostawiła bez zmian, zmodyfikowała za to prognozy dotyczące wzrostu cen. W tym roku będą one rosły w tempie od 2,4% do 3,3%. W marcu prognozy były nieco bardziej optymistyczne. Generalnie jednak tempo wzrostu cen jest zgodne z oczekiwaniami NBP, choć humory psuje nieco wojna w Zatoce Perskiej. Wszelkie przewidywania obarczone są dużym ryzykiem. Aż 43% polskich firm ocenia, że warunki prowadzenia biznesu są u nas korzystne lub bardzo korzystne. Takie zaskakujące wyniki przyniosło najnowsze badanie firmy doradczej EY. Przedsiębiorcy w Polsce znani byli dotychczas ze skłonności do narzekania, tymczasem teraz ich odpowiedzi należą do najbardziej entuzjastycznych w całej środkowej Europie. 27% respondentów uznało warunki za neutralne, 29% za złe. W innych krajach odsetek ten wynosił średnio 45%. Za największą przeszkodę w prowadzeniu biznesu polscy przedsiębiorcy uznają biurokrację i zmieniające się regulacje, a także silną konkurencję.
1: Pora dla inwestora.
2: Środowa sesja na warszawskiej giełdzie rozpoczęła się od sporych spadków, później mieliśmy wielogodzinne odrabianie strat. Ostatecznie nad kreskę zdołał wydostać się tylko indeks średnich spółek. WIG20 stracił 0,05% i ma 3673 punkty, a spółką, która straciła najwięcej, był KGHM. Jego notowania spadły aż o 6,7%. Na rynku walutowym drogo, za euro w internetowych kantorach zapłacimy średnio 4,32 zł, za dolara 3,79 zł, a za funta 5,07 zł. Frank szwajcarski w kantorach sprzedawany jest zwykle po 4,69 zł, a za 100 czeskich koron zapłacić trzeba 17,85 zł. W magazynie Portfel to wszystko. Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
1: Portfel.

0: Jamiro Davis w piosence o tym, że nic się tak nie łamie i nie tłucze i nie pęka na kawałki jak serce. Cover to swoją drogą jest. A teraz na zegarze 4 minuty przed godziną 8, proszę bardzo, pojawia się ona.
1: Cześć, mówi Ania Dąbrowska, słuchacie muzycznego radia, oni naprawdę kochają muzykę.
0: To muzyczne radio lato, a to piosenka nosi tytuł W głowie. W głowie to my mamy teraz urlop i wakacje, a nie żeby pracować albo inne rzeczy robić. Ale niestety trzeba.

0: Poranek z muzycznym radiem.
1: Budzimy przebojem.
2: Reklama. Marzysz o weselu jak z bajki? A może planujesz inne ważne uroczystości? Zadbamy o to, aby twoje przyjęcie zachwyciło gości. Szczegóły znajdziesz na stronie gołębiewski.pl/Karpacz. Przekonaj się, że kompleksowa organizacja wcale nie musi kosztować więcej. Stwórz z nami piękne wspomnienia. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
3: Wczoraj Bruno mi opowiadał, że jego tatusiowi zepsuł się samochód. Strasznie kopcił, ale na szczęście tatuś Bruna pojechał do serwisu DPF w Lubaniu, gdzie auto sprawdzili i szybko naprawili. Polecam, serwis DPF w Lubaniu na Zgorzeleckiej 18. Najlepszy serwis w okolicy.
4: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
5: Ósma.
0: Czas na wiadomości.
6: Spór polsko-ukraiński tematem rezolucji Parlamentu Europejskiego. Wenezuela chce od Brytyjczyków zwrócenia złota. IMGW ostrzega przed wiatrem i burzami, ale niż Bernadetta powoli opuszcza już Polskę. Agnieszka Trojanowska-Bis. Do sporu polsko-ukraińskiego o UPA odniósł się Parlament Europejski. Europosłowie przyjęli wczoraj rezolucję, w której wyrazili ubolewanie z powodu nadania przez prezydenta Zełenskiego jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Do rodziny państw Unii Europejskiej nie da się wejść na skróty, omijając prawdę historyczną, komentował wicepremier i szef MSZ-u Radosław Sikorski.
7: Polska jako członek ma wpływy. Parlament Europejski wymaga, aby wartości europejskie, a więc poszanowanie dla prawdy historycznej i pamięci ofiar ekstremizmu

0: końcowej ze szczytu w Ankarze potwierdzono, że w tym roku państwa NATO przekażą Ukrainie pomoc w wysokości 70 miliardów euro. Taka sama kwota ma być przekazana też w przyszłym roku. Minister zdrowia spotka się dziś z przedstawicielami Naczelnej Izby Lekarskiej. Wśród tematów rozmów są planowane zmiany w ochronie zdrowia przedstawione wczoraj przez Jolantę Sobierańską-Grędę, w tym ograniczenie czasu pracy lekarzy i limit wynagrodzeń medyków. Władze Wenezueli zaapelowały do brytyjskiego króla o odblokowanie objętego sankcjami wenezuelskiego złota. Kruszec miałby posłużyć do odbudowy kraju po tragicznym podwójnym trzęsieniu ziemi z końca czerwca. Chodzi o około 30 ton kruszcu. Wenezuela wciąż stara się podnieść po silnych wstrząsach, które dwa tygodnie temu w ciągu minuty doprowadziły do śmierci ponad 3800 osób. Wstrząsy spowodowały rozległe zniszczenia, m.in. w stolicy kraju Caracas oraz w nadmorskim stanie La Guaira. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed silnym deszczem z burzami dla 4 województw w północno-wschodniej i wschodniej części kraju. Ostrzeżeniami objęte są województwa warmińsko-mazurskie i podlaskie oraz częściowo województwa mazowieckie i lubelskie. Na całym obszarze Polski ostrzeżenia IMGW wygasną jutro wieczorem. Ale wichury zniszczyły w ostatnich dniach infrastrukturę przy plaży od Koszalina po Krynicę Morską.
1: W taki sposób nie widziałem morza.
2: I jeszcze się obawiamy, bo morze jak to morze jest po prostu nieobliczalne.
0: Mówili mieszkańcy Krynicy Morskiej. Z nadmorza wichury przeniosły się wieczorem na Warmię i Mazury. Najwięcej interwencji odnotowano w okolicach Olsztyna, Braniewa i Bartoszyc. Wyzwania dotyczyły drzew poprzewracanych na drogi. Ewakuowano kilka harcerskich obozów. A wszystko wskazuje na to, że niż Bernadetta, powodujący wichury i burze, powoli opuszcza już Polskę.
3: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Zaczęło 48, zostało już tylko 8. Czas na ćwierćfinały piłkarskich mistrzostw świata. Dziś wieczorem o 22:00 Francja zagra z Marokiem. Trójkolorowi to na tym etapie główni faworyci do tytułu. Ale selekcjoner Didier Deschamps przypomina, że ich rywalem będzie czwarta drużyna mistrzostw świata w Katarze.
4: Nie wiem, czy zrobili krok naprzód, ale utrzymują dobrą formę. Byli chociażby w finale Pucharu Narodów Afryki. Gra tam kilku bardzo dobrych zawodników, którzy doskonale znają moich graczy. Ale moi zawodnicy też ich znają. Przecież czasami grają w tym samym klubie, a nawet są przyjaciółmi. To jest więc drużyna, która bardzo dobrze się zna. Widać, że jest trochę zmian pod tym, jak przyszedł nowy trener, ale to są drobne niuanse, więc wiemy, czego się spodziewać.
3: Selekcjoner Maroka, Mohamed Ouabi, zapewnia, że jego zespół Francuzów się nie boi. Szczerze mówiąc, jesteśmy bardzo spokojni i pewni naszego planu na grę, naszego podejścia oraz sposobu, w jaki przygotowaliśmy się do tego meczu. Prawdę mówiąc, miałem nieco więcej obaw przed meczem z Kanadą, nie ze względu na zespół, z którym się mierzyliśmy, ale ze względu na samopoczucie moich piłkarzy i to, jak podejdą do tamtego spotkania. Tym razem jednak widzę, że są maksymalnie skoncentrowani i zmotywowani. Mecze Francji z Marokiem o 22:00. Jutro Hiszpania zagra z Belgią, w sobotę wieczorem Anglia z Norwegią, a potem w nocy Argentyna ze Szwajcarią. W USA ćwierćfinały, a w Londynie rozpoczynają się już półfinały wielkoszumowego turnieju tenisowego. Dziś na wimbledońskich kortach zagrają panie. Najpierw Czeszka Karolina Muchowa zagra z Amerykanką Coco Gauff, a po nich Ukrainka Marta Kostiuk, która wczoraj pokonała Włoszkę Jasmine Paolini, zmierzy się z Czeszką Lindą Noskową, która również wczoraj wyeliminowała Belgijkę Elisę Mertens. Panowie o finał powalczą jutro. Rewelacja turnieju, grający z dziką kartą Brytyjczyk Artur Ferry, zagra z Aleksandrem Zwieriewem z Niemiec. W drugim półfinale Nowak Dżokowicz zmierzy się z liderem światowego rankingu Janikiem Sinnerem. Olaf Kuj wygrał w miejscowości Pau piąty etap kolarskiego wyścigu Tour de France. Holender najszybciej finiszował z okrojonego po kraksach peletonu. Żółtą koszulkę lidera zachował Norwek Thorstein Tren.
5: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

0: LB1, Simon Eriks, here we go. I Legends Never Die, czyli legendy nigdy nie umierają. Lato nam trochę umarło, ale jest powoli reanimowane. Słuchajcie, jutro już będzie odrobinkę cieplej, ale bez szaleństw. Szaleństwa większe mają się zacząć dopiero we wtorek, kiedy termometry pokażą w końcu od 26 stopni w górę. Wreszcie, wreszcie, bo co to za lato, jak 22 czy 23 czy 24 stopni są maksymalnie, a temperatury o poranku są rzędu nie ma co mówić nawet 14, 15 czy 16 stopni, a wiatr, który nam towarzyszy, na myśl przynosi jedno słowo: ziąb. Jakie to zresztą ładne słowo polskie jest. Dzień dobry, zamiast słowa ziąb wolimy słowo wakacje.
1: Muzyczne radio.
2: Dzień dobry wszystkim.
0: Dzień dobry, jakie spędzacie, dziewczęta i chłopcy? 9 po 8 mówiliśmy.
1: Reklama.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Dlaczego na wakacjach zawsze wybieram moje sklepy? Groszek, ABC i Eurosklep. Bo są wszędzie tam, gdzie odpoczywam i mają wakacyjne mega okazje. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej Drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
5: Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553.
6: Po reklamie.
7: Muzyczne Radio Lato.
1: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Tame Impala i Dracula, tak, Dracula to raczej jest wśród nas taki krwiopijca, albo wampir energetyczny, albo wampirem, takim Draculą można nazwać i twojego szefa, krwiopijcę, kapitalistę, który tylko ci zabiera i nie da wiadomka jak jest, a nie, ty jesteś szefem, a to nie, to przepraszam kierowniku złoty, to pożycz złotóweczkę. 16 minut po godzinie 8, dzień dobry, raz jeszcze przypominamy dyskretnie, czwartek jest 9 lipca, jest wakacje, są 175 dni do końca też jest. A człowiekowi się nie chce wstawiać, jest niczym leniwiec taki.
1: Cześć, tu zespół Leniwiec.
2: Słuchacie naszej nowej piosenki w muzycznym radiu.
0: A czasami mam wrażenie, że leniwiec to jest moje zwierzę totemiczne, wasze pewnie też. I całkowicie to rozumiemy.

0: Follow Your Eyes. Słuchajcie, u nas teraz Calvirem i będzie z Nadią Gatta z piosence Afrika. A tak swoją drogą możemy już teraz zdradzić, że za kilka dni dropnie nowa wersja kawałka Calviego i Remiego. Wiecie, którego? Tego Explosion, tylko że będzie wersja to taka ludyczna na harmonię, ale o tym na razie nie powiemy nic.
1: Muzyczne Radio Lato. Na wakacjach.
0: Ale słyszeliśmy fragment i wychodzi, że będzie hit na wesele jak znalazł. A póki co u nas Afrika 23 po 8. Dzień dobry.

O poranku człowiek kocha wolność, a niestety musi mieć w sobie szybkość i to dużo tej szybkości, żeby wszędzie, gdzie trzeba zdążyć, no chyba, że jest na wakacjach i nie musi oddawać jeszcze pokoju, to też nie musi się spieszyć i też może być wolność. A największa wolność jest wtedy, kiedy człowiek ma dużo w portfelu, wolny czas i mnóstwo spokoju w sobie, czego bardzo wam serdecznie w ten czwartek życzymy. Chłopcy z Placu Broni i przyjaciele.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama. Zwierzęta z całego świata jeszcze nigdy nie były tak blisko ciebie. Odwiedź nasze zoo w Görlitz, Citauerstrasse 43. Tu zobaczysz, dotkniesz i pokochasz zwierzęta. www.nasze-zoo.pl. Wielbłądy, małpy, pandy i wiele innych czekają na was.
1: To nie jest kolejna premiera. To nowy Lexus ES. Do 11 lipca zapraszamy na dni otwarte nowego Lexusa ES w Lexus Lubin. To zupełnie nowa odsłona kultowej limuzyny. Nowoczesne technologie i komfort, który trzeba poczuć na własnej skórze. Odwiedź salon Lexusa w Lubinie. Podczas dni otwartych odkryjesz, dlaczego Lexus ES wyznacza nowy kierunek w swojej klasie. Wejdź na przetestujlexusa.pl lub odwiedź Lexus Lubin. Nowy Lexus ES już od 6 do 11 lipca.
2: Hej, gotowi na zabawę? Już w najbliższą sobotę od 12 do 18 wszystkie dzieci bawią się w parku handlowym przystanek Karkonosze w Miłkowie. Czekają na was super dmuchańce, wata cukrowa, mega bańki i zabawy z animatorem. Rozkręcamy lato! Do zobaczenia!
0: Po reklamie. Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
3: Jest 8.30 i w pół do lata też jest. Od 14 do 17 stopni to jest temperatura oficjalna na termometrach, ale ten wiatr taki trochę chłodny powiewa nam, taki ziąb powoduje, więc odczuwalna temperatura na pewno jest niższa. I wychodząc, weźcie ze sobą może nie kurteczkę, przejścióweczkę, ale bluzę, koszulę, koszuleczkę, cokolwiek innego. Jacek ma sweter. Od 20 do 23 stopni to temperatury maksymalne na dzisiaj. Nie w słońcu, tylko w cieniu, czyli też nie najwięcej, a na niebie chmury na zmianę z słońcem. Tych przejaśni będzie mniej niż chmur, ale padać dzisiaj nie powinno. Wiatr umiarkowany, czasami porywisty, jak już słyszeliście, chłodny z północnego zachodu.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
3: Sprawdzamy jeszcze wartość ciśnienia. Ono wynosi 1012 hektopaskali. Tyle pokazują barometry w stolicy regionu. Na takim poziomie to ciśnienie pozostanie. Nie jest zatem najwyższe, a biometr po ranku mamy obojętny. Później będzie niekorzystny, a wieczorem korzystny. Jeśli chodzi o jakość powietrza, to w całym regionie jest ono wręcz idealne. A teraz Jacek Rogulski, raport regionalny.
4: No to biorę głęboki oddech w związku z tym i zaczynamy raport. Kolejne przedłużenie przez Niemcy kontroli granicznych oznacza poważne utrudnienia komunikacyjne dla mieszkańców przygranicznego Zgorzelca. Wszystko zależy od natężenia ruchu na autostradzie A4 w kierunku granicy. Najtrudniejsza sytuacja, jak co tydzień, występuje w poniedziałki, gdy wielu pracowników dojeżdża do pracy po niemieckiej stronie. Jak informuje burmistrz Zgorzelca Rafał Gronicz, mimo licznych prób zmiany formy kontroli, strona niemiecka pozostaje nieugięta.
5: Strona niemiecka po raz kolejny przedłużyła kontrolę na granicach. Jak to się odbija na mieście?
6: Dla nas bardzo zła wiadomość. Rafał Gronicz, burmistrz miasta Zgorzelec. Jesteśmy po kolejnym poniedziałku, kiedy Zgorzelec był zakorkowany. Ja wskazywałem na komisji rządowej polsko-niemieckiej, która była w tym roku w Poczdamie, że sposób kontroli prowadzony przez niemiecką stronę generuje korki. Wnioskowałem, cała polska strona mnie przy tym wniosku poparła, żeby te kontrole, jeżeli muszą być, to przebiegały sprawnie i prędkość przejazdowa była większa, ponieważ ten sposób kontroli, który w tej chwili jest, generuje po polskiej stronie gigantyczne problemy. Chociaż bardzo dużo głosów słyszę, że powinniśmy zacząć wnioskować do polskiego rządu, żeby wprowadził takie kontrole, jak Niemcy prowadzą, czyli zatrzymywał ruch i generował też kłopoty po niemieckiej stronie. Myślę, że nie o to chodzi, żebyśmy sobie robili nawzajem na złość, tylko żeby przywrócić normalny ruch, taki jak powinien być na granicy. Na razie nie mam odzewu co do konkluzji po tym spotkaniu, żeby te kontrole graniczne przyspieszyć. Liczymy też bardzo mocno na sprawy, które się toczą po niemieckiej stronie przeciwko rządowi federalnemu, przez prywatnych już, bo tylko prywatna osoba może taką sprawę załatwić, które zmuszą rząd federalny do przestrzegania zapisów z Schengen i te kontrole będą musiały zniknąć. I myślę, że te nakłady, które ponosi jedna i druga strona, są nieadekwatne do wyników, które osiągają służby. I cały czas mówię, i to się dzieje już w tej chwili na przykład w Luksemburgu, że te kontrole graniczne stałe są zastępowane mobilnymi kontrolami w miastach. Ja uważam, że one byłyby dużo bardziej skuteczne, a jednocześnie nie utrudniałyby życia ludziom, ponieważ ja cały czas przypominam, że ponad 30% mieszkańców powiatu zgorzeleckiego pracuje po niemieckiej stronie. Ci ludzie dojeżdżają do pracy i to oni najbardziej cierpią, bo to oni muszą stać w kolejce do granicy ponad pół godziny czy godzinę czasu.
4: Zmieniamy temat i przenosimy się do Wałbrzycha, gdzie do drzwi mieszkańców zapukają ankieterzy. Będą pytali o sposoby ogrzewania mieszkań. Więcej na ten temat wie nasz reporter Jacek Zych.
7: Tak, z tym, że od razu warto dodać, że ankieterzy odwiedzą przede wszystkim okolice, gdzie nie ma centralnego ogrzewania. Ankieta to pokłosie obowiązku sprawozdawczego, jaki nakładają na gminę Wałbrzych obowiązujące na Dolnym Śląsku przepisy. Ankieterzy będą pytali o sposoby ogrzewania mieszkań, piece, kominki, kopciuchy.
8: Obowiązek wykonania inwentaryzacji wynika z programu ochrony powietrza województwa dolnośląskiego. Narzucono nam jako miastu, gdzie były przekroczenia w 2021 roku, obowiązek wykonania takiego dokumentu. Długo broniliśmy się, mówiąc, że raz, że to bardzo drogi dokument i jednocześnie następnego roku wchodziła centralna ewidencja emisyjności budynków. Mówiliśmy, że to będzie dokumentacja, która nam pozwoli kontrolować. Nie słuchano tej naszej argumentacji. Cały czas ten obowiązek na nas spoczywa.
7: Powiedział Wiesław Sujka, kierownik Wydziału Środowiska i Klimatu Urzędu Miasta w Wałbrzychu, który podkreśla, że każda z osób przedstawiająca się jako ankieter będzie musiała w sposób bardzo jasny i jednoznaczny przedstawić oryginałem, i to bardzo ważne, podpisanego przez prezydenta miasta upoważnienia do prowadzenia takiego badania. Co ważne, ankieter niczego nie kontroluje, więc nie trzeba go wpuszczać do mieszkania.
8: On nie musi tego oglądać, jemu trzeba udzielić informacji, czyli jeżeli ktoś się obawia, że to jakaś osoba jest niebezpieczna, to można rozmawiać z nią, powiedzmy, w progu, przed drzwiami. Chodzi nam o to, żeby podał informację o swoim sposobie ogrzewania mieszkania.
7: Ankieterów można spodziewać się już od dziś. Badanie potrwa do końca września. W razie jakichkolwiek wątpliwości wynikających z wizyty osoby podającej się za takiego ankietera, mieszkańcy powinni kontaktować się z urzędnikami. Numery telefonów dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta w Wałbrzychu. Jacek Zych, Muzyczne Radio.
4: A teraz zapowiedź dobrej zabawy, bo już jutro w piątek startuje 27. edycja lwóweckiego Lata Agatowego. Tradycyjnie główną atrakcją wydarzenia, które potrwa 3 dni, czyli do niedzieli, jest Międzynarodowa Giełda Minerałów i Wyrobów Jubilerskich, na której prezentowane są okazy z całego świata. W tym roku dodatkową atrakcją będzie także Aleja Staroci oraz możliwość zwiedzania średniowiecznej Baszty Lubańskiej, zapowiada Dawid Kobiałka, burmistrz Lwówka Śląskiego.
9: Przygotowaliśmy nową aleję, nazywaliśmy to Aleja Staroci, która będzie mieściła się przy ulicy Elizy Orzeszkowej. Od ratusza będzie można pójść do Baszty Lubańskiej i przejść się nową aleją, przy której będzie można kupić osobliwości. Ta aleja będzie prowadziła do Baszty Lubańskiej. Punkt widokowy, który zamierzamy otworzyć podczas lwóweckiego Lata Agatowego, obecnie najlepszy punkt, jakim dysponuje Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski. Zachęcamy wszystkich, będzie to bezpłatne wejście do naszej wieży i również premierowo właśnie otworzymy ją już oficjalnie na Lwóweckie Lato Agatowe. Od piątku będzie otwarta.
4: A Lwóweckie Lato Agatowe to także koncerty gwiazd. W piątek na scenie ustawionej na miejskim rynku zagra zespół poprokowy Demonom. Sobota to dzień z muzyką do tańca, spotkanie z zespołem Łebusy. Natomiast w niedzielę ostatniego dnia wydarzenia wystąpi raper Kękę. Czyli zapraszamy do Lwówka na Lwóweckie Lato Agatowe. No i przede wszystkim na Międzynarodową Giełdę Minerałów i Wyrobów Jubilerskich. Będzie co oglądać. Kolejny raport o 9.30, a przed nami prognoza pogody. Sprawdźmy to, co się dzieje dzisiaj w pogodzie w Karkonoszach.
10: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
0: Pogoda w górach.
11: Dyżurny ratownik stacji centralnej Karkonoskiej Grupy GOPR Krzysztof Patek. Warunki w szczytowych partiach Karkonoszy. Temperatura od 5 do 6 stopni Celsjusza. Wiatr północny od 14 metrów na sekundę w porywach do 20. Widzialność 30 metrów. Zachmurzenie całkowite. Opadów brak. W dolnych partiach Karkonoszy i Kotlinie Jeleniogórskiej temperatura od 12 do 16 stopni. Wiatr słaby. Widzialność bardzo dobra, zachmurzenie duże, opadów brak. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
10: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki Koło Hojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
12: Hey, hey, this is Leandro da Silva and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music. Like

0: Słońca bez końca. Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
1: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca, w każdą wakacyjną sobotę, pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
2: Jeśli chcesz kupić pewne, sprawdzone i bezwypadkowe auto, koniecznie odwiedź salon samochodów używanych Himba w Brunowie pod Lwówkiem Śląskim. Wiemy, że wybór używanego auta nie jest prosty. Pomożemy Ci. Możesz liczyć na rzetelną, miłą i profesjonalną obsługę. Na zakupione u nas auta udzielamy gwarancji technicznej. Salon samochodów używanych Himba tuż przy restauracji pod adresem Brunów 21 zaprasza.
3: Po reklamie.
0: Muzyczne Radio o poranku.
4: Sprawdzamy godzinę.
5: Jak zwykle o tej porze 8.43 dla zaspanych za 17.09. Daria Zawiałów teraz będzie śpiewać o tym, że z tobą na chacie. Chciałaby być.

0: Portfel. Dzień dobry, to jest magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek, zapraszam na 3 minuty o gospodarce. W miesiącu było w Polsce ponad 13 tysięcy bezrobotnych, wciąż mamy ich jednak ponad 900 tysięcy. Najnowsze dane o rynku pracy podał właśnie GUS. Stopa bezrobocia w czerwcu była o 0,1 punktu procentowego niższa od majowej. Wyniosła 5,8%, to sporo więcej niż przed rokiem. Głównym powodem rejestrowania się w pośredniaku wcale nie jest jednak chęć znalezienia zatrudnienia. Polacy częściej wskazują, że robią to, by mieć zapewnione ubezpieczenie zdrowotne. Najwięcej ofert pracy jest obecnie dla pracowników biurowych, sprzedawców, robotników budowlanych i pracowników produkcji. Inflacja w Polsce będzie rosła, ale nie na tyle, by zmieniać teraz stopy procentowe. Tak uznała Rada Polityki Pieniężnej, która stopy pozostawiła bez zmian, zmodyfikowała za to prognozy dotyczące wzrostu cen. W tym roku będą one rosły w tempie od 2,4% do 3,3%. W marcu prognozy były nieco bardziej optymistyczne. Generalnie jednak tempo wzrostu cen jest zgodne z oczekiwaniami NBP, choć humory psuje nieco wojna w Zatoce Perskiej. Wszelkie przewidywania obarczone są dużym ryzykiem. Aż 43% polskich firm ocenia, że warunki prowadzenia biznesu są u nas korzystne lub bardzo korzystne. Takie zaskakujące wyniki przyniosło najnowsze badanie firmy doradczej EY. Przedsiębiorcy w Polsce znani byli dotychczas ze skłonności do narzekania, tymczasem teraz ich odpowiedzi należą do najbardziej entuzjastycznych w całej środkowej Europie. 27% respondentów uznało warunki za neutralne, 29% za złe. W innych krajach odsetek ten wynosił średnio 45%. Za największą przeszkodę w prowadzeniu biznesu polscy przedsiębiorcy uznają biurokrację i zmieniające się regulacje, a także silną konkurencję.
1: Pora dla inwestora.
0: Środowa sesja na warszawskiej giełdzie rozpoczęła się od sporych spadków, później mieliśmy wielogodzinne odrabianie strat. Ostatecznie nad kreskę zdołał wydostać się tylko indeks średnich spółek. WIG20 stracił 0,05% i ma 3673 punkty, a spółką, która straciła najwięcej, był KGHM. Jego notowania spadły aż o 6,7%. Na rynku walutowym drogo, za euro w internetowych kantorach zapłacimy średnio 4,32 zł, za dolara 3,79 zł, a za funta 5,07 groszy. Frank szwajcarski w kantorach sprzedawany jest zwykle po 4,69 groszy, a za 100 czeskich koron zapłacić trzeba 17,85 groszy. W magazynie Portfel to wszystko. Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
1: Portfel.

Mary Black Lies. Ta piosenka pompuje w nas porcję energii, porcję jakiegoś takiego dobrego samopoczucia, bo to piosenka w jakiś sposób będąca piosenką optymistyczną, wesołą, może nie z akcentami humorystycznymi, ale fajną. Takie to rzeczy gramy w muzycznym radiu. Cóż jeszcze mamy dla was? Kombi na przykład tutaj, że kolory tańczą w twoich oczach i tego bardzo wam mocno życzymy, żeby tańczyły wam kolory i żebyście wy też mogli tańczyć, nawet jeżeli jesteście teraz w pracy. Pięknego dnia, bądźcie dla siebie mili, pożyczajcie sobie pieniądze, ściskajcie się, jeżeli druga strona pozwoli i przyjmijcie ciepło. Za moment Sebastian Wyszoczański powie wam dzień dobry. Radek Bajor, do usłyszenia.

0: Muzyczne Radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
2: Reklama. Potrzebujesz fachowej wycinki drzew? Montana Michał Furs. Zrobimy to szybko, bezpiecznie i precyzyjnie. Wycinka drzew metodą alpinistyczną i tradycyjną. Usługa wycinki lasów prywatnych. Przygotowanie działek pod inwestycje. Szybka wycena i realizacja. Działamy na całym Dolnym Śląsku. Znajdź nas na Facebooku. Usługi wycinka drzew. Montana Michał Furs.
0: Serce Parku Dworskiego na Park Beats Festival w Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc największe muzyczne widowisko. Zagrają Paul Oakenfold, Vinny Vici, Blaster Jacks, Marlo, Westbam, Orian Nielsen, Billy Gilles, Richard Durant, Alex Morph, Benassi Bros Kid Deli, Calvi and Remy, Skytech, Maciej Wowk, Matt Bukowski i wielu innych. Bilety na parkbeats.pl. Zaprasza Dura Sound i Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej. Przybywaj!
3: Jak wyglądało życie na granicy Imperium? Przenieś się w czasie i poczuj emocje starożytnego Rzymu. Już 11 i 12 lipca w Kamiennej Górze, Fontinalia. Zobacz widowiskowe walki gladiatorów, starcia legionów z barbarzyńcami i rzymskie wesele. Wejdź do prawdziwego obozu wojskowego. Na wielką rekonstrukcję zaprasza burmistrz Janusz Hudasewicz. Szczegóły na kamiennagora.pl. Nie może cię tam zabraknąć.
4: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
5: 9.
0: Czas na wiadomości.
6: Rosną śmiertelne statystyki wśród wypoczywających nad wodą. Raty kredytów bez zmian, stopy procentowe w miejscu. Glina z Księżyca, przetestowana w kosmosie po kilku miesiącach, staje się mocniejsza i wytrzymalsza. Agnieszka Trojanowska, BIS. Wczoraj utonęła jedna osoba, od początku czerwca już 76. Służby apelują o zachowanie czujności nad wodą oraz o dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych. Stopy procentowe zostaną w miejscu. Rada Polityki Pieniężnej nie zaskoczyła, więc i kredytobiorców nie zaskoczy zmiana rat. I najprawdopodobniej tak na razie zostanie, chyba że znów wybuchnie kryzys energetyczny związany z sytuacją na Bliskim Wschodzie, przez którą ropa naftowa znów zaczęła drożeć i to na nowo budzi inflacyjne obawy, o czym Wojciech Kowalik.
7: Na razie kredytobiorcy mogą na dłużej wpisać do domowych budżetów obecne poziomy rat kredytów.
8: Ta przestrzeń do ewentualnych obniżek stóp procentowych pojawi się dopiero w pierwszej połowie przyszłego roku.
7: Prognozuje Marcin Kujawski, ekonomista banku BNP Paribas. Bo w obliczu sytuacji na Bliskim Wschodzie i wahań cen ropy naftowej, Rada Polityki Pieniężnej będzie ostrożna.
8: Po pierwsze zobaczyć, czy ostatecznie dojdzie do tego trwałego pokoju na Bliskim Wschodzie. Po drugie dać, mówiąc kolokwialnie, przemielić się tym wszystkim efektom już wywołanym przez tą toczoną na wiosnę wojną w Zatoce Perskiej.
7: Na razie jednak, zdaniem ekonomisty, znacząco oddaliła się niemiła dla kredytobiorców perspektywa podwyżek stóp procentowych.

0: Lekarze mieliby być też zatrudniani na przynajmniej pół etatu w jednej placówce, a praca gdzie indziej wymagałaby jej zgody. Nie jest jednak jasne, jak od strony prawnej resort zdrowia chce wymóc limitowanie płac lekarzy na kontraktach, zwłaszcza w obliczu niedoboru specjalistów. Stawianie budowli na Księżycu coraz bliższe realizacji przyczyniły się do tego testy prowadzone przez pół roku na zewnątrz Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Sprawdzono materiał, który może posłużyć do tworzenia budynków dla przyszłych astronautów, ponieważ przywożenie jakichkolwiek zasobów na Księżyc z Ziemi jest ekstremalnie kosztowne. W próbkach badacze zastosowali opracowane na Ziemi materiały przypominające glebę Księżyca i Marsa. To z nich chcą w przyszłości zabudować Księżyc. Co ciekawe, i dające optymistyczne prognozy, po pół roku w przestrzeni kosmicznej, czyli w kosmicznej próżni i promieniowaniu, niektóre próbki materiału stały się nawet wytrzymalsze niż te przechowywane na Ziemi.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Już dziś poznamy pierwszego półfinalistę mundialu. Awans powalczą drużyny, które na poprzednim turnieju zajęły drugie i czwarte miejsce, czyli Francja i Maroko. Trójkolorowi przystąpią do dzisiejszego meczu po ciężkim fizycznie boju z Paragwajem, z kolei Lwy Atlasu po dość gładkiej wygranej nad Kanadą. To wciąż Francuzi są faworytami, ale nie czujemy się gorsi, mówi marokański pomocnik Brahim Diaz. Oczywiście gramy przeciwko jednemu z faworytów, ale skoro jesteśmy już na tym etapie, to znaczy, że potrafimy rywalizować z takimi drużynami i sami również do takich faworytów się zaliczamy. Przeciwko nam staną genialni piłkarze, a także świetni ludzie, ale dziś będziemy rywalami. Ufam mojej drużynie i wiem, że rozegramy wielki mecz. Francuzi zdają sobie sprawę, że Maroko w stawce najlepszych drużyn nie znalazło się przypadkowo, mówi obrońca Dayot Upamecano. To świetna drużyna, zajmują szóste miejsce w rankingu FIFA, zrobili duży postęp od tego mundialu sprzed 4 lat, lubią utrzymywać się przy piłce, lubią grać 1-1, strzelili mnóstwo goli. Będziemy musieli zachować czujność w defensywie. Szanujemy ich, ale chcemy wygrać ten mecz i grać dalej w tym turnieju. Mecz w Bostonie dziś o 22:00. Rosyjscy siatkarze wracają do gry. Światowa Federacja podjęła decyzję o przywróceniu ich do międzynarodowej rywalizacji oraz światowego rankingu. Wszystko wskazuje na to, że zobaczymy ich podczas przyszłorocznej Ligi Narodów. Kolejne światowe federacje luzują sankcje, ale rosyjscy sportowcy mogą mieć problemy z udziałem w najważniejszych zawodach, mówi Michał Banasiak z Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej.
2: Jest kilka krajów w Europie, które nie wpuszczają do siebie obywateli Rosji, niezależnie czy oni są sportowcami, czy kimkolwiek innym. I tu pewnie jeszcze będzie pewnego rodzaju formalno-prawna batalia o to, co zrobić w sytuacjach, w których ci sportowcy rosyjscy mogą brać udział w zawodach, a nie mogą do danego kraju po prostu w ich fizycznie wjechać.
1: Przypomnę, we wtorek MKOL odwiesił rosyjski komitet olimpijski. Iga Świątek, która odpadła w Wimbledonie w trzeciej rundzie i nie obroniła tytułu, znalazła się na liście zawodniczek zgłoszonych do turnieju rangi WTA 1000 w Toronto. Oprócz niej w Kanadzie wystąpi też m.in. Aryna Sabalenka.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

0: Muzyczne Radio. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Może poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Mamo, czemu niedozwolone jest dotknięcie ręką?
10: Żeby się nie oparzyć. Skwierczącą łopatką z Delikatesów Centrum.
11: Polska mistrzem grilla. Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 8,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do soboty masło łaciate ekstra 2,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 5,99. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
12: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Czajnik elektryczny 3000 W Silvercrest z kuponem Lidl Plus 10 zł taniej. Tylko 49,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
16: Muzyczne Radio Lato.
17: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: DJ Antoine, Never Stop the Party w muzycznym radiu 16 minut po godzinie 9. Sebastian Wysoczański, dzień dobry, witajcie. Mamy czwartek, 9 dzień lipca i zaczynamy nasze dzisiejsze przedpołudniowe granie.
1: Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
0: Ale zanim zaczniemy mówić o tym, co w muzyce i grać wam wszystkie te piękne, wakacyjne melodie, posłuchajcie, co w gwiazdach. Byki pociągać będą tajemnice. Warto na przykład w weekend wybrać się na zwiedzanie ruin lub podziemi. Barany, uwaga na zdrowie, nie można przeciążać organizmu, a rąk do pomocy brakuje. Bliźnięta powinny spędzić czas w towarzystwie znajomych. Ktoś tylko czeka na sygnał. Raki, trzeba zorganizować sobie wolny czas, choć w najbliższych dniach jak będzie z tym kłopot. Lwy, rola bezstronnego obserwatora przyniesie korzyści. Trzeba mniej mówić, a więcej działać. Panny mają dobry czas, by zdobyć się na niecodzienny krok w życiu i coś w końcu zmienić. Jeśli chodzi o wagi, powinny wziąć głęboki oddech przed podróżą, a za kierownicą być bardzo ostrożnym. Skorpiony, przed spotkaniem warto zamienić słowo z rakiem, będzie mieć ważne informacje. Strzelcy, by spokojnie odpoczywać weekend, trzeba dopiąć wszystko w pracy lub w domu. Koziorożce, ludzka zawiść nie zna granic, ale ktoś sprawi, że plotki przestaną mieć znaczenie. Wodniki z chęcią zapomną o pracy i oddadzą się słodkiemu lenistwu. Może się uda. Ryby wkrótce spędzą planowany czas w gronie przyjaciół i wtedy w końcu coś się rozstrzygnie. Mamy czwartek, mamy 9 dzień lipca, a imieniny obchodzą Amelia. Wrażliwa i subtelna, Weronika jest towarzyska, godna zaufania, a Zenon silny, gniewny, ale przywódczy. Osoby urodzone 9 lipca są niezależne i oryginalne. Z trudem podporządkowują się nakazom i rygorom, zawsze chadzają własnymi drogami. Bywają roztrzepane i bardzo gadatliwe, co w młodości utrudnia im awans. Mają powodzenie w miłości, a w życiu czeka je niezwykły romans z ekscentryczną osobą. Szczęśliwa cyfra 7, kamień szlachetny diament, sprzyjający znak zodiaku to wodnik.
2: Muzyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja, pełna słońca bez końca.
0: Posłuchajcie koniecznie, bo u nas teraz nowość.
3: Cześć, z tej strony BRO. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy muzycznego radia. A już teraz przed wami mój najnowszy singiel.

0: burmistrz Lwówka Śląskiego Dawid Kobiałka zaprasza na lwóweckie lato agatowe w drugi weekend lipca. Kilkaset stoisk z minerałami, biżuterią, rękodziełem, produktem regionalnym i roślinami do Twojego ogrodu. Prezentacja bogactwa dawnych rzemiosł i tradycji walońskich. Aleja Staroci, wystawa konkursowa prywatnych kolekcji minerałów, pokazy cięcia i szlifowania kamieni, płukania złota, obróbki bursztynu, Luna Park, food trucki oraz koncerty, między innymi Demono, Łobuzy z hitem Ona czuje we mnie pieniądz i Mandacik, Edzio, a na finał Kękę. 10-12 lipca, lwóweckie lato agatowe. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
1: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Kelis, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
2: Po reklamie.
3: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
4: Minęła 9.30, na termometrach w okolicach 16 stopni, słonecznie i pogodnie, 20-21 stopni dzisiaj maksymalnie, no i w końcu wróciło lato. Myślę, że po ostatnich dniach chłodnych, deszczowych, pochmurnych cieszyć się latem znów będziemy mogli. Dzisiaj 21, jutro 23 i taka 23-24 może nawet utrzyma się do końca tygodnia, a być może jeszcze dalej. Temperatury zapowiadają się jeszcze w tej pierwszej części lipca bardzo dobre, cieszmy się z tego. Dzisiaj możliwe są jeszcze przejaśnienia i rozpogodzenia, bo zachmurzenie na Dolnym Śląsku może się jeszcze niestety pojawiać, natomiast od jutra już myślę, że będziemy się cieszyć pełnym słońcem.
3: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
5: Muzyczne radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
4: Raport regionalny przedstawi Jacek Rygulski.
6: A na początek powracamy do bulwersującej sprawy. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu prowadzi kontrolę po katastrofie ekologicznej związanej z remontem zbiornika Pichowica na Bobrze. Postępowanie ma ustalić, czy podczas spuszczania wody inwestor przestrzegał wszystkich warunków określonych przez służby ochrony środowiska.
7: Jak poinformowała ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska, wcześniejsze postanowienie zobowiązywało inwestora m.in. do odłowienia wszystkich zwierząt pod nadzorem przyrodniczym oraz utrzymania maksymalnego stężenia zawiesiny w spuszczanej wodzie na poziomie 80 mg na litr. W przypadku przekroczenia tej wartości prace powinny zostać natychmiast wstrzymane. Tymczasem badania zlecone przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu wykazały, że 1 lipca stężenie zawiesiny przekroczyło 10 tysięcy mg na litr, a z rzeki odłowiono również ponad 10 ton martwych ryb. Wstępne wyniki kontroli Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska mają być znane jeszcze pod koniec tego tygodnia. Jak przekazała ministra, urząd nadal oczekuje na część dokumentacji od inwestora. Podkreśliła również, że inwestor powinien podejmować wszelkie możliwe działania ograniczające skalę szkód w środowisku, a po zakończeniu wszystkich kontroli zostaną wyciągnięte odpowiednie konsekwencje, jeśli potwierdzone zostaną nieprawidłowości. Do tematu wrócimy. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
6: A teraz w Stronie Śląskiej, gdzie w bliżej nieustaloną przyszłość oddala się budowa nowych zbiorników przeciwpowodziowych. Te miały chronić miasto przed powodzią, jak ta we wrześniu 2024 roku. Materiał Jacka Zycha.
8: Rzeczywiście, chociaż rząd zapewnia, że prace nad programem zabezpieczenia przeciwpowodziowego ziemi kłodzkiej jest realizowane, ciężko nie odnieść wrażenia, że budząca bardzo dużo kontrowersji społecznych sprawa budowy zbiorników retencyjnych powyżej Stronia Śląskiego przekładana będzie już na czas po wyborach. Program, który miał być realizowany bardzo szybko, rozciąga się w czasie i dziś trudno podać choćby konkretny rok podjęcia decyzji.
9: W tej chwili został podpisany aneks firmą, która projektuje zbiornik Kamień Sąpkowicki. Rozszerzone opracowanie
2: przygotowanie studium wykonalności oraz wypracowanie docelowych rozwiązań dla zlewni Białej Lądeckiej. Te wszystkie warianty, które były przedstawione, czy są przedstawione w studium, będą ponownie przeanalizowane. Będą brane pod uwagę przede wszystkim oddziaływanie społeczne, tak aby zminimalizować te negatywne skutki przede wszystkim dla mieszkańców. I w końcu będzie przedstawiony wariant ten taki najbardziej optymalny. On oczywiście będzie jeszcze tutaj poddany konsultacjom społecznym.
8: Powiedział Jacek Drabiński, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Rozciągnięte w czasie prace to jedno. Dziś nie tylko nie wiadomo, ile budowa zbiorników będzie kosztowała, na jej realizację ani rząd, ani Wody Polskie nie mają na razie zabezpieczonych funduszy. Te mają się dopiero pojawić.
2: W tej chwili rozpoczyna się misja Banku Światowego, która będzie właśnie omawiać, mam nadzieję, szczegóły nowego projektu budowania odporności na zmiany klimatu, w ramach którego będziemy mogli ubiegać się o środki na budowę tych zbiorników.
8: Ja przypomnę, że Wody Polskie wspólnie z naukowcami zaproponowały budowę trzech dużych zbiorników retencyjnych powyżej Stronia Śląskiego. Wiązałoby się to jednak z koniecznością wysiedlenia całkiem sporej grupy mieszkańców. Ci nie chcą się na to zgodzić i przedstawili własny projekt. Ze Stronia Śląskiego Jacek Zych, Muzyczne Radio.
6: Przed nami Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych w Jeleniej Górze. Główną areną tego wydarzenia jest tradycyjnie Plac Ratuszowy oraz historyczne centrum miasta. Spotkanie ze sztuką ulicy rozpocznie się w piątek i potrwa do niedzieli. Jak co roku podczas festiwalu będzie działać także stoisko Fundacji DKMS. Do zostania potencjalnym dawcą szpiku zachęca koordynator akcji Marcin Lewandowski.
9: Przy okazji Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Ulicznych w Jeleniej Górze będziemy ze swoim czerwonym namiotem, będziemy rejestrować potencjalnych dawców szpiku. Podczas zeszłorocznej akcji zarejestrowaliśmy 47 osób, z tego jedna osoba już komuś pomogła i uratowała komuś życie. Każda osoba jest na wagę złota, bo tych osób chorych niestety przybywa i im więcej ludzi zarejestruje się w bazie potencjalnych dawców szpiku, tym jest o wiele większa szansa na to, żeby ktoś mógł dzięki temu żyć. Wypełniamy krótki formularz, teraz robimy to elektronicznie przez smartfona. Pobieramy trzy wymazy z wewnętrznej strony policzka, zajmuje to w granicach 7 minut i trafiamy do bazy i potem możemy finalnie komuś życie uratować. Zapraszam wszystkich na Plac Ratuszowy od 10 do 12 do czerwonego namiotu. Tu jesteśmy tam, czekamy na Was i jeżeli nawet będziecie mieli jakiekolwiek pytania, to są osoby, które już szpik oddały, więc zapraszamy serdecznie, odpowiedzą na każde pytanie.
6: Oczywiście zapraszamy też na wszystkie widowiska, bo będzie się naprawdę działo. O tym oczywiście jeszcze w informacjach Muzycznego Radia będziemy mówić. Zapraszamy także do Lwówka na kolejną edycję Lwóweckiego Lata Agatowego. Można ten czas jakoś sobie ciekawie podzielić. A kolejny raport o 10.30, teraz prognoza pogody dla tych, którzy zaplanowali wycieczkę w góry.
10: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
5: Pogoda w górach.
11: Dyżurny ratownik stacji centralnej Karkonoskiej Grupy GOPR Krzysztof Patek. Warunki w szczytowych partiach Karkonoszy. Temperatura od 5 do 6 stopni Celsjusza, wiatr północny od 14 metrów na sekundę w porywach do 20, widzialność 30 metrów, zachmurzenie całkowite, opadów brak. W dolnych partiach Karkonoszy i Kotliny Jeleniogórskiej temperatura od 12 do 16 stopni, wiatr słaby, widzialność bardzo dobra, zachmurzenie duże, opadów brak. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
12: Dzień dobry, Patryk Czermak, ratownik dyżurny GOPR Sudety. Zachmurzenie umiarkowane, możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 22 stopni Celsjusza, natomiast w szczytowych partiach Sudetów temperatura może spaść do 7 stopni Celsjusza. Wiatr dość silny w porywach do 50-60 km na godzinę. Generalnie w górach warunki dobre, miejscami może być jeszcze mokro po opadach deszczu. Dziękuję.
10: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
13: Hi, my name is Giorgio Moroder and you're listening to Muzyczne Radio.

0: Reklama. Firma Alwi ATG w Jeleniej Górze zatrudni osoby na stanowisko operatorka-operator maszyn szwalniczych. Szczegółowe informacje pod numerami telefonów 75 730 36 90 75 730 36 27.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
3: Muzyczne Radio Lato.
4: Wakacyjna stacja. Pełna słońca bez końca.

0: Andrea Bocelli, David Guetta to piosenka, która bardzo często pojawia się teraz nie tylko w muzycznym, ale także i sportowym świecie, bo jest to przecież hymn aktualnie trwających jeszcze Mistrzostw Świata. Tak myślę, że będziemy wracać do tej piosenki bardzo, bardzo często i zastanawiam się jeszcze, czy ta piosenka przez długi czas będzie pojawiała się na hit planetarnej liście. Mam nadzieję, że tak, za to mocno trzymam kciuki. Hej, Aloszka od grupy Metro do 10 do wiadomości.
1: Cześć.
2: Cześć.
3: Cześć.
4: Cześć.
1: Tu zespół Metro. Pozdrawiamy słuchaczy muzycznego radia, a wysłuchacie Hej, Aloszka.

0: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
1: Wczoraj Bruno mi opowiadał, że jego tatusiowi zepsuł się samochód. Strasznie kopcił, ale na szczęście tatuś Bruna pojechał do serwisu DPF w Lubaniu, gdzie auto sprawdzili i szybko naprawili. Polecam, serwis DPF w Lubaniu na Zgorzeleckiej 18. Najlepszy serwis w okolicy.
0: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: 10:00.
2: Czas na wiadomości.
4: Poruszenie w systemie ochrony zdrowia. Minister zaproponowała ograniczenia. Mundial wchodzi po dniu przerwy w fazę ćwierćfinałowych spotkań. 85 osób na miejsce. Tylu chętnych do Akademii Teatralnej w Warszawie jeszcze nie było. Agnieszka Trojanowska-Bis. Minister zdrowia ogłosiła plan naprawczy systemu ochrony zdrowia. Wśród zapowiedzi Jolanty Sobierańskiej-Grendy znalazły się przyspieszenie wdrożenia w całości centralnej rejestracji oraz wprowadzenie maksymalnej stawki godzinowej dla lekarzy na kontraktach. Wśród propozycji także jawność wyników konkursów na świadczenia dla szpitali. To odpowiedź na kryzys w ochronie zdrowia i afery związanej z zarobkami części lekarzy. Tomasz Węsk.
5: Jolanta Sobierańska-Grenda chce, by lekarze w przeliczeniu na etat nie mogli zarabiać w państwowych placówkach więcej niż około 40 tysięcy złotych miesięcznie.
6: Chcemy zaproponować przelicznik do 240 zł brutto za godzinę, który będzie stanowił

0: wejść do Unii Europejskiej, pomijając zasady, na których jest zbudowana. Tak przyjęcie rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie UPAS komentował szef MONU Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski wyraził nadzieję, że to pokazuje Ukrainie, iż Polska jako członek Unii ma w niej wpływy. W przyjętej wczoraj rezolucji z poprawką zaproponowaną przez chadeków wyrażono ubolewanie z powodu, tu cytat, niepotrzebnej i niesprowokowanej eskalacji spowodowanej przez prezydenta Ukrainy Władimira Zełenskiego.
1: Nie można w ramach wspólnoty gloryfikować tych, którzy opierali swoją przeszłość, swoją aktywność na walce z mniejszościami, na również działaniach o charakterze ludobójczym.
0: Mówił europoseł Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki. W przyjętej rezolucji Europarlament wyraził też ubolewanie z powodu lekceważenia polskiej wrażliwości związanej z rzezią wołyńską. Po dniu przerwy na mundialu dziś wieczorem odbędzie się pierwszy ćwierćfinał piłkarskich Mistrzostw Świata. O godzinie 22 polskiego czasu na stadionie pod Bostonem zagrają Francja z Marokiem. Zwycięzca w półfinale zmierzy się z Hiszpanią lub Belgią. Rekordowym zainteresowaniem cieszy się w tym roku Akademia Teatralna w Warszawie. Na kierunek aktorstwo zgłosiło się 1337 osób. Jak co roku Akademia przyjmie 18 wybrańców, 12 na specjalność aktorstwo dramatyczne oraz 6 na specjalność aktorstwo i wokalistyka. O jedno miejsce na aktorstwie dramatycznym ubiega się aż 85 osób, a na aktorstwie i wokalistyce ponad 52 osoby. Egzaminy trwają, a nazwiska osób, które rozpoczną studia od października, poznamy już jutro.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

0: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
1: Joasia, matka trójki dzieci, cierpi na stwardnienie rozsiane. To przewlekła choroba, która atakuje ośrodkowy układ nerwowy i skutkuje niemożnością samodzielnego poruszania się i wykonywania podstawowych czynności. Mimo licznych utrudnień Asia emanuje spokojem i ciepłem. Pragnie być przy dzieciach, uczyć je, wychowywać. Będzie bardzo wdzięczna za pomoc finansową. Jej potrzeby to przede wszystkim wózek inwalidzki i winda domowa. Wpłaty prosimy kierować na adres pomagam.pl/zrzutka na pomóżmy Asi w niezależności.
2: Reklama. Wielki festiwal muzyczny w Rokitkach. Ponad

0: Mnóstwo atrakcji, wstęp wolny. Zapraszają wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festiwal Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio.
1: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
0: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy wszystko, co najlepsze w wakacje? Z aplikacją Moje Sklepy. Lody Koral w rożku 110 ml 2 za 4 zł. I kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 2 sztuki za 25 zł. Oferta trwa od 9 do 11 lipca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
4: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
5: Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła, ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkuj-prąd.
6: Po reklamie.
7: Muzyczne Radio Lato.
8: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości. Free Time w muzycznym radiu. Wygraj niezapomniany weekend w pensjonacie Karkonoski Spa w Karpaczu. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego chciałbyś spędzić weekend w pensjonacie Karkonoski Spa? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Karkonoski Spa. Rodzinny wypoczynek w Karpaczu. Komfortowe pokoje, strefa spa, mini all inclusive, codzienny bufet z kawą, herbatą i zimnymi napojami. Dla dzieci sala zabaw i warsztaty. Więcej na karkonoski.com.
2: Po reklamie.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
3: Minęła 10:30, na termometrach w okolicach 17 stopni, jest słonecznie, bardzo przyjemnie i myślę, że dziś właśnie tak powinien i tak będzie wyglądać czwartkowe przed i popołudnie. 21 stopni na termometrach, zobaczymy maksymalnie. Są oczywiście miejsca na Dolnym Śląsku, gdzie spodziewane są jeszcze zachmurzenia, bardziej nasilone, mniej. Myślę natomiast, że przejaśnienie i rozpogodzenia są jak najbardziej możliwe. Najlepsza aura zaczyna się od jutra i będzie towarzyszyła przez cały weekend. W piątek zobaczymy 24, w sobotę i w niedzielę bardzo podobnie, natomiast bardzo duża ilość słońca w sobotę i w niedzielę. Planujcie weekendowe wypady, korzystajcie z tego słońca, chociaż nawet w prognozach na kolejny tydzień wszystko wygląda bardzo pięknie.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
2: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
3: Raport regionalny, Jacek Rygulski.
4: Na początek nasza zachodnia granica. Kolejne przedłużenie przez Niemcy kontroli oznacza poważne utrudnienia komunikacyjne dla mieszkańców przygranicznego Zgorzelca. Wszystko zależy od natężenia ruchu na autostradzie A4 w kierunku granicy. Najtrudniejsza sytuacja jak co tydzień występuje w poniedziałki, gdy wielu pracowników dojeżdża do pracy po niemieckiej stronie. Jak informuje burmistrz Zgorzelca Rafał Gronicz, mimo licznych prób zmiany formy kontroli, strona niemiecka pozostaje ciągle nieugięta.
5: Strona niemiecka po raz kolejny przedłużyła kontrolę na granicach. Jak to się odbija na mieście?
6: Dla nas bardzo zła wiadomość. Rafał Gronicz, burmistrz miasta Zgorzelec. Jesteśmy po kolejnym poniedziałku, kiedy Zgorzelec był zakorkowany. Ja wskazywałem na komisji rządowej polsko-niemieckiej, która była w tym roku w Poczdamie, że sposób kontroli prowadzony przez niemiecką stronę generuje korki. Wnioskowałem, cała polska strona mnie przy tym wniosku poparła, żeby te kontrole, jeżeli muszą być, to przebiegały sprawnie i prędkość przejazdowa była większa, ponieważ ten sposób kontroli, który w tej chwili jest, generuje po polskiej stronie gigantyczne problemy. Chociaż bardzo dużo głosów słyszę, że powinniśmy zacząć wnioskować do polskiego rządu, żeby wprowadził takie kontrole, jak Niemcy prowadzą, czyli zatrzymywał ruch i generował też kłopoty po niemieckiej stronie. Myślę, że nie o to chodzi, żebyśmy sobie robili nawzajem na złość, tylko żeby przywrócić normalny ruch, taki jak powinien być na granicy. Na razie nie mam odzewu co do konkluzji po tym spotkaniu, żeby te kontrole graniczne przyspieszyć. Liczymy też bardzo mocno na sprawy, które się toczą po niemieckiej stronie przeciwko rządowi federalnemu, przez prywatnych już, bo tylko prywatna osoba może taką sprawę załatwić, które zmuszą rząd federalny do przestrzegania zapisów z Schengen i te kontrole będą musiały zniknąć. I myślę, że te nakłady, które ponosi jedna i druga strona, są nieadekwatne do wyników, które osiągają służby. I cały czas mówię, i to się dzieje już w tej chwili na przykład w Luksemburgu, że te kontrole graniczne stałe są zastępowane mobilnymi kontrolami w miastach. Ja uważam, że one byłyby dużo bardziej skuteczne, a jednocześnie nie utrudniałyby życia ludziom, ponieważ ja cały czas przypominam, że ponad 30% mieszkańców powiatu zgorzeleckiego pracuje po niemieckiej stronie. Ci ludzie dojeżdżają do pracy i to oni najbardziej cierpią, bo to oni muszą stać w kolejce do granicy ponad pół godziny czy godzinę czasu.
4: Zmieniamy temat. Przy klubie MKS Karkonosze Jelenia Góra powstała sekcja kobiet piłki nożnej. Dziewczyny pod koniec sierpnia zadebiutują w czwartej lidze, choć należy zaznaczyć, że wiele z nich ma już doświadczenia piłkarskie. Powstanie sekcji wspierają władze miasta, Jeleniogórska Rada Kobiet oraz spółka Wodnik.
7: Aleksandra Nazysko-Szybiak, środkowy pomocnik.
8: Dobrze, że w Jelenie jest ta drużyna?
7: Bardzo dobrze. Teraz przez najbliższy czas dojeżdżaliśmy do Lubomierza. No, 40 minut trzeba liczyć dojazdu, jak jest duży ruch natężenia na drodze, więc naprawdę mamy wszyscy teraz na miejscu. Ja uważam, że każdy sport jest dla każdego. To nie jest tak, że dzielimy sport na damski i na męski, tylko jeżeli kobieta chce grać w piłkę, to niech nią po prostu gra.
8: Nazywam się Kamila Bromer.
9: Miałaś już swoją przygodę z piłką nożną?
8: Tak, grałam w KS Orlik Jelenia Góra z dziewczynami, chyba z 4-5 lat, nie pamiętam dokładnie. W ostatnim klubie, jakim grałam, to był Halniak Miłków z Tramkarzami. I tak, to było 10 lat temu około. Po tylu latach mimo wszystko to się tęskni za tym sportem.
10: Magdalena Wesołowska, zastępczyni przewodniczącej Jeleniogórskiej Rady Kobiet. Wychodzimy z taką inicjatywą, ale przede wszystkim z tą inicjatywą wyszły tak naprawdę same dziewczyny, które, jak powiedziały mi same, do tej pory musiały na treningi jeździć aż do Lubomierza. Nawiązały kontakt z prezesem i udało się. Rozmowy prowadzone od marca okazały się bardzo owocne i dziś mamy naszą własną drużynę zmotywowanych dziewcząt.
4: Na koniec jeszcze kronika policyjna. Zamienili się miejscami, bo kierujący nie chciał stracić prawa jazdy. Teraz obaj będą odpowiadać za kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu. Badanie alkomatem wykazało, że mężczyźni mieli w organizmie po 2 promile, relacjonuje Sylwia Serafin z lubińskiej policji.
11: Kiedy stróże prawa podeszli do samochodu, za kierownicą siedział 21-letni mieszkaniec Legnicy, który był wyraźnie zdenerwowany i czuć było od niego silną woń alkoholu. Badanie alkomatem wykazało, że miał w swoim organizmie 2 promile tej substancji. Od razu też przyznał się policjantom, że nie ma uprawnień do kierowania pojazdami. Podczas dalszych czynności funkcjonariusze sprawdzili monitoring miejski. Nagranie nie pozostawiło żadnych wątpliwości i potwierdziło przypuszczenia policjantów. Wjeżdżając na parking, mężczyźni błyskawicznie zamienili się miejscami. W chwili popełnienia wykroczenia za kierownicą Forda siedział 36-letni kierujący. Badanie stanu trzeźwości 36-latka również wykazało w jego organizmie 2 promile alkoholu. Kiedy policjanci przedstawili swoje ustalenia oraz zapis monitoringu, mężczyźni przyznali, że zamiana miejsc była celowym działaniem. Jak tłumaczyli, 36-latek, mówiąc, że ma więcej do stracenia, przekonał młodszego kolegę, by ten wziął winę na siebie, bo nigdy nie miał prawa jazdy. Obaj najwyraźniej zapomnieli jednak, że byli kompletnie pijani. W tej sytuacji brak uprawnień był najmniejszym z ich problemów. Wkrótce mężczyźni odpowiedzą przed sądem za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości i za to przestępstwo może im grozić kara pozbawienia wolności do lat 3.
4: To już wszystko w porannych raportach regionalnych Muzycznego Radia. Na kolejne informacje z regionu zapraszamy po południu.
2: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
12: Hello Poland. My name is Ami from Buren and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Reklama. Zafunduj sobie kulinarną podróż. Odkryj restaurację Zielona w hotelu Gołębiewski. Czeka na ciebie autorskie menu à la carte, sezonowe smaki i doskonała obsługa. A w piątki i soboty od 20 ciesz się muzyką na żywo, która zaprasza do tańca. Nie czekaj na specjalne zaproszenie. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
1: Już 18 i 19 lipca zapraszamy do Pałacu Łomnica na święto lnu i magię ogrodów. Czekają kiermasz rękodzieła, regionalne smaki, warsztaty, muzyka na żywo, atrakcje dla dzieci oraz relaks w romantycznym parku. Dwa dni pełne natury, inspiracji i rodzinnej atmosfery. Wstęp wolny. Pałac Łomnica zaprasza.
2: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
3: Zaprasza Ultima Auto, dealer Omoda i JQ w Jeleniej Górze, ulica Fałata 1. Serce Parku Dworskiego na Park Beats Festival w Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc największe muzyczne widowisko. Zagrają Paul Oakenfold, Vinny Vici, Blaster Jacks, Marlo, Westbam, Orian Nielsen, Billy Gilles, Richard Durant, Alex Morph, Benassi Bros Kid Deli, Calvi & Remy, Skytech, Maciej Wowk, Matt Bukowski i wielu innych. Bilety na parkbeats.pl. Zaprasza Dura Sound i Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej. Przybywaj!
4: Hej, gotowi na zabawę? Już w najbliższą sobotę od 12 do 18 wszystkie dzieci bawią się w parku handlowym przystanek Karkonosze w Miłkowie. Czekają na was super dmuchańce, wata cukrowa, mega bańki i zabawy z animatorem. Rozkręcamy lato! Do zobaczenia!
0: Po reklamie.

0: Zalia i Piotr Rogucki, nie mam dla ciebie nic, 12 minut do godziny 11.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit.
0: Grammy z utworem FLH.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz fachowej wycinki drzew? Montana Michał Furs. Zrobimy to szybko, bezpiecznie i precyzyjnie. Wycinka drzew metodą alpinistyczną i tradycyjną. Usługa wycinki lasów prywatnych. Przygotowanie działek pod inwestycje. Szybka wycena i realizacja. Działamy na całym Dolnym Śląsku. Znajdź nas na Facebooku. Usługi wycinka drzew. Montana Michał Furs.
2: To nie jest kolejna premiera. To nowy Lexus ES. Do 11 lipca zapraszamy na dni otwarte nowego Lexusa ES w Lexus Lubin. To zupełnie nowa odsłona kultowej limuzyny. Nowoczesne technologie i komfort, który trzeba poczuć na własnej skórze. Odwiedź salon Lexusa w Lubinie. Podczas dni otwartych odkryjesz, dlaczego Lexus ES wyznacza nowy kierunek w swojej klasie. Wejdź na przetestujlexusa.pl lub odwiedź Lexus Lubin. Nowy Lexus ES już od 6 do 11 lipca.
3: Jak wyglądało życie na granicy Imperium? Przenieś się w czasie i poczuj emocje starożytnego Rzymu. Już 11 i 12 lipca w Kamiennej Górze – Fontinalia. Zobacz widowiskowe walki gladiatorów, starcia legionów z barbarzyńcami i rzymskie wesele. Wejdź do prawdziwego obozu wojskowego. Na wielką rekonstrukcję zaprasza burmistrz Janusz Hudasewicz. Szczegóły na kamiennagora.pl. Nie możecie tam zabraknąć.
4: Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553.
5: Po reklamie.
6: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
7: 11.
6: Czas na wiadomości.
8: Naczelna Izba Lekarska krytyczna wobec planów minister zdrowia. MKOL uchyla furtkę dla rosyjskich sportowców do powrotu. Mundialowe sukcesy napędzają turystykę w Norwegii. Agnieszka Trojanowska-Bis. Naczelna Izba Lekarska ocenia, że zapowiedzi minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy dotyczące limitów płac i wydatków szpitali na wynagrodzenia lekarzy mogą spowodować problemy kadrowe w szpitalach powiatowych. Ministerstwo chce, by maksymalna stawka godzinowa dla lekarzy na kontraktach wyniosła 240 zł brutto. Istnieje ryzyko, że część lekarzy z powodu tych limitów zrezygnuje z pracy w szpitalach powiatowych i wybierze inne placówki, uważa Joanna Wicha z Lewic.
9: Bo to jest tylko wycinek jakiś tych lekarzy, którzy tak zarabiają. I oni robią krzywdę naprawdę całemu środowisku, bo idzie taka opinia, że wszyscy lekarze tacy pazerni tak zarabiają te pieniądze. I to trzeba uregulować. Natomiast myślę, że jak będzie to spotkanie dzisiaj z Naczelną Izbą Lekarską, to padnie, bo to jest niemożliwe, żeby to nie padło.
8: Właśnie teraz rozpoczyna się spotkanie szefowej resortu zdrowia z przedstawicielami Naczelnej Izby Lekarskiej. Zmiany zaproponowane przez minister zdrowia to wynik afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Po wybuchu tej afery prezydent stolicy zarządził kontrolę we wszystkich stołecznych szpitalach.
10: Kontrole trwają oczywiście w samym Szpitalu Południowym, ale również kontrole trwają, jeżeli chodzi o SOR-y warszawskich szpitali, jeżeli chodzi o prosektoria. W momencie, kiedy będą wyniki, ja będę o nich informował. W Szpitalu Południowym trwa postępowanie CBA i prokuratury, w związku z tym my też bardzo ostrożnie w tej chwili informujemy o tym, co się dzieje, żeby nie być posądzonym o to, że wpływamy w jakikolwiek sposób na śledztwo. Prokuratura, CBA w tej chwili prowadzą czynności, pozwólmy im pracować.
8: Mówił pytany o to wczoraj Rafał Trzaskowski. W zeszłym tygodniu z ratusza odeszły już dwie wiceprezydentki, Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra. Rafał Trzaskowski do końca lipca czeka na rezygnację od osób, które zasiadają w radach nadzorczych miejskich przedsiębiorstw i są jednocześnie członkami partii. Od sierpnia łączenie obu funkcji nie będzie w Warszawie możliwe. Nocna prohibicja w Krakowie będzie dłuższa. Radni zdecydowali, że alkoholu w sklepach nie będzie można kupić od 22 do 6 rano. Do września zakaz obowiązywał będzie jednak od północy do 5.30. Lawina ruszyła po tym, jak MKOL odwiesił tymczasowo rosyjski Komitet Olimpijski. Światowe Federacje Sportowe uznały, że jest to zielone światło do znoszenia sankcji. Ledwie dobę zajęło władzom światowej siatkówki, które przywróciły Rosjan do rywalizacji. Na razie bez flagi i hymnu, bo tu Międzynarodowy Komitet Olimpijski jeszcze się wstrzymał, ale jak mówi Michał Banasiak z Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej, to za chwilę też nastąpi.
11: Kolejny etap stosowania tego procesu gotowania żaby, to znaczy MKOL tak powoli nam gdzieś te sankcje luzuje, mówi o rozwiązaniu tymczasowym, o tym, że jeszcze co do hymnu to się zastanowi.
8: Decyzja MKOL akurat teraz nie jest przypadkowa. Już niedługo rozpoczną się pierwsze

0: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
1: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne

0: własne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i Dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami Psiego Patrolu. We wszystkich sklepach. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
1: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
2: Po reklamie.
3: Muzyczne Radio Lato.
2: W tym tygodniu gramy dla

Nico Santos, Stopik, Like I Love You w Muzycznym Radiu, kwadrans po godzinie 11. To nasze jeszcze czwartkowe przedpołudniowe granie i spotkanie, 9 dzień lipca w kalendarzach już zapisany, a polskie melodie pojawiają się już teraz. Biała Armia i Bajm w niezapomnianych hitach wszechczasów.

0: To grupa Bajmi, Biała Armia.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: Muzyczne radio dziś 9 lipca, niestety ze smutnymi wiadomościami, które dosłownie kilka minut temu obiegły już, myślę, cały świat. Przed momentem dowiedzieliśmy się, że zmarła brytyjska piosenkarka Bonnie Tyler, miała 75 lat. No i smutna wiadomość, która pojawiła się, jak wspomniałem, dosłownie przed chwilą, więc my od razu przekazujemy takie wiadomości, o których nigdy nie chcielibyśmy przekazywać. Bonnie Tyler. No i oczywiście sięgamy po jeden, myślę, z największych klasyków. To zdecydowanie spokojniejsza piosenka. Piękna ballada. Odeszła Bonnie Tyler, miała 75 lat.

0: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
1: Po reklamie.
2: Muzyczne radio.
3: Niezapomniane hity wszechczasów.

0: 11.30 w Muzycznym Radiu, a to nasze czwartkowe przedpołudnie. Jeszcze przez chwilę w programie Niezapomniane Hity Wszechczasów graliśmy przed momentem utwór Bonnie Tyler, fenomenalną balladę, no bo niestety świat obiegła informacja o tym, że odeszła brytyjska piosenkarka Bonnie Tyler, miała 75 lat. To informacja, która pojawiła się kilkanaście już w zasadzie minut temu. Smutna wiadomość, ponieważ piosenki Bonnie Tyler znane dosłownie na całym świecie i my w Muzycznym Radiu bardzo często, chętnie sięgaliśmy właśnie po jej twórczość. Muzyka zostaje z nami na zawsze i to jest chyba w tej muzyce najpiękniejsze, więc obiecujemy, że grać będziemy bardzo często. 11.30, jak wspomniałem, minęła. Zerknijmy na prognozy pogody.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
2: Pogoda.
0: A na termometrach teraz w okolicach 19 stopni, 21-22. Dzisiaj maksymalnie przejaśnienia, rozpogodzenia, gdzieniegdzie zachmurzenia, ale umiarkowane i niezbyt duże. Jutro temperatura w okolicach 25 stopni, w sobotę 23 i w niedzielę 24. Przed momentem jeszcze o niedzielnych deszczach mowy nie było. Dzisiaj, w zasadzie teraz, po godzinie widzimy już, że niektóre modele pogodowe zaczynają nam pokazywać opady deszczu z niedzieli na poniedziałek w nocy.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
3: Byłaś naprawdę fajną dziewczyną i było nam razem naprawdę miło.

0: Muzyczne radio.
1: Niezapomniane hity wszechczasów.
2: Hey, this is ATB and you're listening to Muzyczne Radio.

0: Reklama. Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Leszniej we Wrocławiu bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
1: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
0: Po reklamie.
2: Muzyczna radio.

Gromi i FLH dziś w Muzycznym Radiu to nasz hit typ, który wam oczywiście polecamy i polecać będziemy choćby za niecałe 60 minut. Niezapomniane hity wszechczasów, Regard, Years and Years i za chwilę Ace of Base.

0: Reklama. Burmistrz Lwówka Śląskiego Dawid Kobiałka zaprasza na lwóweckie lato agatowe w drugi weekend lipca. Kilkaset stoisk z minerałami, biżuterią, rękodziełem, produktem regionalnym i roślinami do Twojego ogrodu. Prezentacja bogactwa dawnych rzemiosł i tradycji walońskich. Aleja Staroci, wystawa konkursowa prywatnych kolekcji minerałów, pokazy cięcia i szlifowania kamieni, płukania złota, obróbki bursztynu. Luna Park, food trucki oraz koncerty m.in. Demono, Łobuzy z hitem Ona Czuję we mnie pieniądz i mandacik. Edzio, a na finał Kękę. 10-12 lipca, lwóweckie lato agatowe. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
1: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Kelis, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
0: Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
2: 12.
0: Czas na wiadomości.
3: Agenci CBA od rana w warszawskim szpitalu południowym. Na Pomorzu trwa liczenie strat po sztormie i sprzątanie. W wieku 75 lat zmarła brytyjska piosenkarka Bonnie Tyler. Dorota Werdecka, dzień dobry. Agenci CBA od rana prowadzą czynności w ramach śledztwa w sprawie nieprawidłowości w warszawskim szpitalu południowym. To na polecenie prokuratury krajowej. Przekazał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Funkcjonariusze zabezpieczają dokumentację, m.in. w szpitalu, ale też w jednym z urzędów miasta. A chodzi o śledztwo związane z zarobkami lekarza bez specjalizacji, który w zeszłym roku, pracując w kilku placówkach, zarobił ponad 1,5 miliona złotych. A pokłosiem tej afery m.in. jest propozycja zmian w ochronie zdrowia. Szefowa resortu zdrowia proponuje maksymalną stawkę za godzinę pracy lekarza wynoszącą 240 zł brutto. Jak przyznaje posłanka Lewicy Joanna Wicha z Sejmowej Komisji Zdrowia?
4: Na pewno dobrym pomysłem jest uregulowanie tych płac, tak? Określenie jakiejś maksymalnej stawki, bo naprawdę, bo to jest tylko wycinek jakiś tych lekarzy, którzy tak zarabiają. I oni robią krzywdę naprawdę całemu środowisku, bo idzie taka opinia, że wszyscy lekarze tacy pazerni i tak zarabiają te pieniądze. I to trzeba uregulować.
3: No, w sprawie zarobków trwa właśnie spotkanie lekarzy z Naczelnej Izby Lekarskiej z szefową resortu zdrowia. Na Mierzei Wiślanej trwa sprzątanie po wczorajszym sztormie. Strażacy interweniowali ponad 130 razy w związku z silnym wiatrem. Dziś morze się uspokoiło i trwa liczenie strat, które są zwłaszcza w drewnianych budynkach postawionych bezpośrednio przy plaży, zwłaszcza w kątach rybackich. Pomożemy w odbudowie, mówi wójt Sztutowa Robert Zieliński.
5: Chyba, że to są obiekty tymczasowe, więc tak samo przygotowanie ich wymaga troszeczkę mniej pracy niż odbudowywanie.
3: W związku z wichurą trzeba było ewakuować obozy harcerskie. Ich uczestnicy wrócili już do obozów. Nie żyje Bonnie Tyler. Brytyjska piosenkarka, ikona muzyki lat 80. zmarła w portugalskim szpitalu. Szczegółów nie znamy. Media donoszą, że jakiś czas temu przeszła pilną operację, a w szpitalu spędziła ostatnie tygodnie. Bonnie Tyler miała 75 lat. Będzie przerwa w ruchu pociągów jadących przez Zabrze, Rudę Śląską i Świętochłowice. Potrwa od najbliższego poniedziałku do czwartku, 30 lipca. Pociągi między Gliwicami i Chorzowem będą korzystały z linii przebiegających przez Bytom, co wydłuży podróż na tym dystansie o mniej więcej 10 minut. Dla pasażerów zostanie też przygotowana autobusowa komunikacja zastępcza. Nocna prohibicja w Krakowie zostanie wydłużona. Radni zdecydowali, że alkoholu w sklepach nie będzie można kupić od 22 do 6 rano. Do tej pory zakaz obowiązywał od północy do 5.30. W trakcie konsultacji społecznych wydłużenia godzin chciała ponad połowa mieszkańców. Większość radnych zagłosowała za wydłużeniem, ale temat ostro ich podzielił.
6: Eliza Dedeńska-Czesek, Kraków dla mieszkańców. Kraków był pionierem. Mamy mniej interwencji policji, mniej wizyt na SOR-ach.
7: Grzegorz Wojciech Stawowy, przewodniczący Komisji Skarg. Uważam, że ograniczanie wolności obywatelskich w nieskończoność jest po prostu błędem.
3: Godziny nocnej prohibicji w Krakowie zostaną wydłużone od 1 września.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowe.

0: Szukasz eleganckiej dyskoteki, by potańczyć w świetnej atmosferze? W każdy piątek i sobotę od 22 zapraszamy do klubu nocnego w hotelu Gołębiewski. Doskonała muzyka i przestronny parkiet. Drogie panie, dla was wstęp jest całkowicie darmowy. Zabierz znajomych i poczujcie ten rytm. Po prostu przyjedźcie do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
1: To nie jest kolejna premiera. To nowy Lexus ES. Do 11 lipca zapraszamy na dni otwarte nowego Lexusa ES w Lexus Lubin. To zupełnie nowa odsłona kultowej limuzyny. Nowoczesne technologie i komfort, który trzeba poczuć na własnej skórze. Odwiedź salon Lexusa w Lubinie. Podczas dni otwartych odkryjesz, dlaczego Lexus ES wyznacza nowy kierunek w swojej klasie. Wejdź na przetestujlexusa.pl lub odwiedź Lexus Lubin. Nowy Lexus ES już od 6 do 11 lipca.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
3: Teraz laptop Asus ZenBook A14 tylko 2999 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 3499 zł. Allegro Days do 13 lipca.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 8,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Jak wyglądało życie na granicy Imperium? Przenieś się w czasie i poczuj emocje starożytnego Rzymu. Już 11 i 12 lipca w Kamiennej Górze, Fontinalia. Zobacz widowiskowe walki gladiatorów, starcia legionów z barbarzyńcami i rzymskie wesele. Wejdź do prawdziwego obozu wojskowego. Na wielką rekonstrukcję zaprasza burmistrz Janusz Hudasewicz. Szczegóły na kamiennagora.pl. Nie może cię tam zabraknąć.
7: Gotowi na zabawę? Już w najbliższą sobotę od 12 do 18 wszystkie dzieci bawią się w parku handlowym przystanek Karkonosze w Miłkowie. Czekają na was super dmuchańce, wata cukrowa, mega bańki i zabawy z animatorem. Rozkręcamy lato! Do zobaczenia!
8: Po reklamie.
9: Muzyczne Radio Lato.
10: W tym tygodniu gramy dla was tak.

Mezo i nie dokazuj, niezapomniane hity wszechczasów u nas do godziny 13. Teraz Nicole Kidman i Come With Me. Za chwilę kolejne melodie, które wam polecamy, bo z całą pewnością są to dźwięki piosenki, które znacie. O to właśnie chodzi w naszym już popołudniowym programie z cyklu Niezapomniane hity wszechczasów. Dajcie głośniej, gramy.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.

0: reklamie.
1: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
2: 12.30 się zbliża, na termometrach w okolicach 19-20 stopni. 22 stopnie dziś będziemy na termometrach widzieli maksymalnie. Słonecznie, pogodnie, bardzo przyjemnie, niewielkie zachmurzenie, niewielkie chmury, które tylko będą uprzykrzać nam to dzisiejsze popołudnie. Generalnie piękny dzień przed nami. To tak w skrócie. Piątek pod znakiem 24 stopni i podobnie w sobotę i w niedzielę. Słoneczny weekend przed nami. Cieszmy się, korzystajmy, łapmy tego słońca ile tylko się da.
1: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
3: Muzyczne radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
2: Raport regionalny przedstawia Ania Tarkota.
4: Dzień dobry. W pierwszych popołudniowych doniesieniach z regionu na początek Wałbrzych i tamtejszy szpital imienia doktora Alfreda Sokołowskiego, gdzie zakończyła się budowa nowej przestrzeni w miejscu dawnego patio. Inwestycja kosztowała ponad 12 milionów złotych. Dyrekcja deklaruje, że inwestycja radykalnie skróci czas oczekiwania od momentu rejestracji do trafienia na oddział. Ale to nie jedyna jej funkcja. Więcej w materiale. Jacka Zycha.
5: Tak, w ramach inwestycji zagospodarowano zielone nieużytki wewnątrz tworzącego czworokąt budynku D szpitala. Nowy obiekt powstał na trzech poziomach. Parter to nowoczesna poczekalnia, przebieralnia oraz depozyt rzeczy. Wyższe kondygnacje służą bezpośrednio spotkaniom rodzinnym, pracy psychologów i dietetyków.
6: Ostatnie, trzecie piętro to jest zakład endoskopii zabiegowej i duża, nowa sala, no i część dla chirurgii onkologicznej.
5: Powiedziała Jolanta Królak, szefowa Wałbrzyskiej szpitala imienia Sokołowskiego. Prace były o tyle trudne, że robotnicy pracowali przy nieprzerwanym ruchu znajdujących się tam oddziałów szpitalnych. Dyrekcja potwierdza, że mimo tych problemów budowę udało się sfinalizować i oddać obiekt do użytku.
6: Mieliśmy małą katastrofę, było zalanie, kiedy były opady, ale jak widać poradziliśmy sobie. No i dzisiaj mamy piękny dzień, otwarcie i oddajemy to do użytkowania dla naszych pacjentów.
5: Cała inwestycja kosztowała 12 milionów złotych, niezależnie od zabudowy dawnego patio na terenie Wałbrzyskiego Szpitala imienia Sokołowskiego trwa wciąż budowa nowoczesnego pawilonu pediatrii oraz gruntowny remont oddziału kardiologii. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
4: Startuje projekt 404 Podwórko. Młodzież może zapisać się na bezpłatne warsztaty w Legnickim Teatrze.
7: Warsztaty odbędą się w sali prób teatru imienia Heleny Modrzejewskiej w Legnicy w dwóch turach. Od 13 do 17 lipca oraz od 20 do 24. Udział jest bezpłatny, ale liczba miejsc dla młodzieży w wieku od 13 do 18 lat jest ograniczona. Wymagana jest obecność na wszystkich 10 spotkaniach, bo uczestnicy będą pracować nad wspólnym materiałem od pierwszego pomysłu aż po gotowy scenariusz. Ze względu na charakter pracy potrzebna jest dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie. Projekt zaczyna się od prostego pytania. Gdzie dziś spotykają się młodzi ludzie? Dawniej były to podwórka, trzepaki, boiska i przestrzeń między blokami. Chodzi o rozmowę o tym, jak zmieniło się dorastanie i gdzie dziś tworzą się relacje. Z tych rozmów powstanie materiał do scenariusza teatru dokumentalnego. Młodzi uczestnicy nauczą się układać pytania, prowadzić wywiady, pracować z nagraniami, wybierać najmocniejsze fragmenty i budować z nich tekst sceniczny. Z tego powstanie autorski scenariusz teatru dokumentalnego. Gotowy tekst zostanie opublikowany jako bezpłatny materiał edukacyjny dla szkół, grup teatralnych i edukatorów. Jesienią scenariusz zostanie zaprezentowany podczas czytania performatywnego w teatrze. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
4: A na koniec kronika policyjna. Mieli zamontować panele fotowoltaiczne, a doprowadzili klientkę do straty blisko 40 tysięcy złotych. O szczegółach Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Policji.
8: Policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze zebrali materiał dowodowy, który pozwolił na przedstawienie 18 zarzutów trzem 24-letnim mieszkańcom Jeleniej Góry podejrzanym o serię oszustw. Mężczyźni działali w okresie od 20 listopada 2024 roku do 13 lutego 2025. W tym czasie wykonywali u mieszkanki Jeleniej Góry prace związane z montażem paneli fotowoltaicznych oraz pomagali jej w pracach ogrodowych. Wykorzystując nieuwagę kobiety oraz dostęp do jej komputera bez jej wiedzy i zgody, dokonywali operacji na rachunku bankowym. Podejrzani przelewali pieniądze z konta pokrzywdzonej na własne rachunki bankowe oraz konto totalizatora sportowego. Ponadto, posługując się jej danymi osobowymi, zawierali umowy pożyczek, narażając ją na kolejne zobowiązanie finansowe. W wyniku ich przestępczego działania mieszkanka Jeleniej Góry została doprowadzona do niekorzystnego rozporządzenia mieniem na blisko 40 tysięcy złotych. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego policjanci przedstawili trzem podejrzanym łącznie 18 zarzutów dotyczących oszustw. Teraz trzej 24-latkowie odpowiedzą za swoje czyny przed sądem. Za popełnione przestępstwa grozić im może kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.
4: W tym raporcie to wszystkie informacje. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na kolejne doniesienia już za niespełna godzinę. Do usłyszenia.
3: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja. Let's go, girls.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz fachowej wycinki drzew? Montana Michał Furs. Zrobimy to szybko, bezpiecznie i precyzyjnie. Wycinka drzew metodą alpinistyczną i tradycyjną. Usługa wycinki lasów prywatnych. Przygotowanie działek pod inwestycje. Szybka wycena i realizacja. Działamy na całym Dolnym Śląsku. Znajdź nas na Facebooku. Usługi wycinka drzew. Montana Michał Furs.
2: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Wielkoletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
4: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99, a teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Firma Alvi ATG w Jeleniej Górze zatrudni osoby na stanowisko operatorka, operator maszyn szwalniczych. Szczegółowe informacje pod numerami telefonów 75 730 36 90 75 730 36 27.
9: Po reklamie.
10: Muzyczne radio.
11: Niezapomniane hity wszechczasów.

Romy FLH w muzycznym radiu. Dzisiaj tak gramy co godzinę i będziemy wam tą piosenkę na pewno polecać po godzinie 13. Sebastian Wysoczański, fajnego, pięknego dnia wam życzę. Grupa AH, Karo Emerald i Sztywny Palazzi do pierwszej. Do usłyszenia, cześć, pa.

0: Jestem Wolny zapraszają wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festiwal Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio.
1: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Keris, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożki Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAF za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
6: Zaprasza Ultima Auto, dealer Omoda i JQ w Jeleniej Górze, ulica Fałata 1. Free Time w Muzycznym Radiu. Wygraj niezapomniany weekend w pensjonacie Karkonoski Spa w Karpaczu. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego chciałbyś spędzić weekend w pensjonacie Karkonoski Spa? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie Muzycznego Radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Karkonoski Spa. Rodzinny wypoczynek w Karpaczu. Komfortowe pokoje, strefa spa, mini all inclusive, codzienny bufet z kawą, herbatą i zimnymi napojami. Dla dzieci sala zabaw i warsztaty. Więcej na karkonoski.com.
7: Po reklamie.
6: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
8: 13.
6: Czas na wiadomości.
9: Dziś spotkanie resortu zdrowia z lekarzami w sprawie ich zarobków. Są kolejne alerty przed burzami z intensywnym deszczem. Uwaga na pumę, ostrzega gmina Polanów w zachodniopomorskiem. Dorota Wertycka. Naczelna Rada Lekarska rozmawia z szefową resortu zdrowia o jej propozycji, by maksymalna stawka godzinowa dla lekarzy wyniosła nie więcej niż 240 zł, ale zdaniem prezesa Naczelnej Rady najważniejsze problemy w ochronie zdrowia są inne. Z doktorem Łukaszem Jankowskim rozmawiał Tomasz Fęcka. Tomku, co jeszcze usłyszałeś?
10: Między innymi to, że wczoraj na konferencji ministry zdrowia padły ogólniki, a dziś medycy oczekują już konkretów i realnych projektów przepisów, które mają na nowo uregulować ich pracę. Jankowski dodał, że przyjechał także z postulatami środowiska dotyczącymi odpolitycznienia ochrony zdrowia i zmian wycen świadczeń oraz, że jest gotowy rozmawiać o ograniczeniu czasu pracy lekarzy. Na dyskusję o płacach lekarzy, mówił Jankowski, przyjdzie jeszcze czas.
11: Problemy polskich pacjentów są diametralnie inne niż to, czy lekarz zarabia 240, 250, a może 280 zł.
10: A istnieje jednak ryzyko, że opinię publiczną rozgrzewają nie tyle stawki wymienione przez prezesa Rady, ile przypadki rachunków opiewających na tysiące złotych za godzinę pracy.
9: NATO doprowadzi do Polski i dalej do krajów bałtyckich rurociąg dostarczający paliwo do samolotów i czołgów. Sojusz podjął tę decyzję na szczycie w Ankarze i chce przeznaczyć na ten cel 27 miliardów euro.
12: W przypadku zagrożenia wojennego przede wszystkim czołgi, samoloty, wszystko to, co ma silnik, potrzebuje paliwa. Do tej pory infrastruktura, która była budowana na zachodzie, pochodziła z lat 60. 70. ze szczytu zimnej wojny.
13: Rurociągi natowskie to oczywiście przede wszystkim infrastruktura militarna, ale w czasach pokoju one też będą miały zastosowanie.
9: Mówią wiceszef MONU Cezary Tomczyk i wiceminister energii Wojciech Wrochna. Budowa polskiej części rurociągu może kosztować 20 miliardów złotych. Nasz kraj może dostać z NATO nawet połowę tej kwoty, a inwestycja ma być gotowa w ciągu 6 lat. Uwaga na burzę z silnym deszczem. Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia obowiązują dziś w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim, części mazowieckiego i lubelskiego. Załamanie pogody przyniósł nam niż Bernadette, mówi synoptyczka IMGW Agnieszka Prasek.
14: Chłód
7: mniejsze masy powietrza, które będą generować właśnie te trudne zjawiska, jakimi są burze, grad.
9: Z prognoz wynika, że dziś lokalnie w czasie burz może wiać się porywisty wiatr z prędkością do 65 km na godzinę, a miejscami może się pojawić grad. Dwoje Rosjan skazanych za szpiegostwo oraz nadanie paczki z bombą. To decyzja sądu w Sosnowcu, który skazał Igora R. na 7 lat więzienia, a Irinę R. na 3 lata więzienia za pomocnictwo w szpiegostwie. Według ustaleń śledczych Igor R. od lutego do sierpnia 2022 roku współpracował z Rosyjską Federalną Służbą Bezpieczeństwa. Między innymi gromadził i przekazywał informacje dotyczące rosyjskich działaczy opozycyjnych przebywających w naszym kraju, a także osób i instytucji udzielających im pomocy. Uwaga na pumę, to nie żart, a ostrzeżenie dla mieszkańców gminy Polanów na Pomorzu Zachodnim przed grasującym dzikim kotem w lasach w okolicy Karsinki i Rekowa. Gmina apeluje o niewchodzenie do lasu. Powołany został gminny sztab kryzysowy, by jak najszybciej zlokalizować i odłowić zwierzę.
6: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lab.

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama.
1: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
2: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Mamo, czemu niedozwolone jest dotknięcie ręką?
6: Żeby się nie oparzyć. Skwierczącą łopatką z Delikatesów Centrum.
7: Polska mistrzem grilla. Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 8,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do soboty masło łaciate ekstra 2,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 5,99. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
8: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Czajnik elektryczny 3000 W Silvercrest z kuponem Lidl Plus 10 zł taniej. Tylko 49,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553.
12: Po reklamie.
0: Muzyczne Radio Lato. W tym tygodniu gramy do...

0: będzie.
1: Bracia Sikorscy i Młodość. No warto pamiętać o tym, że tak jak dziś, młodzi już nie będziemy nigdy.
2: Muzyczne Radio Lato.
1: Ale nie wolno zapomnieć o tym, co najważniejsze, no bo w kalendarzu oficjalnie w pół do piątek, czwartek, 16 minut po godzinie 13. Dziś w kalendarzu 9 dzień lipca, no i kolejny z pierwszych słonecznych lipcowych dni. A czy będzie ich więcej, opowiemy wam o godzinie 13.30. Ja was witam na falach Muzycznego Radia, Patryk Łasica, dzień dobry. No i oprócz pogody mam dla was także inne rzeczy, przede wszystkim premiery, pojawią się także programy autorskie, informacje z regionu, no i oczywiście masa pozytywnej energii, a teraz z racji pory sprawdźmy, co nowego muzycznego słychać w wielkim świecie.
2: Muzyczne radio. Music News.
3: Wakacje w pełni, zatem cała fala wakacyjnych nutek zalewa antenę Muzycznego Radia i o kilku takich muzycznych letniakach będzie dziś okazja wam poopowiadać. Kaskada, Take That i Hania Kuzimowicz w rolach głównych. To są Music News, ja jestem Tomek Dudkiewicz. Witamy, zapraszamy i startujemy. Kaskada dzieli się ze słuchaczami nową letnią propozycją. Utopia to pełen pozytywnej energii utwór z pogranicza popu i EDM, celebrujący poczucie bezpieczeństwa i przynależności. Napędzane euforyczną melodią, dynamiczną, stworzoną z myślą o festiwalach produkcją oraz z miejsca wpadającym w ucho refrenem, utwór od początku do końca emanuje dobrą energią. Inspiracją dla tej piosenki była idea bycia dla kogoś jego osobistą utopią. Piosenka opowiada o poczuciu szczęścia i spokoju, które pojawiają się, gdy odnajdujemy swoje miejsce u boku drugiej osoby. Utopia ma dla Natalii Horler szczególne, osobiste znaczenie. Pełna życia, taneczna i niosąca pozytywne emocje kompozycja została stworzona z myślą o festiwalowych scenach i niezapomnianych koncertowych chwilach. Kaskada nie może się doczekać, by zaprezentować ten utwór publiczności na całym świecie. Od czasów Every Time We Touch czy Evacuate the Dance Floor Kaskada jest jedną z czołowych postaci światowej sceny muzyki dance. Z ponad 30 milionami sprzedanych płyt, dziesiątkami złotych i platynowych nagród oraz niezapomnianymi występami festiwalowymi, niemiecka wokalistka i autorka piosenek zdobyła status legendy. Jej charakterystyczny głos i wrodzony talent do chwytliwych melodii sprawiają, że każda premiera staje się muzycznym wydarzeniem. Tymczasem Gary Barlow, Mark Owen i Howard Donald odsłaniają kolejną kartę swojej historii. Sweet July to drugi singiel zapowiadający 10. album zespołu Take That. Grupa kończy właśnie triumfalną trasę The Circus Life, w ramach której koncertuje na brytyjskich stadionach. Jednocześnie zespół otwiera kolejny rozdział muzycznej historii, prezentując Sweet July, drugą zapowiedź 10. albumu w karierze. Nowy singiel prezentuje pełnię możliwości wokalistów. Sweet July to zmysłowa letnia piosenka napędzana wyrazistym rytmem i charakterystycznym, urywanym wokalem. Jej punktem kulminacyjnym jest klasyczny, pełen euforii refren w stylu Take That. Szczegóły nadchodzącej płyty zespołu są na razie objęte tajemnicą. Wiadomo jedynie, że wydawnictwo ukaże się w tym roku. Music News. Jeszcze jedna nowość, tym razem z naszego rodzimego podwórka. Po sukcesie singla Trzy razy bardziej, Hania Kuzimowicz otwiera nowy etap i wspólnie z Kairą prezentuje singiel Szkoda na to łez. To piosenka o odpuszczaniu tego, co zabiera energię i wybieraniu siebie bez wielkiego dramatu. Zamiast rozdrapywać emocje, Hania i Kaira zamieniają je w swobodny, pełen kobiecej charyzmy, wakacyjny soundtrack. Szkoda na to łez to piosenka dla wszystkich, którzy wolą puścić coś wolno, bez ciężaru, bez żalu, za to z uśmiechem i lekkością. To na koniec zaglądamy na naszą wakacyjną playlistę. Czas na kolejne premiery, które zagramy specjalnie dla was. Alan Dixon, Fred Lennig z nagraniem Work For It, Clady Gall, White Flag i Lowry Katie Alex z piosenką Tell Me. Tomek Dudkiewicz i Music News, tyle na teraz. Dziękujemy za uwagę, do miłego.
2: Muzyczne Radio. Music News.
1: Tomkowi bardzo dziękujemy, no i na deser czas na kolejną premierę, która krąży po orbicie Hit Planety i będzie to nie lada gratka dla wszystkich miłośników klubowych brzmień, a przywitają nas 22 Bullets, Angie Reba i Calling Lights.
2: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.
2: Hey guys, my name is Andy and you are listening to my new track Karma on Muzyczne Radio.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.

0: Alama.
1: Mamuś, co ma torbę i nie chodzi na zakupy? Kangur!
2: Poznaj kangura, pandę, wydrę oraz inne zwierzęta w naszym zoo. Görlitz Tower Strasse 43, www.nasze-zoo.pl.
3: Burmistrz Lwówka Śląskiego Dawid Kobiałka zaprasza na lwóweckie lato agatowe w drugi weekend lipca. Kilkaset stoisk z minerałami, biżuterią, rękodziełem, produktem regionalnym i roślinami do Twojego ogrodu. Prezentacja bogactwa dawnych rzemiosł i tradycji walońskich. Aleja Staroci, wystawa konkursowa prywatnych kolekcji minerałów, pokazy cięcia i szlifowania kamieni, płukania złota, obróbki bursztynu, Luna Park, food trucki oraz koncerty, między innymi Demono, Łobuzy z hitem Ona Czuje we mnie pieniądz i mandacik. Edzio, a na finał Kękę. 10-12 lipca, lwóweckie lato agatowe. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
4: Po reklamie.
5: Minęła godzina 13.30.
6: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
5: Nie za zimno, nie za gorąco, myślę optymalnie. 21 stopni to obecnie średnia temperatura w regionie, no i już prawie dzisiejsze wartości maksymalne. Te będą wynosić 23 na plusie, oczywiście w cieniu, i tyle termometry także wskażą do godziny 15. Intensywny południowo-wschodni wiatr, porywy nawet do 60 km na godzinę, średnia jest o połowę mniejsza, będzie słabnąć. Ciśnienie na poziomie 1013 hektopaskali obecnie stabilizuje się w tych okolicach. Późniejszymi godzinami zacznie stopniowo wzrastać. Oprócz tego bardzo dobra widoczność i jakość powietrza.
6: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
7: Muzyczne radio Dolny Śląsk, Twoja regionalna stacja.
5: A co słychać w regionie od strony informacyjnej, opowie już Anna Tarkota.
8: Kłodzko, prokuratura sprawdza listy referendalne znalezione na śmietniku. Przedłużenie przez Niemcy kontroli granicznych i trudności mieszkańców Zgorzelca. W tym raporcie także kobieca sekcja piłki nożnej, jaka powstała w Jeleniej Górze. Zapraszam na szczegóły. Na początek Kłodzko, gdzie na śmietniku w centrum miasta znaleziono wypełnione pełnymi danymi osobowymi karty referendalne. Sprawą zajęła się prokuratura. Materiał Jacka Zycha.
9: Tak, ja przypomnę, że grupa mieszkańców rozpoczęła w Kłodzku zbieranie podpisów pod wnioskiem o zorganizowanie referendum w sprawie odwołania urzędującego burmistrza Michała Piszki. I to właśnie listy z nazwiskami i danymi osobowymi takich osób znaleziono w śmietniku w jednym z kłodzkich parków. Dokumenty zabezpieczyła policja, która rozpoczęła postępowanie w tej sprawie.
10: Dotyczące możliwości właśnie popełnienia przestępstwa polegające na sporządzeniu i wyrzuceniu do kosza listy, która mogła być listą referendarną. Postępowanie w tym zakresie prowadzi policja, więc Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku. Pozostaje ono od momentu, kiedy została przekazana informacja do prokuratury o wszczęciu, pozostaje ono w nadzorze prokuratora rejonowego w Kłodzku.
9: Powiedziała mi prokurator Małgorzata Czajkowska z prokuratury okręgowej w Świdnicy. W sprawie pojawia się sporo niejasności. Na listach miały pojawić się nazwiska osób, które nie potwierdziły wyrażenia swojego poparcia dla referendum. Zawierają też ich pełne dane osobowe, imię, nazwisko i PESEL. Nie wiadomo jednak, czy wszystkie te dane są prawdziwe.
10: Wszystkie te kwestie, które pan w tej chwili wymienił, są badane w tym postępowaniu. Nie ma przeszkód żadnych prawnych, aby jak gdyby całościowo rozpoznać to zagadnienie. Zatem postępowanie będzie prowadzone w tym kierunku, że będzie badane, czy to rzeczywiście była lista referendalna, czy taki dokument mógł został sfałszowany, czy były tam dane osobowe, które zostały jak gdyby ujawnione w sposób nieuprawniony. Wszystkie te okoliczności będą podlegały badaniu. Także jest to tak naprawdę postępowanie dotyczące kilku przepisów karnych, które mogły zostać naruszone.
9: W tej chwili prokuratura prowadzi postępowanie w sprawie. Śledczy nie ujawniają, czy jakiekolwiek osoby zostały już przesłuchane. Do sprawy będę wracał. Ze Świdnicy Jacek Zych, Muzyczne Radio.
8: Kolejne przedłużenie przez Niemcy kontroli granicznych oznacza poważne utrudnienia komunikacyjne dla mieszkańców przygranicznego Zgorzelca. Wszystko zależy od natężenia ruchu na autostradzie A4 w kierunku granicy. Najtrudniejsza sytuacja, jak co tydzień, występuje w poniedziałki, kiedy wielu pracowników dojeżdża do pracy po niemieckiej stronie. Jak informuje burmistrz Zgorzelca Rafał Gronicz, mimo licznych prób zmiany formy kontroli, strona niemiecka pozostaje nieugięta.
11: Strona niemiecka po raz kolejny przedłużyła kontrolę na granicach. Jak to się odbija na mieście?
12: Dla nas bardzo złe
0: złożyła wiadomość. Rafał Gronicz, burmistrz miasta Zgorzelec. Jesteśmy po kolejnym poniedziałku, kiedy Zgorzelec był zakorkowany. Ja wskazywałem na komisji rządowej polsko-niemieckiej, która była w tym roku w Poczdamie, że sposób kontroli prowadzony przez niemiecką stronę generuje korki. Wnioskowałem, cała polska strona mnie przy tym wniosku poparła, żeby te kontrole, jeżeli muszą być, to przebiegały sprawnie i prędkość przejazdowa była większa, ponieważ ten sposób kontroli, który w tej chwili jest, generuje po polskiej stronie gigantyczne problemy. Chociaż bardzo dużo głosów słyszę, że powinniśmy zacząć wnioskować do polskiego rządu, żeby wprowadził takie kontrole, jak Niemcy prowadzą, czyli zatrzymywał ruch i generował też kłopoty po niemieckiej stronie. I myślę, że nie o to chodzi, żebyśmy sobie robili nawzajem na złość, tylko żeby przywrócić normalny ruch, taki jak powinien być na granicy. Na razie nie mam odzewu co do konkluzji po tym spotkaniu, żeby te kontrole graniczne przyspieszyć. Liczymy też bardzo mocno na sprawy, które się toczą po niemieckiej stronie przeciwko rządowi federalnemu, przez prywatnych już, bo tylko prywatna osoba może taką sprawę załatwić, które zmuszą rząd federalny do przestrzegania zapisów z Schengen i te kontrole będą musiały zniknąć. I myślę, że te nakłady, które ponosi jedna i druga strona, są nieadekwatne do wyników, które osiągają służby. I cały czas mówię, i to się dzieje już w tej chwili na przykład w Luksemburgu, że te kontrole graniczne stałe są zastępowane mobilnymi kontrolami w miastach. Ja uważam, że one byłyby dużo bardziej skuteczne, a jednocześnie nie utrudniałyby życia ludziom, ponieważ ja cały czas przypominam, że ponad 30% mieszkańców powiatu zgorzeleckiego pracuje po niemieckiej stronie. Ci ludzie dojeżdżają do pracy i to oni najbardziej cierpią, bo to oni muszą stać w kolejce do granicy ponad pół godziny czy godzinę czasu.
8: Przy klubie MKS Karkonosze Jelenia Góra powstała sekcja kobiet piłki nożnej. Dziewczyny pod koniec sierpnia zadebiutują w czwartej lidze, chociaż zaznaczyć trzeba, że wiele z nich ma już doświadczenie piłkarskie. Powstanie sekcji wspierają władze miasta, Jeleniogórska Rada Kobiet oraz spółka Wodnik.
4: Aleksandra Nowicko-Szybiak, środkowy pomocnik.
11: Dobrze, że w Jelenie jest ta drużyna?
4: Bardzo dobrze. Teraz przez najbliższy czas dojeżdżaliśmy do Lubomierza. No, 40 minut trzeba liczyć dojazdu, jak jest duży ruch natężenia na drodze, więc naprawdę mamy wszyscy teraz na miejscu. Ja uważam, że każdy sport jest dla każdego. To nie jest tak, że dzielimy sport na damski i na męski, tylko jeżeli kobieta chce grać w piłkę, to niech nią po prostu gra.
12: Nazywam się Kamila Bromer.
11: Miałaś już swoją przygodę z piłką nożną?
12: Tak, grałam w KS Orlik Jelenia Góra z dziewczynami, chyba z 4-5 lat, nie pamiętam dokładnie. W ostatnim klubie, jakim grałam, to był Halniak Miłków z Tramkarzami. I tak, to było 10 lat temu. Około. Po tylu latach mimo wszystko to się tęskni za tym sportem.
13: Magdalena Wesołowska, zastępczyni przewodniczącej Jeleniogórskiej Rady Kobiet. Wychodzimy z taką inicjatywą, ale przede wszystkim z tą inicjatywą wyszły tak naprawdę same dziewczyny, które, jak powiedziały mi same, do tej pory musiały na treningi jeździć aż do Lubomierza. Nawiązały kontakt z prezesem i udało się. Rozmowy prowadzone od marca okazały się bardzo owocne i dziś mamy naszą własną drużynę zmotywowanych dziewcząt.
8: Już teraz trzymamy mocno kciuki za sukcesy jeleniogórskich zawodniczek. No i zapraszamy na kolejny raport regionalny, ten na antenie Muzycznego Radia o 14.30.
7: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
14: Cześć Polsku, my name is Jonasu and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Reklama. Marzysz o weselu jak z bajki? A może planujesz inne ważne uroczystości? Zadbamy o to, aby twoje przyjęcie zachwyciło gości. Szczegóły znajdziesz na stronie gołębiewski.pl/Karpacz. Przekonaj się, że kompleksowa organizacja wcale nie musi kosztować więcej. Stwórz z nami piękne wspomnienia. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
1: Już 18 i 19 lipca zapraszamy do Pałacu Łomnica na święto lnu i magię ogrodów. Czekają kiermasz rękodzieła, regionalne smaki, warsztaty, muzyka na żywo, atrakcje dla dzieci oraz relaks w romantycznym parku. Dwa dni pełne natury, inspiracji i rodzinnej atmosfery. Wstęp wolny. Pałac Łomnica zaprasza.
2: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 8,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy wszystko, co najlepsze w wakacje? Z aplikacją Moje Sklepy. Lody Koral w rożku 110 ml 2 za 4 zł. I kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 2 sztuki za 25 zł. Oferta trwa od 9 do 11 lipca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
10: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
11: Hej, gotowi na zabawę? Już w najbliższą sobotę od 12 do 18 wszystkie dzieci bawią się w parku handlowym przystanek Karkonosze w Miłkowie. Czekają na Was super dmuchańce, wata cukrowa, mega bańki i zabawy z animatorem. Rozkręcamy lato! Do zobaczenia!
0: Po reklamie.
12: Muzyczne Radio Lato.

0: Ja myślę, że to zależy, jaki sos był w kebabie.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: Mieszany powinien trochę ułatwić sytuację. Pora obiadowa również w pełni. Może akurat ktoś wcina teraz kebaba, to życzymy smacznego, a to była formacja Wideo w swoim wielkim klasyku. No a teraz również coś z naszego podwórka, ale z myślą o tym, aby popłynąć na międzynarodowe wody. Przywita nas Gromi, który coraz to częściej stawia na właśnie międzynarodowe współpracę i zdecydowanie w tym roku obrał kierunek bardziej elektroniczny, klubowy. Posłuchajcie jego zupełnej nowości. Przed nami FL Chai.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy...

Hidden, Marcus Martinez i Give Me Your Love. Mamy 7 minut do godziny 14. Przed nami spotkanie z Marquesem, który zaśpiewa o tym, że życie jest jak lemoniada, a następnie pojawi się Olivia Socha i jej oczy.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.
2: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
3: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca, w każdą wakacyjną sobotę, pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
4: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
5: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożki Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
4: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Wczoraj Bruno mi opowiadał, że jego tatusiowi zepsuł się samochód. Strasznie kopcił, ale na szczęście tatuś Bruna pojechał do serwisu DPF w Lubaniu, gdzie auto sprawdzili i szybko naprawili. Polecam, serwis DPF w Lubaniu na Zgorzeleckiej 18. Najlepszy serwis w okolicy.
2: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
8: 14.
0: Czas na wiadomości.
9: Samorząd lekarski już po rozmowie z szefową resortu zdrowia. Czerwone flagi na większości kąpielisk nad Bałtykiem. W wieku 75 lat zmarła piosenkarka Bonnie Tyler. Dorota Wertycka. Samorząd lekarski będzie współpracować z Ministerstwem Zdrowia przy likwidacji kominów płacowych, zapowiada prezes Naczelnej Rady Lekarskiej dr Łukasz Jankowski po spotkaniu z szefową resortu zdrowia. Rozmowy miały związek z zaprezentowanymi dzień wcześniej propozycjami resortu dotyczącymi zmian m.in. w sposobie wynagradzania lekarzy. Tak mówiła po spotkaniu minister Jolanta Sobierańska-Grenda.
10: Zmiany są niezbędne. Limity w publicznym sektorze ochrony zdrowia przeznaczane na zarobki powinny powstać. Ta stawka do 240 zł, pół etatu przepracowanego w jednym miejscu, wyrażanie zgody pracodawcy na kolejne miejsca. To nie budziło dzisiaj, myślę, już jakichś bardzo dużych emocji.
9: Za tydzień odbędzie się posiedzenie zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia, na którym ma się pojawić również samorząd lekarski. Agenci CBA w warszawskim ratuszu, urzędzie dzielnicy Ursus i szpitalu południowym. Funkcjonariusze zabezpieczają dokumentację związaną ze szpitalem, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
11: Dzisiaj od rana na polecenie prokuratury okręgowej w Warszawie agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego prowadzą czynności w ramach śledztwa dotyczącego nieprawidłowości w warszawskim szpitalu południowym. Te zabezpieczone dzisiaj dokumenty będą szczegółowo analizowane i weryfikowane w ramach prowadzonego śledztwa.
9: To właśnie w szpitalu południowym pracował lekarz bez specjalizacji, który przez ostatni rok pracując w różnych placówkach miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych. Czerwone flagi wywieszone na większości nadmorskich kąpielisk to przez wysokie fale i wiatr oraz prądy wsteczne. W województwie zachodniopomorskim zamkniętych jest około 110 kąpielisk. Między innymi w Świnoujściu, Międzyzdrojach, Rewalu, Kołobrzegu, Mielnie i Darłówku. W województwie pomorskim zakaz wchodzenia do wody obowiązuje na około 50 kąpieliskach, między innymi w Ustce, Łebie, Władysławowie, Chałupach i na Mierzei Wiślanej. Na tej ostatniej trwa też sprzątanie po wczorajszym sztormie, a dziś obowiązują alerty IMGW przed burzami z silnym deszczem w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim, części mazowieckiego i lubelskiego. Nie żyje Bonnie Tyler, brytyjska piosenkarka, ikona muzyki lat 80. Wokalistka zmarła nagle, jak przekazała rodzina, w szpitalu w Portugalii w wyniku choroby. W maju została wprowadzona w stan śpiączki farmakologicznej po pilnej operacji jelit. Potem przebywała na oddziale intensywnej terapii. Bonnie Tyler miała 75 lat. Iga Świątek ma zagrać na początku sierpnia w silnie obsadzonym turnieju w Toronto. To będzie szansa na odkucie się po słabym Wimbledonie, który wciąż trwa. A więcej o tym Michał Waszkiewicz.
12: Jedna mistrzyni wielkości
8: Wielkoszymowa, dwie Czeszki i mająca znakomitą serię Ukrainka to skład półfinałów Wielkoszymowego Wimbledonu. Najpierw na kort wejdą Amerykanka Coco Gauff, która ma już na koncie triumfy we French Open i US Open oraz Karolina Muchowa, która najdalej doszła 3 lata temu do finału Rolanda Garrosa, ale w nim przegrała z Igą Świątek. Jej rodaczka Linda Noskowa zagra w drugim półfinale z Martą Kostiuk. Z ostatniego meczu z Ukrainką nie ma dobrych wspomnień. Kostiuk z ostatnich 22 meczów przegrała tylko jeden w półfinale French Open.
9: A w półfinałach zagrają jutro Aleksander Zwieriew i Artur Ferry oraz Nowak Djokovic i Jannik Sinner.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Po reklamie.
9: Muzyczne Radio Lato.
1: W tym tygodniu gramy dla Was

0: Muzyczne Radio Lato.
1: No i jednocześnie kwadrans po 14 za nami, tak jak i spotkanie z Dodą. Znajdujemy się w tym newralgicznym punkcie czwartku. No niby już prawie końcówka, ale jednak jeszcze trochę zostało. No i przychodzimy do Was z pierwszą muzyczną pomocą w postaci premiery. Nie wiem, czy kojarzycie mega hit Lights od Ellie Goulding. Pewnie większość kojarzy. No i to właśnie on trafił na warsztat 22 Bullets wraz z francuską wokalistką Angie Robą. Efekt, myślę, że jest naprawdę świetny, idealna radiowa recepta na popołudniowy spadek formy. Koniecznie dajcie głośniej, no i posłuchajcie.
0: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.

0: Reklama. Zafunduj sobie kulinarną podróż. Odkryj restaurację Zielona w hotelu Gołębiewski. Czeka na ciebie autorskie menu à la carte, sezonowe smaki i doskonała obsługa. A w piątki i soboty od 20 ciesz się muzyką na żywo, która zaprasza do tańca. Nie czekaj na specjalne zaproszenie. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
1: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Jak wyglądało życie na granicy Imperium? Przenieś się w czasie i poczuj emocje starożytnego Rzymu. Już 11 i 12 lipca w Kamiennej Górze, Fontinalia. Zobacz widowiskowe walki gladiatorów, starcia legionów z barbarzyńcami i rzymskie wesele. Wejdź do prawdziwego obozu wojskowego. Na wielką rekonstrukcję zaprasza burmistrz Janusz Hudasewicz. Szczegóły na kamiennagora.pl. Nie może cię tam zabraknąć.
3: Po reklamie.
4: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
5: Joasia, matka trójki dzieci, cierpi na stwardnienie rozsiane. To przewlekła choroba, która atakuje ośrodkowy układ nerwowy i skutkuje niemożnością samodzielnego poruszania się i wykonywania podstawowych czynności. Mimo licznych utrudnień Asia emanuje spokojem i ciepłem. Pragnie być przy dzieciach, uczyć je, wychowywać. Będzie bardzo wdzięczna za pomoc finansową. Jej potrzeby to przede wszystkim wózek inwalidzki i winda domowa. Wpłaty prosimy kierować na adres pomagam.pl/zrzutka-na-pomóżmy-Asi-w-niezależności. pomagam.pl/zrzutka-na-pomóżmy-Asi-w-niezależności.
6: Minęła godzina 14.30.
7: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
6: Trochę nam się pochmurnie zrobiło, no ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło i coś dobrego też się znajdzie, bo temperatura rośnie. 22 stopnie i zaledwie jedna kreska na termometrze dzieli nas od dzisiejszych wartości maksymalnych. Wiatr mamy południowo-wschodni, porywisty, nawet do 60 km na godzinę, na szczęście słabnie. Ciśnienie stabilizuje się w okolicach 1013 hektopaskali. W godzinach wieczornych zacznie wchodzić ponownie w trend wzrostowy. Słońce zachodzi 5 minut po godzinie 21, a w nocy od 10 do 13 stopni na plusie.
7: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
8: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
6: Czas na kolejny raport regionalny. Przedstawi go Anna Tarkota.
5: Na początek bardzo optymistyczna informacja, bowiem powiat bolesławiecki znów udowodnił, że należy do edukacyjnej czołówki regionu, gdzie tegoroczni maturzyści osiągnęli najwyższą zdawalność na Dolnym Śląsku, wyprzedzając nawet Wrocław. To tylko potwierdza, że system edukacji w technikach i liceach działa tutaj bardzo dobrze, a głównym kryterium oceny są przede wszystkim wyniki maturalne.
9: To najlepszy rezultat wśród wszystkich powiatów i miast na prawach powiatu w regionie.
10: Jesteśmy na pierwszym miejscu w województwie dolnośląskim i również w opolskim, bo te dwa województwa są brane pod uwagę w wynikach, które są podawane przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne. Katarzyna Zięba, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu. Przystąpiło do matury 659 uczniów u nas i ta zdawalność to 86,7%. Daje to nam pierwsze miejsce, najlepszy wynik. Zaraz za nami miasto Wrocław i powiaty, które w ubiegłych latach były też na podium.
9: Zadowolenia z wyników nie kryje Tomasz Gabrysiak, starosta bolesławiecki.
11: Jestem dumny ze swoich szkół, ale przede wszystkim jestem dumny z uczniów i nauczycieli, bo to jest ich sukces. Bardzo się cieszę, że ta polityka dotycząca szkół, których podmiotem prowadzącym jest powiat bolesławiecki, jest konsekwentna i przynosi efekty, bo to nie jest incydent, że zajęliśmy pierwsze miejsce w województwie, jeśli chodzi o zdawalność matur w tym roku, dlatego że to jest proces, który trwa już od przynajmniej kilkunastu lat i zawsze jesteśmy na pierwszym, drugim, trzecim miejscu w województwie. zazwyczaj, a w zasadzie zawsze powyżej średniej krajowej. Powiat bolesławiecki jest specyficzny, dlatego że jako jeden z niewielu, tylko niewiele ponad 30% to są uczniowie w szkołach ogólnokształcących, czytaj liceach, a prawie 70% to są uczniowie, którzy uczęszczają do szkół dających również zawód, czyli techników. I jak widać, przynosi to efekt. Na pewno jest to długotrwała praca dyrektorów, nauczycieli, moich pracowników starostwa, którzy zajmują się edukacją, ale też cieszę się bardzo, bo to, że jest postawa uczniów, to jest ich sukces. Bardzo się z tego cieszę, że powiat bolesławiecki na tej mapie edukacyjnej Dolnego Śląska wyraźnie się wyróżnia.
9: Drugie miejsce po powiecie bolesławieckim zajęło miasto Wrocław ze zdawalnością nieco ponad 85%, a trzecie miejsce powiat lubiński, gdzie maturę zdało ponad 82% zdających. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
5: Teraz w Stronie Śląskiej, gdzie w bliżej nieustaloną przyszłość oddala się budowa nowych zbiorników przeciwpowodziowych. Te miały chronić miasto przed powodzią, jak ta we wrześniu 2024 roku. O szczegółach Jacek Zych.
3: Rzeczywiście, chociaż rząd zapewnia, że prace nad programem zabezpieczenia przeciwpowodziowego ziemi kłodzkiej jest realizowane, ciężko nie odnieść wrażenia, że budząca bardzo dużo kontrowersji społecznych sprawa budowy zbiorników retencyjnych powyżej Stronia Śląskiego przekładana będzie już na czas po wyborach. Program, który miał być realizowany bardzo szybko, rozciąga się w czasie i dziś trudno podać choćby konkretny rok podjęcia decyzji.
12: W tej chwili został podpisany aneks firmą, która projektuje zbiornik kamieni Sąbkowicki, rozszerzone opracowanie studium wykonalności oraz wypracowanie docelowych rozwiązań dla zlewni Białej Lądeckiej. Te wszystkie warianty, które były przedstawione, czy są przedstawione w studium, będą ponownie przeanalizowane. Będą brane pod uwagę przede wszystkim oddziaływanie społeczne, tak aby zminimalizować te negatywne skutki przede wszystkim dla mieszkańców. I w końcu będzie przedstawiony wariant ten taki najbardziej optymalny. On oczywiście będzie jeszcze tutaj poddany konsultacjom społecznym.
3: Powiedział Jacek Drabiński, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Zdjęte w czasie prace to jedno. Dziś nie tylko nie wiadomo, ile budowa zbiorników będzie kosztowała, na jej realizację ani rząd, ani Wody Polskie nie mają na razie zabezpieczonych funduszy. Te mają się dopiero pojawić.
12: W tej chwili rozpoczyna się misja Banku Światowego, która będzie właśnie omawiać, mam nadzieję, szczegóły nowego projektu budowania odporności na zmiany klimatu, w ramach którego będziemy mogli ubiegać się o środki na budowę tych zbiorników.
3: Ja przypomnę, że Wody Polskie wspólnie z naukowcami zaproponowały budowę trzech dużych zbiorników retencyjnych powyżej Stronia Śląskiego. Wiązałoby się to jednak z koniecznością wysiedlenia całkiem sporej grupy mieszkańców. Ci nie chcą się na to zgodzić i przedstawili własny projekt. Ze Stronia Śląskiego Jacek Zych, Muzyczne Radio.
5: Już jutro startuje 27. edycja Lwóweckiego Lata Agatowego. Tradycyjnie główną atrakcją trzydniowego wydarzenia jest Międzynarodowa Giełda Minerałów i Wyrobów Jubilerskich. W tym roku ciekawie zapowiada się także wystawa główna. Będzie to ekspozycja złożona z kilkunastu mniejszych prezentacji konkursowych, mówi Joanna Jobda-Olechowska, dyrektorka Lwóweckiego Ośrodka Kultury.
13: Sercem Lwóweckiego Lata Agatowego jest niewątpliwie Międzynarodowa Giełda Minerałów i ona jest nieco większa w tym roku, więc tym bardziej Państwa zachęcamy do odwiedzenia tej giełdy. Różnorodna oferta, minerały z całego świata, przepiękna biżuteria z różnych rejonów świata, także wszyscy miłośnicy kamieni, geologii na pewno odnajdą coś dla siebie na tegorocznej giełdzie minerałów. W tym roku narodził się taki pomysł, że w ramach wystawy głównej odbędzie się konkurs dla kolekcjonerów, takich kolekcjonerów mniejszych, którzy nigdy nie mieli szansy zaprezentować w pełnej krasie swoich kolekcji. One są nieco mniejsze niż takie bardzo duże ekspozycje muzealne, ale są bardzo ciekawe. Będzie to różnorodna wystawa. Mamy 14 zgłoszeń zaakceptowanych przez Komisję Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydziału Geologii. Merytorycznie bardzo wysoki poziom, także myślę, że koneserzy i znawcy kamieni i geologii docenią również ten fakt, że będzie bardzo zróżnicowana, bardzo bogata i bardzo różnorodna wystawa główna.
5: Dziękuję za uwagę. Teraz to wszystkie informacje. Kolejny raport na naszej antenie o 15.30. Zapraszamy.
8: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
14: Hi Poland, I'm Drenchil and you're listening to Muzyczne Radio.

0: Mnóstwo atrakcji, wstęp wolny. Zapraszają wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festiwal Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio.
1: To nie jest kolejna premiera. To nowy Lexus ES. Do 11 lipca zapraszamy na dni otwarte nowego Lexusa ES w Lexus Lubin. To zupełnie nowa odsłona kultowej limuzyny. Nowoczesne technologie i komfort, który trzeba poczuć na własnej skórze. Odwiedź salon Lexusa w Lubinie. Podczas dni otwartych odkryjesz, dlaczego Lexus ES wyznacza nowy kierunek w swojej klasie. Wejdź na przetestujlexusa.pl lub odwiedź Lexus Lubin. Nowy Lexus ES już od 6 do 11 lipca.
2: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Free Time w Muzycznym Radiu. Wygraj niezapomniany weekend w pensjonacie Karkonoski Spa w Karpaczu. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego chciałbyś spędzić weekend w pensjonacie Karkonoski Spa? Koszt SMS-a 2,46 zł. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie Muzycznego Radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Karkonoski Spa. Rodzinny wypoczynek w Karpaczu. Komfortowe pokoje, strefa spa, mini all inclusive, codzienny bufet z kawą, herbatą i zimnymi napojami. Dla dzieci sala zabaw i warsztaty. Więcej na karkonoski.com.
6: Po reklamie.
5: Muzyczne Radio Lato.
7: Wakacyjna stacja. Pełna słońca bez końca.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: To były momenty i jednocześnie to była Kasia Sienkiewicz. Teraz co mamy za moment? Za 12:15, no i wiem co czujecie. Większość z was pewnie patrzy na zegarek częściej niż to jest przyzwoite, odliczając te ostatnie minuty. No i trzymajcie się mocno, bo to ostatnia, najkrótsza, prosta. A żeby ten niepełny kwadrans minął nam ekspresowo, to pomożemy wam dzisiejszym hit typem. Przed nami Andrzej Gromala, znany szerzej jako Gromi, sprezentował nam ostatnio nowość o tytule FLH. I jak mówi sam autor, to historia o rzadkim, bezcennym momencie, kiedy w końcu przestajemy gonić za nie wiadomo czym, bo znajdujemy człowieka, przy którym czujemy się jak w domu. Brzmi bardzo sentymentalnie, ale nie dajcie się zwieść, bo przywita nas solidna porcja energii.
0: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit

0: Klasyczne Radio Lato.
1: Reklama. Potrzebujesz fachowej wycinki drzew? Montana Michał Furs. Zrobimy to szybko, bezpiecznie i precyzyjnie. Wycinka drzew metodą alpinistyczną i tradycyjną. Usługa wycinki lasów prywatnych. Przygotowanie działek pod inwestycje. Szybka wycena i realizacja. Działamy na całym Dolnym Śląsku. Znajdź nas na Facebooku. Usługi wycinka drzew. Montana Michał Furs.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożki Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Po reklamie.
6: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
7: 15.
6: Czas na wiadomości.
8: Brak konkretów, mówią lekarze po spotkaniu z ministerstwem. Uwaga na oszustów domagających się dopłat do paczek z Chin. Duża suma pieniędzy znaleziona w stołecznym zoo. Policja szuka właściciela. Dorota Wertycka. Dobre rozmowy, ale mało konkretów. Tak prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski podsumowuje spotkanie z kierownictwem Ministerstwa Zdrowia. Z kolei szefowa resortu Jolanta Sobierańska-Grenda mówi o konstruktywnym dialogu. A spotkanie to reakcja na kryzys w systemie opieki zdrowotnej i afery związane z zarobkami lekarzy. Resort proponuje, by zarobki nie przekraczały 240 zł na godzinę. Tomasz Węcka.
9: To wygląda na to, że stronom sporu i ministerstwu, i lekarzom zależy na obniżeniu napięcia. Tak prezes Jankowski, jak i minister Sobierańska-Grenda po spotkaniu mówili o swoistym resecie w rozmowach. Tyle, że kwestii spornych nie brakuje i bynajmniej nie jest to tylko kwestia zarobków, ale też na przykład proponowanego lekarzom wymogu pracy przynajmniej na pół etatu w jednej placówce.
10: Przywiązanie lekarza na pół etatu do konkretnej placówki może sprawić, że nie będzie on mógł łatać dziur kadrowych w grafikach, na przykład w szpitalach powiatowych.
11: Ja jestem tutaj co do tego stanowcza. Pół etatu jest minimum gwarancji bezpieczeństwa pacjenta.
9: Kolejne spotkanie środowiska lekarskiego z kierownictwem resortu zdrowia za tydzień.
8: Szef Krajowej Administracji Skarbowej ostrzega przed oszustwami związanymi z nowymi zasadami kupowania w chińskich sklepach internetowych. Od tygodnia do paczek doliczane jest dodatkowe cło. Ma to powstrzymać rzekę chińskich towarów płynącą do Europy i pomóc chronić europejskich producentów. Pierwsze sygnały o próbach tego typu oszustw, w których przestępcy domagają się rzekomej konieczności dopłaty cła, już są, mówi szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda.
12: Urzędnik skarbowy nie pobiera opłat jakichkolwiek celnych, w tym przypadku e-commerce'owych. Za to jest odpowiedzialna dana platforma, dany operator, który funkcjonuje w danym kraju Unii Europejskiej.
8: Chińscy sprzedawcy już zaczęli doliczać do zakupów dodatkowe opłaty celne. Klienci mają je płacić przy składaniu zamówienia. Na 20 skontrolowanych partii lodów w 12 stwierdzono nieprawidłowości. Chodziło m.in. o stosowanie nazwy nieadekwatnej do smaku czy o brak wykazu składników, przekazała Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Jeśli chodzi o nieprawidłowości dotyczące nazw, to na przykład lody czekoladowe okazały się lodami zawierającymi jedynie kakao, lody śmietankowe wcale nie były na śmietance, a rzemieślnicze zdarzyło się, że pochodziły z hurtowni albo od producenta prowadzącego produkcję na masową skalę. Policjanci z warszawskiej Pragi Północ szukają właściciela lub właścicielki dużej sumy pieniędzy. Gotówkę znalazła 7 lipca przed południem osoba zwiedzająca warszawskie zoo i przekazała pracownikom ogrodu. Pieniądze zostały zabezpieczone przez policjantów z komendy rejonowej policji przy Jagiellońskiej. Osoba, która je zgubiła i jest w stanie udowodnić, że są jej własnością, proszona jest o kontakt. Na ulicę Białegostoku wyjechało właśnie 30 nowych elektrycznych autobusów miejskich. Do początku przyszłego roku ogólna liczba elektryków w mieście prawie się podwoi. To w związku z wymogami, jakie na samorządy nakłada ustawa o elektromobilności.
13: Komfort przede wszystkim pasażerów, bo tutaj o nich chodzi, ale też i komfort prowadzenia tych autobusów przez kierowców naszych będzie zdecydowanie wyższy.
8: Mówi szef Miejskiej Spółki Komunikacyjnej Krzysztof Kondraciuk, a chodzi również o komfort termiczny.
6: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.
2: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
5: Hej, gotowi na zabawę? Już w najbliższą sobotę od 12 do 18 wszystkie dzieci bawią się w parku handlowym przystanek Karkonosze w Miłkowie. Czekają na Was super dmuchańce, wata cukrowa, mega bańki i zabawy z animatorem. Rozkręcamy lato! Do zobaczenia!
2: Po reklamie.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: program zaprasza sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i JQ.
1: Dzień dobry, witajcie. Tematy dzisiejszego programu. Czy elektryki będą dominować w Europie? Haczyk na haka, czyli 500 zł i 8 punktów za jego posiadanie? To możliwe. I policja inwestuje w nową flotę. Arek Włodarski gotowi, to jazda.
0: Autoradio.
1: Według policji nowoczesne radiowozy i pojazdy specjalistyczne mają bezpośredni wpływ na skuteczność działań funkcjonariuszy. Lepsze wyposażenie floty oznacza m.in. krótszy czas dojazdu na miejsce interwencji, ale nie tylko. Chodzi o bezpieczeństwo i policjantów, i obywateli. W ramach ustawy modernizacyjnej na lata 2026-2029 do formacji trafi ponad 7,3 miliarda złotych. Będzie to rekordowy budżet, z którego znacząca część zostanie przeznaczona właśnie na dalszą wymianę i rozbudowę floty transportowej. W ostatnich latach trafiają do niej oznakowane i nieoznakowane radiowozy, auta osobowe, SUV-y, motocykle oraz pojazdy przeznaczone do zadań specjalnych. Skala inwestycji i środki transportu systematycznie rośnie. Na przykład w 2021 roku polska policja zakupiła 450 pojazdów za 86 milionów złotych. Rekordowy pod względem wydatków był rok 2024, kiedy na zakupy floty przeznaczono 648 milionów złotych. W ubiegłym roku wydatki były nieco niższe, ale i tak liczba pozyskanych pojazdów wzrosła i przekroczyła 3 tysiące.
0: Aktualne przepisy.
1: Teraz haczyk na haka, czyli 500 zł i 8 punktów za jego posiadanie. Kiedy to możliwe? Hak holowniczy kojarzy się przede wszystkim z ciągnięciem przyczepy, jednak dziś znacznie częściej służy też jako baza pod bagażnik rowerowy czy dodatkowy boks na wakacyjny wyjazd. To praktyczne rozwiązanie, które doceniają osoby aktywne czy podróżujące z rodziną. Wielu kierowców nie zdaje sobie jednak sprawy, że nawet homologowany, prawidłowo zamontowany hak może stać się powodem kontroli drogowej. Jeśli jest on tak zamontowany, że zasłania choćby fragment tylnej tablicy rejestracyjnej, kierowca naraża się na wspomniany mandat i punkty. By uniknąć kar, tablica musi pozostawać w pełni czytelna przez cały czas jazdy. Jeśli hak lub bagażnik rowerowy zasłania tablicę, należy wyrobić w Wydziale Komunikacji trzecią, dodatkową tablicę rejestracyjną. Montujemy ją w przeznaczonym do tego miejscu na bagażniku. Jeśli hak jest odpinany i nie jest aktualnie używany do ciągnięcia przyczepy, najlepiej go zdemontować. W niektórych krajach Europy jest to wręcz wymagane przez przepisy. I na koniec, czy elektryki będą dominować w Europie?
0: Aktualności.
1: Według raportu Dataforce do 2031 roku w pełni elektryczne auta wyprzedzą benzynę jako wiodący rodzaj napędu w europejskich autach, przekraczając 50% udziału w nowych rejestracjach. Zmiana jest napędzana głównie przez zaostrzenie celów w zakresie emisji CO2, opodatkowanie aut służbowych oraz ciągłą poprawę całkowitego kosztu posiadania elektryka, czytamy w raporcie. Jego autorzy uważają, że stały postęp w zakresie zasięgu pojazdów, szybkości ładowania i przystępności cenowej w połączeniu z presją regulacyjną sprawi, że do końca dekady pojazdy elektryczne staną się podstawą europejskiego rynku samochodów osobowych. Pożyjemy, zobaczymy. Dziękuję, dzisiaj to wszystko. Do usłyszenia.
0: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

0: odrobinę więcej, no i Artur Rojek, który w tym roku zaprezentuje odrobinę więcej swojej najnowszej twórczości. Myślę, że wielu z Was nie może się doczekać, bo płyta zapowiada się bardzo ciekawie. No i oczywiście kolejne nowości usłyszycie w Muzycznym Radiu. Również wiele ciekawego dzieje się na Hit Planecie, bo pojawiło się tam ostatnio masa wspaniałych wakacyjnych nowości. Dziś usłyszymy wielki przebój Ellie Goulding, Lights, który myślę każdy z Was przynajmniej raz słyszał, a na warsztat wzięli go 22 Bullets i Angie Roba, która pięknie dla nas zaśpiewa. Posłuchajcie koniecznie przed nami Calling Lights.
1: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Reklama. Szukasz eleganckiej dyskoteki, by potańczyć w świetnej atmosferze? W każdy piątek i sobotę od 22 zapraszamy do klubu nocnego w hotelu Gołębiewski. Doskonała muzyka i przestronny parkiet. Drogie panie, dla was wstęp jest całkowicie darmowy. Zabierz znajomych i poczujcie ten rytm. Po prostu przyjedźcie do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
2: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Kelis, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
5: Na termometrach średnio 23 stopnie w cieniu, czyli dzisiejszy max. Są miejsca, gdzie jest poniżej 20, tyle przykładowo mamy w Szklarskiej Porębie czy w Świeradowie Zdroju. Ochładzać zacznie się stopniowo i prawie przed samym zmierzchem. Słońce zacznie zachodzić 5 minut po godzinie 21, a w nocy termometry wskażą od 10 do 13 stopni. Wiatr słabnie, chociaż nadal jest porywisty, prędkość maksymalna do 55 km na godzinę. Ciśnienie na poziomie 1013 hektopaskali stabilizuje się na tym poziomie. Idealna widoczność i bardzo dobra jakość powietrza.
4: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
0: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: Minęła godzina 15.30. Czas na część informacyjną. Przedstawi ją Anna Tarkota.
6: Przetarg na przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę tunelu pod torami w rejonie kanału miejskiego we Wrocławiu rozstrzygnięty. Od tego rozpoczniemy. Inwestycja połączy trasy piesze i rowerowe między mostami warszawskimi a trzebnickimi.
7: Jak informują prowadzące przedsięwzięcie wrocławskie inwestycje, planowany tunel będzie miał około 20 metrów długości i powstanie pod nasypem linii kolejowej nr 143 po południowej stronie kanału miejskiego na pograniczu Kleczkowa i Obina. Dzięki tej inwestycji powstanie nowa trasa wzdłuż kanału, która będzie mieć duże znaczenie rekreacyjne, ale również ułatwi codzienną komunikację, bowiem we wschodniej części Kleczkowa powstało wiele bloków i wciąż budowane są kolejne. To nowe połączenie o długości ponad 100 metrów zepnie ze sobą istniejące już odcinki tras pieszych i rowerowych od strony mostów warszawskich i mostów trzebnickich. Wykonawca dokumentacji projektowej na budowę tunelu pod torami w rejonie kanału miejskiego od momentu podpisania umowy będzie miał 1,5 roku na opracowanie dokumentu. Jacek Rogulski, Muzyczne Radio.
6: Zaledwie 7 km od Lubina znajduje się niezwykłe pole. Na 15 hektarach kwitną właśnie słoneczniki.
8: Dzieje się to w Składowicach. Widok jest niezwykły. Na jednym hektarze słoneczników jest 70 tysięcy. A że hektarów jest 15, to można zobaczyć na tym jednym polu około 1 000 000 kwitnących przepięknych roślin. Ich właścicielem jest pan Tadeusz.
9: Tadeusz Klerzyński, folwark Składowice koło Lubina.
8: Panie Tadeuszu, czy panu nie przeszkadza, że ludzie wchodzą w pana pole i ścinają dość brutalnie czasami te słoneczniki?
9: Nie, takie to było założenie. Dużo osób jest prowokowanych tym słonecznikiem, no i my stworzyliśmy możliwości zrywania. Sporo osób się tu wybiera i słoneczniki zrywa. Mało tego, robią tam jakieś sesje zdjęciowe, robią jakieś tam spotkania, zdjęcia, filmiki. Spotykają się tutaj tak, że w okresie szczególnie weekendu tu jest kolejka, samochodów jest dużo. Uprawianych tu jest około 1 000 000 słoneczników na tym polu. To jest tam 14-15 hektarów. Na hektarze 70 tysięcy. No to nie są w stanie, weźmy jakieś tam ilości dużych pozrywać, nie są w stanie zniszczyć, robią to starannie, także nie ma problemu, pozwalamy na to.
8: W sumie ma pan około 300 hektarów.
9: W tej lokalizacji około 50-60 hektarów, ale w innych miejscowościach jest pozostała ilość.
8: Ile jeszcze czasu one będą tak pięknie wyglądały?
9: Znaczy ja mam tak przygotowane, że mam tutaj lokalnie siane w 3 terminach, że te pierwsze już zakwitły i pokwitną jeszcze z 2 tygodnie, następne będą kwitły za 2 tygodnie, ale koło hektara mam przygotowane na taki późny zbiór, że to może być nawet w połowie sierpnia, także okres po prostu zbioru jest na kwiaty długi. Normalnie to 2 tygodnie, a to będzie z 1,5 do 2 miesięcy.
8: Zadbał pan też o wyposażenie tego pola dostępnego przy przy szosie?
9: Apteczka jest, jakby ktoś się uszkodził, czy jakieś tam były inne problemy wynikające z kontaktu tutaj z tymi, bo są pszczoły, są osy, są szerszenie, różnie bywa. Nie, to wtedy można, powiedzmy, sobie tam te środki z apteczki pobrać. No z tym oczywiście, jak pan mówił, noże, nożyczki, sekatory, sznurek. Nawet jadąc tutaj nie wiedzą o czymś takim, no i nie są przygotowani na to, żeby sobie przyciąć, czy zrywać, czy gdzieś tam wiązać, no to tu mają te możliwości i no dokonane, nie, że można to robić.
8: Czy pan jeszcze dostrzega piękno tego słonecznika?
9: No tak, po prostu tutaj na tym terenie, powiedzmy, ten słonecznik się pojawił kilka lat temu, bardziej to kiedyś wcześniej rosło na południu Europy, no i tutaj wchodzi już kosztem rzepaku, kosztem faceli, no i innych roślin, które też są atrakcyjne widokowo.
8: Ale słonecznik wygra.
9: Myślę, że tak, stanowi atrakcję, no szczególnie w okresie kwitnienia, bo jak już jest dojrzały czy przejrzały, to już jest po prostu mało czy mniej atrakcyjny.
8: Słoneczniki w całej ich kwiatowej krasie można zabrać do domu, zostawiając w samoobsługowym punkcie symboliczną złotówkę od każdego. Czy warto? To pytanie retoryczne. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
6: A na koniec kino nad rzeką w otoczeniu zieleni nad Zalewem Złotoryjskim. To wakacyjna propozycja miasta dla tych, którzy chcą ciekawie spędzić czas. W sobotę wieczorem na srebrnym ekranie wyświetlana będzie polska komedia sensacyjna pod tytułem Fuchs 2. Natomiast w niedzielę mamy propozycję dla miłośników tańca. Zaprasza Paweł Kulik, burmistrz Złotoryi.
3: Już w ten weekend zapraszam bardzo serdecznie po raz pierwszy na Centrum Pukania Złota. Odbędzie się kino plenerowe. W sobotę o godzinie 21:00 spotykamy się nad zalewem. Proszę zabrać ze sobą leżaki, koce, tak żeby pooglądać film, spędzić miło czas. Ale w niedzielę 12 lipca o godzinie 17:00 kolejne wydarzenie nad zalewem. Tym razem zabawa dla wszystkich. Międzypokoleniowo spotykamy się na tańcach.
6: To był raport regionalny.
0: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
10: Hey guys, we are Shanghai.
11: And you're listening to Muzyczne Radio.
10: They really love music.

0: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
2: Teraz woda toaletowa dla mężczyzn Paco Rabanne 1 Million 100 ml za 239,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 314,99. Allegro Days do 13 lipca.
3: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
4: Zaprasza Ultima Auto, dealer Omoda i JQ w Jeleniej Górze, ulica Pałata 1.
5: Po reklamie.
6: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Coraz bliżej godzina 16, a za nami spotkanie z Nitą Szerokości dla wszystkich zmotoryzowanych słuchaczy, tych, którzy trafili akurat w godziny szczytu. No i również w Muzycznym Radiu mamy godzinę szczytu, bo za moment przywitamy Best Of, a teraz czas na nasz dzisiejszy hit tip. W nim Adam Gromala, albo po prostu Gromi, jego najnowszy singiel Evil Age. I jak mówi sam autor, jest to historia o rzadkim, bezcennym momencie, kiedy w końcu przestajemy gonić za nie wiadomo czym, bo znajdujemy człowieka, przy którym czujemy się jak w domu. No i również dajcie głośnie, to poczujecie się dokładnie tak samo.
0: Muzyczne Radio. To jest nasza piosenka dnia.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca. Autopromocja.
0: Muzyczne wakacje, jakich jeszcze u nas nie było. Muzyczne Radio Lato. Codziennie na naszej antenie z potężnymi letnimi i jakże wakacyjnymi hitami ostatnich 50 lat. Unikatowe nagrania, nieznane wersje, zaskakujące remiksy, a do tego gorące super nowości, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas. Muzyczne Radio Lato. Dla was, kochani słuchacze, 24 godziny na dobę.
2: Reklama. Marzysz o weselu jak z bajki? A może planujesz inne ważne uroczystości? Zadbamy o to, aby twoje przyjęcie zachwyciło gości. Szczegóły znajdziesz na stronie gołębiewski.pl/Karpacz. Przekonaj się, że kompleksowa organizacja wcale nie musi kosztować więcej. Stwórz z nami piękne wspomnienia. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
3: Wczoraj Bruno mi opowiadał, że jego tatusiowi zepsuł się samochód. Strasznie kopcił, ale na szczęście tatuś Bruna pojechał do serwisu DPF w Lubaniu, gdzie auto sprawdzili i szybko naprawili. Polecam, serwis DPF w Lubaniu na Zgorzeleckiej 18. Najlepszy serwis w okolicy.
2: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
4: 16.
0: Czas na wiadomości.
5: Czy drugi próg podatkowy zostanie podwyższony? Rozmowy w poniedziałek. Utrudnienia w kursowaniu pierwszej linii warszawskiego metra. Znany youtuber oskarżony o przesyłanie pornografii 13-latce. Dorota Werdecka. Co z podniesieniem drugiego progu podatkowego z obecnych 120 do 140 tysięcy złotych? Po weekendzie w poniedziałek z ministrem finansów, który nad taką zmianą się zastanawia, będzie rozmawiać szefowa Polski 2050, od dawna sygnalizująca, że zmianę trzeba wprowadzić. A dlaczego? O tym Maciej Gluczka.
6: Coraz więcej średnio zarabiających wpada w drugi próg podatkowy, mówiła Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
7: Oni nawet nie wpadają w drugi próg, to ten drugi próg wpada w nich, dlatego że im ze względu nawet na inflację rosną zarobki i ktoś średnio zarabiający płacił 12%, a tu nagle zaczyna wpadać w 32%.
6: Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej.
8: Oczywiście to jest decyzja ministra Domańskiego, bo on odpowiada za kwestie finansów publicznych.
6: Dla podatników taka zmiana oznaczałaby do 4000 mniej zapłaconego podatku w skali roku, a dla budżetu państwa koszt tej zmiany szacowany jest na około 9 miliardów złotych rocznie.
5: Utrudnienia w kursowaniu stołecznego metra. Linia M1 jeździ w dwóch pętlach. Kabaty Stokłosy oraz Politechnika Młociny. Pociągi podziemnej kolejki nie zatrzymują się przy stacji Wilanowska. Na tej trasie kursuje autobusowa linia zastępcza za metro oraz zastępcza linia tramwajowa od przystanku metro Wilanowska do placu Narutowicza. YouTuber oskarżony o przesyłanie 13-latce materiałów pornograficznych to 31-letni Wojciech K., znany jako Wojtas. Według śledczych do zdarzenia doszło w 2014 roku. YouTuber poznał dziewczynkę przez internet podczas wspólnych nagrań materiałów wideo z popularnej gry. Rozmowy na czacie grupowym z czasem przeniosły się na grunt prywatny, po czym przez kilka miesięcy YouTuber przesyłał 13-latce zdjęcia oraz transmisje z treściami pornograficznymi. Nie przyznał się do winy, grozi mu do 3 lat więzienia. Zaczęło 48, zostało już tylko 8. Czas na ćwierćfinały piłkarskich mistrzostw świata. Pierwszego półfinalistę poznamy dziś wieczorem. Będzie to Francja lub Maroko, czyli drużyny, które na poprzednim mundialu zajęły odpowiednio 2. i 4. miejsce. Michał Waszkiewicz.
9: Zdaniem wielu ekspertów Francja jest najmocniejsza i jest głównym faworytem do tytułu, ale z Paragwajem w poprzedniej rundzie mocno się męczyła. Są świetni, ale nie czujemy się gorsi, mówi marokański pomocnik Brahim Diaz. Oczywiście gramy przeciwko jednemu z faworytów, ale skoro jesteśmy już na tym etapie, to znaczy, że potrafimy rywalizować z takimi drużynami. Francuzi zdają sobie sprawę, że Maroko w stawce najlepszych drużyn nie znalazło się przypadkowo. Mecz w Bostonie dziś o 22:00.
5: Dania na wynos mogą zawierać znacznie więcej soli niż wynika z informacji podawanych w menu. W brytyjskim badaniu prawie połowa sprawdzonych posiłków przekraczała deklarowane wartości, a niektóre nawet cały dzienny limit już w jednej porcji. Badacze wzięli pod lupę posiłki na wynos w 23 punktach, w tym w lokalach należących do dużych sieci gastronomicznych oraz w niezależnych barach i restauracjach. Najwięcej w przeliczeniu na porcje soli miały dania z makaronem, a zaskakująco dobrze wypadły tradycyjne brytyjskie bary serwujące rybę z frytkami.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

David Cake i George Friedrich Händel, jego sarabanda Demol Suity Fortepianowej. No a skoro takie brzmienia pojawiają się na naszych falach, to oznacza tylko jedno. Witam Was w Best of Muzycznego Radia. Patryk Łosica. Przed nami moment przerwy, a zaraz po nim spotkanie z Klingą, no i kolejna porcja.

0: handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń. 453 673 318. 453 673 318.
1: Jak wyglądało życie na granicy Imperium? Przenieś się w czasie i poczuj emocje starożytnego Rzymu. Już 11 i 12 lipca w Kamiennej Górze – Fontinalia. Zobacz widowiskowe walki gladiatorów, starcia legionów z barbarzyńcami i rzymskie wesele. Wejdź do prawdziwego obozu wojskowego. Na wielką rekonstrukcję zaprasza burmistrz Janusz Hudasewicz. Szczegóły na kamiennagora.pl. Nie może cię tam zabraknąć.
2: Po reklamie.
3: Muzyczne Radio Lato.
4: W tym tygodniu gramy dla Was.

Music News wracają do Was wakacyjną porą wraz z artystami, którzy pochwalić się mogą nowymi piosenkami. Wśród nich znalazło się miejsce dla Sieny Spiro, Ale Farben i Marshmello. Tomek Dudkiewicz i Music News, witamy i zapraszamy. Nadszedł moment, na który fani Sieny Spiro czekali od wielu miesięcy. Debiutancki album artystki zatytułowany Visitor właśnie ujrzał światło dzienne. Siena prezentuje na nim ponadczasowe kompozycje bazujące na jej imponującym wokalu. Każdy z trzech wydanych przed premierą krążka singli trafił na listę Billboard Hot 100. Wraz z premierą albumu artystka prezentuje kolejny singiel. Great Expectation, bo o nim tutaj mowa, to nastrojowa kompozycja z pogranicza soulu i popu z majestatycznym refrenem oraz orkiestrowymi aranżacjami. Utwór bezpośrednio nawiązuje do jednego z głównych motywów albumu Visitor – odnajdywania siły w obliczu porzucenia. Great Expectation opowiada o czasie, w którym przez pewien okres mieszkałam w Nowym Jorku i rozmawiałam z kimś, kto ciągle powtarzał, że mnie odwiedzi, wspomina Sienna. Każdego ranka schodziłam po schodach mojego budynku i przez krótką chwilę naprawdę wierzyłam, że będzie czekał na mnie przed wejściem. Potem przez kilka kolejnych minut szłam ulicą i wyobrażałam sobie, co bym powiedziała, co bym czuła i co by się wydarzyło, gdyby rzeczywiście tam był. Nigdy się nie pojawił. Ta piosenka przestała być z czasem opowieścią o tej właśnie osobie, a stała się opowieścią o samych oczekiwaniach. O tym, czy są czymś pięknym, czy tylko sposobem na przygotowanie się do rozczarowania. Napisałam ten utwór wiedząc w głębi duszy, że nigdy nie stanie się tym, czego pragnęłam i że życie wyobrażeniem o nim było bezpieczniejsze niż całkowita pustka, dodała artystka. Teraz Ale Farben, który udostępnił swoim słuchaczom premierowy utwór Voices. Piosenka jest owocem współpracy artysty z pochodzącą z Londynu wokalistką i songwriterką Melody. Singiel wyznacza nowy kierunek w brzmieniu berlińskiego DJ-a i producenta, łącząc garage house z nowoczesnym popem i estetyką współczesnej muzyki klubowej. Melody wnosi do utworu Voices wyraźnie popowy charakter dzięki swojemu charakterystycznemu wysokiemu wokalowi i chwytliwym melodiom. Artystka porusza się swobodnie między gatunkami, ugruntowała swoją pozycję na scenie dzięki międzynarodowym współpracom. To jedna z najciekawszych nowych postaci na scenach popowych i elektronicznych. Voices, głos Melody doskonale współgra z produkcją, stając się emocjonalnym centrum utworu. Pod względem muzycznym singiel jest energetyczną kompozycją inspirowaną garage house'em, napędzaną pulsującym rytmem i konsekwentnie budowanym napięciem. Po nastrojowym wstępie utwór przechodzi w dynamiczny drop, który podkreśla z miejsca zapadający w pamięć główny muzyczny motyw. Powtarzane, przypominające, skandowane wersy wzmacniają chwytliwy, niemal hipnotyczny charakter tej właśnie piosenki. Music News. No to prawie na koniec jeszcze jedna muzyczna nówka. Marshmello i Kelsea Ballerini stworzyli przebojową mieszankę. Inspirowana muzyką country produkcja Marshmello łączy się z charakterystycznym wokalem Kelsea i chwytliwą melodią. Bazujący na rytmicznym klaskaniu, akustycznej gitarze i jasnym wpadającym w ucho refrenie utwór Another Drink oddaje beztroską atmosferę letniej nocy. Świetnie się bawiłem, szukając własnego podejścia do produkcji country przy tym właśnie utworze, powiedział Marshmello. Jestem wdzięczny Kelsei za zaufanie mojej wizji. To niezwykła artystka i wspaniała osoba. Oboje jesteśmy bardzo dumni z tej właśnie piosenki i nie możemy już doczekać się, aż usłyszą ją wszyscy nasi słuchacze, dodał artysta. No to na koniec łapcie kolejne muzyczne premiery, które wylądowały na naszej wakacyjnej playliście. Madonna i Martin Garrix z nagraniem Bizarre, Rehab z nowym singlem The Last Dance i Natalia Grosiak z najnowszą piosenką Gdyby ktoś pytał. Tomek Dudkiewicz i Music News, dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.

Lost Frequencies, Genic DV, Reality, czyli rzeczywistość jest, jaka jest, nie da się ukryć. Ciągła plątanina zdarzeń, emocji, no jeśli macie może ich dzisiaj za dużo, to na ratunek przychodzi nam Michael Schulte, który proponuje, aby wytańczyć je wszystkie przed nami Dance These Tears Away.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
5: 23 stopnie to dzisiejsze wartości maksymalne, które pozostaną z nami prawie że do samego zmierzchu. Chłodniej będzie dopiero w okolicach godziny 19, a w nocy temperatura spadnie do okolic 10-13 stopni. Zachód rozpoczyna się 5 minut po godzinie 21. Wiatr słabnie, porywy do 50 km na godzinę i taka tendencja utrzyma się. Ciśnienie bez zmian 1013 hektopaskali. Wieczorem zacznie rosnąć. Nadchodzące dni będą bliźniacze jak dzisiejszy. Temperatura do niedzieli nie przekroczy 25 stopni, a przy okazji weekendu ponownie może pogrzmić i popadać. Na razie jesteśmy wolni.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
6: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: A co słychać w regionie od strony informacyjnej, opowie Anna Tarkota.
7: A na początek Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu, która prowadzi kontrolę po katastrofie ekologicznej związanej z remontem zbiornika Pilchowice na Bobrze. Postępowanie ma ustalić, czy podczas spuszczenia wody inwestor przestrzegał warunków określonych przez Służby Ochrony Środowiska.
8: Jak poinformowała ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska, wcześniejsze postanowienie zobowiązywało inwestora m.in. do odłowienia wszystkich zwierząt pod nadzorem przyrodniczym oraz utrzymania maksymalnego stężenia zawiesiny w spuszczanej wodzie na poziomie 80 mg na litr. W przypadku przekroczenia tej wartości prace powinny zostać natychmiast wstrzymane. Tymczasem badania zlecone przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu wykazały, że 1 lipca stężenie zawiesiny przekroczyło 10 tysięcy mg na litr, a z rzeki odłowiono również ponad 10 ton martwych ryb. Wstępne wyniki kontroli Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska mają być znane jeszcze pod koniec tego tygodnia. Jak przekazała ministra, urząd nadal oczekuje na część dokumentacji od inwestora. Podkreśliła również, że inwestor powinien podejmować wszelkie możliwe działania ograniczające skalę szkód w środowisku, a po zakończeniu wszystkich kontroli zostaną wyciągnięte odpowiednie konsekwencje, jeśli potwierdzone zostaną nieprawidłowości. Do tematu wrócimy. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
7: W specjalistycznym szpitalu imienia dr. Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zakończyła się budowa nowej przestrzeni w miejscu dawnego patio. Inwestycja kosztowała ponad 12 milionów złotych. Dyrekcja deklaruje, że inwestycja radykalnie skróci czas oczekiwania od momentu rejestracji do trafienia na oddział, ale to nie jedyna jej funkcja. Materiał Jacka Zycha.
9: Tak, w ramach inwestycji zagospodarowano zielone nieużytki wewnątrz tworzącego czworokąt budynku D szpitala. Nowy obiekt powstał na trzech poziomach. Parter to nowoczesna poczekalnia, przebieralnia oraz depozyt rzeczy. Wyższe kondygnacje służą bezpośrednio spotkaniom rodzinnym, pracy psychologów i dietetyków.
10: Ostatnie, trzecie piętro to jest zakład endoskopii zabiegowej i duża, nowa sala, no i część dla chirurgii onkologicznej.
9: Powiedziała Jolanta Królak, szefowa Wałbrzyskiego Szpitala imienia Sokołowskiego. Prace były o tyle trudne, że robotnicy pracowali przy nieprzerwanym ruchu znajdujących się tam oddziałów szpitalnych. Dyrekcja potwierdza, że mimo tych problemów budowę udało się sfinalizować i oddać obiekt do użytku.
10: Mieliśmy małą katastrofę, było zalanie, kiedy były opady, ale jak widać poradziliśmy sobie. No i dzisiaj mamy piękny dzień, otwarcie i oddajemy to do użytkowania dla naszych pacjentów.
9: Cała inwestycja kosztowała 12 milionów złotych. Niezależnie od zabudowy dawnego patio na terenie Wałbrzyskiego Szpitala imienia Sokołowskiego trwa wciąż budowa nowoczesnego pawilonu pediatrii oraz gruntowny remont oddziału kardiologii. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
7: Lato w mieście nie zawsze jest wyborem, ale może być naprawdę dobrym czasem. Dlatego Miejski Dom Kultury w Zgorzelcu przygotował wakacyjny program, w którym znalazły się propozycje na różne wakacyjne nastroje. Zaprasza Renata Burtosz ze Zgorzeleckiego Magistratu.
11: Będą więc muzyczne piątki, będą popołudnia taneczne na skwerze, to nowość.
3: będzie kino pod gołym niebem, teatr w namiocie cyrkowym, Zgorzelecka akcja Podwórko i to wszystko, co od lat jest obecne w letnim kalendarzu zgorzeleckich wydarzeń, czyli Dni Zgorzelca, w tym roku połączone z festiwalem greckim, Sound System Street Festival i Jakuby. A wszystko to po to, żeby każdy, kto spędza czas w Zgorzelcu, miał jak najwięcej okazji do tego, żeby się fajnie i dobrze bawić.
7: W poniedziałek ruszyły taneczne popołudnia na skwerze imienia księdza Jerzego Popiełuszki i to jest gratka dla tych, którzy lubią się poruszać i spędzać czas w rytmem muzyki. Wspólna zabawa i taniec pozwalają zadbać o samopoczucie.
3: Wielu mieszkańców wciąż pamięta letnie potańcówki w parku Błachańca przy dużym stawie. Pamiętamy też dancingi, bo tam chadzali nasi rodzice i późniejsze dyskoteki, na których wielu z nas bawiło się do późnych godzin nocnych. I dziś, kiedy miejskie zabawy taneczne w plenerze wracają do łask w całej Polsce, Miejski Dom Kultury rozszerzył ofertę letnią i zaprasza na taneczne popołudnia na skwerze pod opieką Inny Błaszczyk. Ten pomysł wydaje się u nas bardzo naturalny, bo przecież od kilku lat w programie Jakubów są potańcówki na dechach i cieszą się popularnością. W każdy poniedziałek i czwartek od 6 lipca do 24 sierpnia o godzinie 17 będzie można potańczyć, nie trzeba się zapisywać i nie ma ograniczeń wiekowych. Po prostu trzeba przyjść, przynieść ze sobą dobry humor i dać się porwać muzyce.
7: Dziękuję. W popołudniowych raportach regionalnych to wszystkie informacje. Do usłyszenia.
6: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
11: Hey, what's up? We are Daddy's Groove and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Jestem Wolny zapraszają wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festiwal Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio.
1: Koleje Dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca, w każdą wakacyjną sobotę, pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
2: Jeśli chcesz kupić pewne, sprawdzone i bezwypadkowe auto, koniecznie odwiedź salon samochodów używanych Himba w Brunowie pod Lwówkiem Śląskim. Wiemy, że wybór używanego auta nie jest prosty. Pomożemy Ci. Możesz liczyć na rzetelną, miłą i profesjonalną obsługę. Na zakupione u nas auta udzielamy gwarancji technicznej. Salon samochodów używanych Himba tuż przy restauracji pod adresem Brunów 21 zaprasza.
3: Po reklamie.
4: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.

Mr. Worldwide, czyli Pitbull, jednocześnie John Ryan i Fireball, kula ognia, no i prawdziwa kula ognia nadchodzi za 11 minut, bo dokładnie po 17 czeka na Was kolejne spotkanie na Hit Planecie. Czeka na Was także Marta Wojtunik, która za moment powie Wam dzień dobry, a ja dziękuję za dziś, Patryk Łasica, udanego dnia, udanej zabawy, no i do usłyszenia przy następnej okazji.

0: Reklama. Szukasz eleganckiej dyskoteki, by potańczyć w świetnej atmosferze? W każdy piątek i sobotę od 22 zapraszamy do klubu nocnego w hotelu Gołębiewski. Doskonała muzyka i przestronny parkiet. Drogie panie, dla was wstęp jest całkowicie darmowy. Zabierz znajomych i poczujcie ten rytm. Po prostu przyjedźcie do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
1: To nie jest kolejna premiera. To nowy Lexus ES. Do 11 lipca zapraszamy na dni otwarte nowego Lexusa ES w Lexus Lubin. To zupełnie nowa odsłona kultowej limuzyny. Nowoczesne technologie i komfort, który trzeba poczuć na własnej skórze. Odwiedź salon Lexusa w Lubinie. Podczas dni otwartych odkryjesz, dlaczego Lexus ES wyznacza nowy kierunek w swojej klasie. Wejdź na przetestujlexusa.pl lub odwiedź Lexus Lubin. Nowy Lexus ES już od 6 do 11 lipca.
2: Klub Seven Heaven Legnica zaprasza na mega imprezę. Sobota 11 lipca. Mega integracja klubów Heaven. Z ostrami Art Basis, Nex, X-Men oraz nasi rezydenci. Imprezujemy jak zwykle na dwóch parkietach. Kluby Heaven łączą siły. Do zobaczenia w najbliższą sobotę. Seven Heaven Legnica. Bad kids never sleep.
0: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: 17.
3: Czas na wiadomości.
5: Małżeństwo Rosjan skazane za szpiegostwo przez sąd w Sosnowcu. Lokaty bankowe bez wysokiego oprocentowania, stopy stoją w miejscu. Pierwsze smoczyce pojawiły się na warszawskim lotnisku. Urządzeń będzie więcej. Dorota Werdycka. Spotkanie było konstruktywne i nie dotyczyło tylko kwestii płacowych, ale przede wszystkim przejrzystości, zawierania umów, ewidencjonowania czasu pracy i wypłacania wynagrodzeń. Tak szefowa resortu zdrowia podsumowała rozmowę z prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej. Są kwestie sporne, a w czym obie strony są zgodne, o tym Tomasz Węskę.
6: Jeśli wierzyć deklaracjom, to jedną z takich rzeczy jest konieczność zmiany wycen niektórych świadczeń medycznych, a drugą doprecyzowanie warunków zatrudniania specjalistów tak, żeby kontrakty nie stanowiły wśród nich tak dominującej formy zatrudnienia jak dziś, mówi prezes Rady Łukasz Jankowski.
7: To jest postulat, który pozwoliłby zachęcić lekarzy do przejścia z kontraktów, które nie są optymalną formą wykonywania zawodu, na umowy o pracę.
6: Szefowa resortu zdrowia zapewnia też, że środowisko medyków nie sprzeciwia się temu, by skończyć ze spółkami lekarskimi, a takimi jak ta, która wystawiała szpitalom, na przykład kujawsko-pomorskim Mogilnie, zawyżone rachunki sięgające 26 tysięcy złotych za godzinę pracy.
5: Sąd okręgowy w Sosnowcu skazał małżeństwo Rosjan za szpiegostwo. Igorowi R. wymierzył karę 7 lat, a jego żonie Irinie 3 lat więzienia. Jak mówiła sędzia Ewelina Pałgan-Witek, Igor R. został też skazany za nadanie paczki z niebezpiecznym materiałem.
8: Składający się z butelki plastikowej o pojemności 1,1 litra, zawierającej materiał wybuchowy w postaci nitroglikolu, dwuazotan glikolu etynelowego, dwa markery do pisania z ukrytymi w nich dwoma wojskowymi zapalnikami elektrycznymi powerbank.
5: Oboje byli stypendystami Uniwersytetu Śląskiego, a polskie władze przyznały im status uchodźców. Od 2 lat przebywają w areszcie, dziś nie stawili się w sądzie. Nie ma co liczyć na to, że banki zapłacą nam lepiej, zatrzymane u nich pieniądze. Stopy procentowe stoją w miejscu, w związku z tym nie ma co liczyć na wysokie oprocentowanie lokat, mówi Jarosław Sadowski, analityk Rankomat.pl.
9: To średnie oprocentowanie wynosiło 2,94%, więc już poniżej tych 3%. Ale jeżeli ktoś jest aktywny, porównuje, korzysta z okazji, no to tych ofert jeszcze takich, powiedzmy, na ponad 5% trochę jest, ale naprawdę już niewiele.
5: Na dłużej stanęły też na razie raty kredytów. Pierwsze dwie smoczyce są już na największym w Polsce warszawskim lotnisku Chopina. Tak pracownicy portu mówią o nowoczesnych skanerach, dzięki którym w bagażu podręcznym można przewieźć więcej płynów. Mówi rzecznik portu Piotr Rudzki, dodając, że w wakacje pojawią się kolejne urządzenia.
10: Nie trzeba będzie całej tej elektroniki, którą często pasażerowie przewożą. Nie trzeba będzie tego wyjmować z bagażu podręcznego. Mamy zamówionych 15 urządzeń.
5: Urządzenia na razie obsługują tylko pasażerów fast track, korzystających z usługi zwykłej, płatnej, szybszej kontroli. W stołecznym zoo urodził się źrebak konia przewalskiego. To najstarsza żyjąca rasa koni, blisko spokrewniona z żyjącymi kiedyś dzikimi końmi. Ruszył właśnie plebiscyt na propozycję imienia dla konia zaczynającego się na literę S. Propozycje można zgłaszać do wtorku.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
1: A po 17:00
3: mamy dla was najnowsze hity, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas.
4: Witajcie w świecie najnowszej muzyki.
3: Hit Planeta startuje na dobre.
11: Oczywiście, że startuje. Mamy nadzieję, że cała Hit Planetarna załoga już gotowa, już w komplecie, no i gotowa na podbijanie Hit Planety, na której czeka na nas mnóstwo nowej muzyki i nowych hitów. Marta Wojtunik, witajcie. Dziś to ja mam przyjemność spędzić z Wami 3 godziny w świecie najnowszej muzyki.
3: Najnowsza lista w Polsce.
11: Poza notowaniem topowej 40 mamy też przygotowane dla Was masę propozycji, od których oczywiście zaczniemy. Benny Banassi, California Dreaming oraz Jamie Jones i State of Mind.

0: Takie przyjemne nagranie, a jeszcze mimo to cały czas w naszych propozycjach Jamie Jones i State of Mind. Dajcie znać, co sądzicie o tej propozycji i czy powinna znaleźć miejsce w naszych kolejnych hitplanetarnych zestawieniach. A my teraz na moment cofniemy się do środy, sprawdźmy, co wczoraj graliśmy tuż przed godziną 20 na naszej topowej trójce.
1: Hit Planeta. Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: Oni nie odpuszczają. David Guetta, Andrea Bocelli, DNA cały czas na podium, wczoraj konkretnie na miejscu trzecim.

0: Planeta. Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
1: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Po reklamie.
9: What's up, Holem? It's Jubal.
10: Hi, I'm Karinin.
9: Witajcie, z tej strony Arek Kusowski.
11: Hello, people, this is Holy Molly.
12: Hello, Poland.
13: Hi, we are Blang and Jones.
12: You're listening to Hit Planeta with absolutely new tracks from the music world. Check it out.
14: Hit Planeta.
1: Czas na miejsce 40. Czas poznać dzisiejszą nowość. Czas poznać nagranie, które opuszcza dziś poczekalnię, a to nas naprawdę bardzo cieszy. W ostatnim czasie dużo świetnych polskich nagrań wkracza na Hit Planetę. Dziś również na miejscu 40. witamy polskie nagranie. To zespół Przebi Śniegi i Melatonina.
0: To jest Hit Planeta. A to jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie.

0: Nowa i totalnie przebojowa.
1: Mocno nowa i totalnie przebojowa, oczywiście, że tak. My już jesteśmy podczas naszego dzisiejszego czwartkowego notowania. Miejsce 40. Tu daliśmy wam znać, że wita się z nami nowość i to polskie nagranie Melatonita. Dalej mamy więc miejsce 39., które dziś zajmuje niestety Wise i Memories. Piosenka o wspomnieniach i już niedługo, jeśli oczywiście się nic nie zmieni, to nagranie będzie wspomnieniem z hit planety, ponieważ spada dziś aż o 6 miejsc w dół. No i mieści się na pozycji 39. Żeby jednak coś zmienić w tej sprawie, żeby te wspomnienia jeszcze z nami zostały, piosenka Memories, w niej Wise, no to oczywiście przypominamy, wystarczy głosować na naszej stronie muzyczneradio.pl w zakładce Hit Planeta, bo to wy decydujecie o losach hitów na Hit Planecie, a my dajemy wam znać, że już teraz z nami miejsce 38. Kto dziś na tym miejscu? Benji, Forever Never Came. Wczoraj na miejscu 37, dziś o jedno oczko w dół.

0: najnowsza lista w Polsce. Reklama.
1: Hej, jesteśmy Gangi & Paski. Nasz znak, jak nie wiecie, to pręgi na grzbiecie. Ostre ząbki, spryt bajera. Lepiej z nami nie zadzieraj.
0: Zobacz nowy wybieg mangust pręgowanych w Zogerlitz. Citauerstrasse 43. www.naszemyślnikzo.pl.
2: Klub Seven Heaven Legnica zaprasza na mega imprezę. Sobota 11 lipca. Mega integracja klubów Heaven. Z ostrami Art Basis, Nex, X-Men oraz nasi rezydenci. Imprezujemy jak zwykle na dwóch parkietach. Kluby Heaven łączą siły. Do zobaczenia w najbliższą sobotę. Seven Heaven Legnica.
3: Bad kids never sleep.
4: Po reklamie.
5: Hi, this is Martin Gore from Depeche Mode.
6: Hello, my name is Jano.
7: A big hello, I'm Freud.
8: Hey guys, this is Antonia and we are G-Girls.
9: Hi, my name is Richard Gray and I want to send a big hello for all the listeners of Hit Planeta and Music Schnee Radio.
0: Hit Planeta! Najnowsza lista w Polsce!

0: Nie da się ukryć, że hity na Hitplanecie obecnie naprawdę bardzo letnie, momentami indie popowe, bo ten gatunek często kojarzy się z letnimi dźwiękami, z pięknymi zachodami słońca i tym wszystkim miłym, co dzieje się latem. Cedric i Where Did It Go, nagranie, które ląduje na miejscu 37. To są dobre informacje, bo wczoraj prawie pożegnał się z Hitplanetą, wylądował na miejscu 39. A my teraz nie lądujemy na pozycji 36, my teraz lądujemy w naszych premierach, przedstawiamy wam pierwszą z dzisiejszych. To piosenka Free Like a Wind. Nagranie bardzo przyjemne, dance popowe, a w nim Human.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hitplanecie.

0: To Pilots i bardzo letnie One Night in Mykonos. Chciałoby się powiedzieć, że to nagranie dziś leci w górę, ale niestety nie możemy kłamać. Dziś niestety leci w dół aż o 13 miejsc.
1: To jest Hit Planeta. A to jest dzisiejsza nowość. Koniecznie.
0: A teraz dla odmiany miła informacja. Nagranie, które opuszcza naszą muzyczną poczekalnię, w której spędziło dobry tydzień, ale w końcu udało się. Skakuje na miejsce 35. Morandi i Miss Callie.

0: Felix Jean i piosenka Siren. To jest nagranie, które polecamy Wam dziś na miejscu 34, a już za moment pojawi się u nas Ale Farben i Heroes of the Night.
1: Najnowsza lista w Polsce. Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
1: Po reklamie.
4: Hi, we are Bleng and Jones.
5: Hello, here Jane.
6: Hi, this is Dave Garn from Depeche Mode.
7: How are you? I'm Nelly Furtado.
4: Yo, yo, yo, everybody. Here's Rico Benassoni and you are listening to Hit Planeta on Muzyczna Radio, my favorite radio station.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

Martyna Baranowska. Ona od kiedy rozpoczęła swoją karierę w styczniu tego roku, piosenką Serce jest po prostu nie do zatrzymania i to są dla nas naprawdę dobre informacje, bo ona tworzy ciekawe polskie nagrania. Jeszcze niedawno piosenka Berlin, ona cały czas jest z nami na liście top30.pl, a już teraz dostaliśmy kolejny letni hit, bo już tak o tej piosence spokojnie można mówić. Piosenka Dreszcze, która jak sama Martyna Baranowska napisała, jest o tym, że czasem równie ważna staje się droga, równie ważna jak cel tej drogi. Piosenka Dreszcze, bardzo gorąco ją przyjęliście, bardzo dobrze ją przyjęliście na Hit Planecie. Wczoraj polecaliśmy wam ją jako nowość na miejscu 40, a już dziś polecamy na miejscu 32. Dzięki waszym głosom, które oddawaliście przez ostatnie 24 godziny, 8 miejsc w górę. To polskie świetne nagranie, któremu życzymy samych sukcesów na Hit Planecie. Czas na miejsce 31. Wise on Would You Love Me Anyway?

0: Użel i David Guetta, oni bardzo ładnie radzą sobie na hitplanecie. Na hitplanecie lecą w górę z piosenką Shine. Dziś konkretnie lecą aż o 7 miejsc z pozycji 36 na 29.
1: Tak gra hitplaneta.
2: Już teraz lądujemy na pozycji numer
0: 28 i lądujemy na pozycji 28 w towarzystwie You Not Us i Flipside.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
1: Klub Seven Heaven Legnica zaprasza na mega imprezę. Sobota 11 lipca. Mega integracja klubów Heaven z ostrami Art Basis, Nex, X-Men oraz nasi rezydenci. Imprezujemy jak zwykle na dwóch parkietach. Kluby Heaven łączą siły. Do zobaczenia w najbliższą sobotę. Seven Heaven Legnica. Bad kids never sleep.
0: Po reklamie.
2: Autopromocja.
0: Muzyczne radio.
2: Słuchaj nas w południowo-zachodniej Polsce
0: na 105,8,
2: 106,7
0: i 90,9 FM
2: oraz w sieci na www.muzyczneradio.pl
0: i w naszej aplikacji na całym świecie.
2: Teraz też w testowych lokalizacjach DAB+ w największych miastach Polski. Autopromocja.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 18.
0: Czas na wiadomości.
4: Cięcie stóp procentowych możliwe, zapowiada prezes NBP. Minister Sikorski ostro krytykuje samozwańcze patrole, a policja szuka właściciela pieniędzy zgubionych w warszawskim zoo. Paulina Nawrocka, zapraszam. Prezes Narodowego Banku Polskiego nie wyklucza obniżki stóp procentowych jeszcze w tym roku. Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o stabilizacji stóp procentowych. To czwarty taki ruch z rzędu, ale widać nastawienie gołębie, powiedział Adam Glapiński.
5: Jestem zdecydowanie nastawiony gołębio na to, co mogłaby Rada robić po wakacjach. Ja nie wykluczam, że jeśli sytuacja będzie taka jak teraz, nie wykluczam, że złożę wniosek na posiedzeniu po wakacjach o obniżkę o 25. Nie wiem, czy ona znajdzie akceptację. Natomiast o dwóch to nie ma mowy raczej. No.
4: Realizacja takiego scenariusza oznaczałaby nieco niższe raty kredytów. Zarzuty zniesławienia usłyszeli dwaj mężczyźni, którzy w ubiegły piątek w Poznaniu domagali się wejścia do biura ukraińskiej firmy. Podejrzani chcieli wylegitymować właścicielkę i przeszukać pomieszczenie pod pozorem sprawdzenia, czy kobieta nie gloryfikuje Stepana Bandery. Takie działanie to przestępstwo, przypomina wicepremier Radosław Sikorski.
6: Jak ktoś chce legitymować osoby przebywające w naszym kraju, to zapraszamy do aplikowania do policji, do straży miejskiej, do straży granicznej. Proszę bardzo, tam się można sprawdzić. Natomiast radykalne bojówki nie będą tolerowane.
4: Obywatelka Ukrainy odmówiła wpuszczenia mężczyzn, a następnie zgłosiła incydent na policję. Funkcjonariusze zatrzymali obu sprawców zajścia. Podejrzani nie przyznają się jednak do winy. Nadal obowiązuje zakaz korzystania z jeziora Pilichowickiego na Dolnym Śląsku. Zbiornik został w ostatnim czasie osuszony ze względu na planowany remont zapory kluczowej dla zabezpieczenia przeciwpowodziowego. Podczas tego procesu wyłowiono łącznie 15 ton śniętych ryb. To efekt kumulacji zanieczyszczeń chemicznych i upałów. Tak o przyczynach śnięcia ryb mówi hydrolożka z Fundacji WWF Polska Katarzyna Czupryniak.
7: Woda, która została jednocześnie podgrzana przez pogodę i jednocześnie zanieczyszczona taką ogromną ilością zawiesień, nie miała szansy zachować swoich normalnych parametrów i po prostu stała się szkodliwa.
4: Akwen jest jeziorem zaporowym, będącym częścią rzeki Bóbr. Z centrum Łodzi ma zniknąć jeden z najbardziej szpetnych budynków tuż przy głównej ulicy miasta, czyli Piotrkowskiej. Chodzi o pustostan po dawnej pizzerii w pasażu Rubinsteina. Przejęcie nieruchomości przez miasto trwało kilka lat, mówił wiceprezydent miasta Adam Pustelnik. Teraz w jej miejscu najprawdopodobniej powstanie plac zabaw.
8: Dodamy instalacji artystycznych, dodamy zieleni, dodamy takich elementów, które sprawią, że korzystanie z tego będzie po prostu atrakcyjniejsze i fajniejsze.
4: Pustostan ma zniknąć do końca wakacji. Cały nowy pasaż ma być gotowy za rok. I jeszcze policjanci z Pragi Północ, którzy poszukują właściciela lub właścicielki dużej sumy pieniędzy. Gotówkę przedwczoraj znalazła osoba zwiedzająca warszawskie zoo i przekazała pracownikom ogrodu zoologicznego. Teraz poszukiwany jest właściciel bądź właścicielka zguby. Pieniądze zostały zabezpieczone przez policjantów z Komendy Rejonowej Policji Warszawa 6 i to z nimi należy się kontaktować.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
2: A po 18:00.
0: Mamy dla Was kolejne gorące premiery i zapowiedzi najnowszych hitów.
2: Tak gra Hit Planeta.
0: Tak prezentuje się kolejny dziś nowy numer.
3: Nowy numer prosto z naszej poczekalni. Alok, Jennifer Lopez, Everything's Fine oraz Lunax i Still Waiting.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: A o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: Też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko!
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy wszystko, co najlepsze w wakacje? Z aplikacją Moje Sklepy. Lody Koral w rożku 110 ml 2 za 4 zł. I kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 2 sztuki za 25 zł. Oferta trwa od 9 do 11 lipca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
10: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
11: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
12: Mamy to, o, w Lewiatanie, tanie.
13: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody, rożki, Creamit, różne smaki, jedynie 1,49 zł za sztukę przy zakupie 2.
11: Doskonale, kupujemy.
13: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Po reklamie.
15: Hi, this is Martin Gore from Depeche Mode.
16: Hello, my name is Jano.
17: A big hello, I'm Freud.
18: Hey guys, this is Antonia and we are G-Girls.
19: Hi, my name is Richard Gray and I want to send a big hello for all the listeners of Hit Planeta and Music Sznur Radio. Hit Planeta.
1: Wracamy do naszego czwartkowego notowania topowej 40 w muzycznym radiu. Druga część naszego trzyczęściowego hitplanetarnego spotkania już rozpoczęta, więc jesteśmy już na miejscu 28. A z nami kolejne polskie nagranie, które znalazło się w naszym dzisiejszym notowaniu. Jest to Sarsa i piosenka Czy będziemy się pamiętać? My pamiętamy cały czas, że Sarsa miała swoje dość mocne 5 minut na hitplanecie. Z tym nagraniem lądowała naprawdę bardzo wysoko, nawet kilka razy na podium, a dziś od podium dość daleko, bo na miejscu 28.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran i piosenka Repeat It, nagranie, które kilka ładnych lat spędziło w szafie, w szufladzie. Niestety nie wydawali tego nagrania przez długi, długi czas. Fani dopytywali się, ponieważ informacje o współpracy już wcześniej doszły do internautów, no a dopiero w tym roku postanowili faktycznie wziąć to nagranie i je w końcu wydać. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It. To jest hit na Hit Planecie, który już dość długo na niej jest, ale cały czas bardzo chętnie na to nagranie głosujecie, dzięki czemu właśnie polecamy wam je bardzo często. Dziś jest z miejsca 32, leci na miejsce 26, a my bardzo chętnie lecimy teraz na miejsce 25. Love in Arms i Lost in a Dream.
1: Wakacje na Hit Planecie.

Najnowsza lista w Polsce. Reklama.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Klub Seven Heaven Legnica zaprasza na mega imprezę. Sobota 11 lipca. Mega integracja klubów Heaven. Z ostrami Art Basis, Nex, X-Men oraz nasi rezydenci. Imprezujemy jak zwykle na dwóch parkietach. Kluby Heaven łączą siły. Do zobaczenia w najbliższą sobotę. Seven Heaven Legnica.
3: Kids never sleep.
4: Po reklamie.
5: Hi, we are Bleng and Jones.
6: Hello, here Jane.
7: Hi, this is Dave Garn from Depeche Mode.
8: How are you? I'm Nelly Furtado.
9: Yo, yo, yo, everybody. It's Rico Benasconi, and you are listening to Hit Planeta on Muzyczna Radio, my favorite radio station.
10: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Agatino Romero i Gualione, a przecież miało być podium. Ten włoski hit miał wkroczyć na podium. Wszystko na to wskazywało. Wczoraj nagranie Gualione graliśmy wam na miejscu 11, a dziś no już zdecydowanie niżej. Dziś o podium to piosenka Gualione może pomarzyć, ale jeszcze cały czas, jak to się mówi, piłka w grze. Agatino Romero, Gualione z miejsca 11, równo 12 oczek w dół, melduje się na miejscu 23. Jeżeli chcecie, żeby to nagranie wylądowało zdecydowanie niżej, to już na pewno nasi stali słuchacze wiedzą, co robić. Wystarczy wpaść na naszą stronę muzycznaradio.pl i zagłosować na swoje ulubione hity. A my już teraz przedstawiamy wam kandydata na waszego faworyta na hit planecie. Kto wie, być może tak się stanie. Premierowo po raz pierwszy Afrojack i The Last Time.
1: To jest kolejna gorąca premiera na hit planecie.

0: najnowsza lista w Polsce. Reklama. Free Time w muzycznym radiu. Wygraj niezapomniany weekend w pensjonacie Karkonoski Spa w Karpaczu. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego chciałbyś spędzić weekend w pensjonacie Karkonoski Spa? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Karkonoski Spa. Rodzinny wypoczynek w Karpaczu. Komfortowe pokoje, strefa spa, mini all inclusive, codzienny bufet z kawą, herbatą i zimnymi napojami. Dla dzieci sala zabaw i warsztaty. Więcej na karkonoski.com.
1: Po reklamie.
2: Hello, my name is Sean Lewis.
3: Hi, this is Molina Tanasi.
4: Hello, my Polish friends. I am Will Armix.
5: Hey, this is Bibi Rexa.
4: Hello to all the listeners of Muzyczne Radio. My name is Alex Parker and this is Hit Planeta, the latest radio chart in Poland. Hit Planeta.
0: Najnowsza lista w Polsce.

Alan Walker, Ava Max, piosenka Fate równo w połowie naszego dzisiejszego spotkania na miejscu 20, a my pomiędzy miejscem 20 a 19 będziemy polecać Wam propozycje z naszej poczekalni. Oj, to jest naprawdę gorąca i bardzo wyczekana propozycja, zwłaszcza przez fanów zespołu U2. Fani już od dawna mówią, że w tym roku ma pojawić się nowy album zespołu, taki długo grający, nie epki, bo epki pojawiły się i to totalnie niespodziewanie, nawet dwie w tym roku, ale pod koniec tego roku ma ukazać się nowy album zespołu. No i fani o tym już mówią bardzo otwarcie, ale nie wiedzieli, kiedy w końcu pojawi się singiel, który będzie zapowiadał to wydawnictwo. W maju wtedy nastąpił przełom, bo irlandzka grupa pojawiła się w Meksyku i zagrała koncert na dachu autobusu. Bardzo był to miły widok. No i wtedy już otrzymaliśmy fragment piosenki, którą właśnie teraz będziemy Wam polecać. Piosenki Street of Dreams, ale całe wydawnictwo, album okaże się później, ale cały singiel jeszcze nie był znany. Wszyscy czekali od piątku do piątku, tak wszyscy myśleli, że w piątek wydadzą singiel, jak robi to większość artystów, ale YouTube lubi zaskakiwać. I w końcu piosenkę dostaliśmy dosłownie dwa dni temu, czyli 7 lipca. Być może kolejne wydawnictwa ukażą się już w nadchodzących miesiącach, kto wie, ale na ten moment mamy piosenkę Street of Dreams, nagranie zachowane w duchu lat 80. Bardzo przyjemne i jeszcze jako propozycja do listy, ale coś czuję, że długo w naszej poczekalni to nagranie nie będzie czekało.

Audio Souls i Promise to jest polski duet DJ-ski, który właśnie takim nagraniem obecnie podbija hit planetę dokładnie na miejscu 16, więc przed nami miejsce 15, a na nim również duet, ale tym razem z Francji, Offenbach i Four to the Floor.

0: Wakacje na Hit Planecie.
1: Reklama.
2: Klub Seven Heaven Legnica zaprasza na mega imprezę. Sobota 11 lipca. Mega integracja klubów Heaven. Za sterami Art Bases, Nex, X-Men oraz nasi rezydenci. Imprezujemy jak zwykle na dwóch parkietach. Kluby Heaven łączą siły. Do zobaczenia w najbliższą sobotę. Seven Heaven Legnica.
0: Bad kids never sleep.
1: Po reklamie.
0: Autopromocja.
3: Muzyczne radio.
4: Słuchaj nas w południowo-zachodniej Polsce
3: na 105,8,
4: 106,7
3: i 90,9 FM
4: oraz w sieci na www.muzyczneradio.pl
3: i w naszej aplikacji na całym świecie.
4: Teraz też w testowych lokalizacjach DAB Plus w największych miastach Polski.
0: Autopromocja.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
5: 19.
3: Czas na wiadomości.
6: 1200 godzin w pracy miesięcznie deklarował chirurg z Braniewa. Jest zapowiedź zbiórki podpisów w warszawskim referendum i niedźwiedziowa profilaktyka. Specjalny program rusza na południu kraju. Paulina Nawrocka, zapraszam. Wprowadzenie elektronicznego systemu kolejek i maksymalne wynagrodzenie dla medyków w kwocie 240 zł za godzinę. O swoich propozycjach ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda rozmawiała dziś z przedstawicielami Najwyższej Izby Lekarskiej. Większym problemem są stawki dla szpitali, które później otrzymują lekarze za poszczególne procedury, mówi ekspert od zdrowia publicznego z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu Zbigniew Król.
7: To są płatności za procedury, tak, jaka jest finansowana przez NFZ. I raczej problem według mnie jest właśnie w tym kontraktowaniu procedury.
6: A media informują o kolejnych przypadkach skrajnie wysokich zarobków lekarzy. Starostwo powiatowe w Braniewie jako organ prowadzący miejscowy szpital zawiadomiło prokuraturę, że chirurg zarobił w ciągu roku 1 800 000 zł. Lekarz wykazywał, że miesięcznie przepracował 1200 godzin. Do nieprawidłowości miało dojść w 2024 roku. Pod koniec lipca ruszy zbiórka podpisów pod referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego i Rady Miasta. Mimo trwających wakacji organizatorzy akcji referendalnej chcą zebrać znacznie więcej niż wymagane 132 tysiące podpisów. Wolontariusze mają pojawić się 1 i 15 sierpnia, a także być w miejscach, gdzie organizowane są imprezy masowe. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Daniela Obajtka do prokuratury ma złożyć europoseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza. Chodzi o dzisiejsze wtargnięcie do inowrocławskiej kopalni soli Solino. To spółka akcyjna wchodząca w skład grupy Orlen, którą dawniej Obajtek kierował. Europoseł PiSu miał poprzeć strajkujących tam pracowników. Próbował siłowo przedostać się do siedziby spółki i szarpał się z jej prezesem. Kontenery odporne na niedźwiedzia, ogrodzenia elektryczne, specjalna grupa interwencyjna do przepłaszania i edukacja mieszkańców oraz turystów. Tak wygląda uruchomiony na Podkarpaciu i w Małopolsce program ochrony niedźwiedzia brunatnego. Ma on do możliwego minimum ograniczyć niebezpieczne spotkania człowieka z niedźwiedziem w pobliżu zabudowań. Według ekspertów istnieją również proste i przede wszystkim tanie rozwiązania, które lokalne samorządy powinny wdrożyć jak najszybciej. Marcin Starzec.
8: Jeden z takich prostych elementów już się sprawdził. W gminie Czarna po zmianie harmonogramu wywozu śmieci na poniedziałek, gdy większość turystów wyjeżdża, liczba incydentów z udziałem niedźwiedzia spadła, mówi jeden z pomysłodawców, czyli Robert Gacka, biolog ze Stowarzyszenia Parku Ochrony Bieszczadzkiej Fauny.
9: Troszeczkę popracowała, jak dopracować ten system odbioru odpadów, żeby nie był atrakcyjny dla niedźwiedzi. I to udało się tutaj silnie obniżyć frekwencję odwiedzin przez niedźwiedzia.
8: Obecnie w Bieszczadach trwa akcja odławiania i relokacji problematycznych niedźwiedzi. Do tej pory odłowiono już 9 osobników.
6: A gmina Polanów na Pomorzu Zachodnim ostrzega przed innym zwierzęciem. Ostrzega mieszkańców przed pumą grasującą w lasach w okolicy Karsinki i Rekowa i apeluje o niewchodzenie do lasu. Powołany został gminny sztab kryzysowy, by jak najszybciej zlokalizować i odłowić zwierzę. Gmina otrzymała sygnał od leśników zaalarmowanych przez myśliwego, który na polowaniu zauważył i nagrał z bardzo bliskiej odległości pumę.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
0: A po 19:00
3: czekają na Was finałowe rozstrzygnięcia i najgorętsze hity dzisiejszego lądowania.
0: Hit Planeta w najlepszym wydaniu.
3: Z kolejną mocno nową propozycją do listy.
5: A ta mocno nowa propozycja do listy to piosenka Dancing Without You. W niej Disco Bambino, Neil Rogers i Sophie Alix-Baxter.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama. Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
1: Kia. Movement that inspires.
0: Po reklamie.
2: Hey, hey, I'm Evan.
3: And I'm Alex.
2: Together we are Astero.
4: Hi, I'm Perry.
5: Hello, I'm Jesse.
6: Hi, I'm Jean.
7: Hi, I'm Leanne.
8: And we're Lovely.
9: Yo, what up, what up? It's your boy Wiz Khalifa, man.
10: Hi, I'm Stina.
11: I'm Martin.
12: And we are Electric Lady Lab.
13: Hey, hey, I'm CJ Stone. And this is your Hit Planeta. Only on Muzyczne Radio. Greetings to all the listeners.
0: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

Mick, brytyjska artystka, która dopiero startuje, ale startuje w naprawdę wielkim stylu. Jeszcze niedawno polecaliśmy wam jej piosenkę Fabulous, a już teraz polecamy wam jej kolejny singiel, czyli

0: Beautiful Freaks, które na Hitplanecie już od ładnych kilku notowań jest z nami, ale nic nie wskazuje na to, żeby w następnych notowaniach miało zabraknąć tego wielkiego hitu, ponieważ dziś ląduje na miejscu 14, czyli na naprawdę, można powiedzieć, spokojnie bezpiecznej pozycji. A my przedstawiam wam nagranie, które dziś gramy na miejscu 13. Jest to polska piosenka z dobrych informacji dla fanów polskiej muzyki, którzy na pewno są z nami. Mamy informację taką, że jeszcze wyżej polskie nagranie się znajdzie, ale drugie, najwyżej notowane, to Ostatni dzień lata, Gibbs i Go for Money. Dziś na 13.
1: Hit Planeta.
2: To tutaj rodzą się potężne hity.

0: są tacy artyści, na których po prostu czekamy, cały czas czekamy, aż wydadzą nowe nagrania, bo zawsze jest to wielki hit. Między innymi wśród nich jest Ray Dalton, amerykański artysta o bardzo charakterystycznym głosie. Go That High to jest nagranie, które dziś faktycznie bardzo wysoko. Patrząc na nasze wczorajsze spotkanie, wczoraj polecaliśmy wam na miejscu 20, a dziś na miejscu 12.
1: Hit Planeta. To jest Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: Na 11 polecamy wam dziś piosenkę If It Ain't Us.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
1: Klub 7 Heaven Legnica zaprasza na mega imprezę. Sobota 11 lipca. Mega integracja klubów Heaven z ostrami Art Basis, Nex, X-Men oraz nasi rezydenci. Imprezujemy jak zwykle na dwóch parkietach. Kluby Heaven łączą siły. Do zobaczenia w najbliższą sobotę. 7 Heaven Legnica.
2: Bad kids never sleep.
0: Po reklamie.
3: Hi, hello, this is Kate Ryan.
4: Hey, this is Fly Project.
5: Hey guys, Abby F. Jones here.
6: Hey Poland, Russell from Freemasons here.
3: Hi, this is a shout out to all the listeners on Muzyczne Radio.
6: We're Infernal and this is your Hit Planeta.
3: Listen, vote and have fun.
0: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Lucas Estrada i piosenka Devil in the Sun otwiera dzisiejszą najwyżej notowaną dziesiątkę na miejscu dziesiątym.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.
0: Zanim miejsce dziewiąte, to jeszcze ostatnia z naszych dzisiejszych premier. Ta chyba jest najbardziej taneczna i klubowa. DJ Snake i Paradise.

Prawie nie do poznania jednak to piosenka Phila Collinsa Another Day in Paradise w wersji prawie nie do rozpoznania. Miejsce dziewiąte, tutaj mamy spadek z miejsca piątego. Leone, Marcus and Martinus, oni już powoli oddalają się od podium z piosenką Moonlight.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
1: Wielkoletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
2: Po reklamie.
3: Hey guys, I am Ferry Korsten.
4: Hello Poland, it's DJ Scotty here.
5: Hey, what's up guys, we are Terrence and Finlay.
6: Hi, I'm Gio da Silva.
7: Hey, what's up, this is Crazy Biza. You are listening to Hit Planeta at Muzyczne Radio. Hit
0: Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Grammy i jego najnowsze nagranie dziś w muzycznym radiu często się pojawiało w roli naszego dzisiejszego hit typu. No i dziś na Hit Planecie pojawia się zdecydowanie wyżej niż wczoraj. Wczoraj na miejscu 7, a dziś na miejscu 6.
1: Hit Planeta. To jest Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: Za 14 minut, godzina 20, powoli nasze czwartkowe spotkanie z Hit Planetą się kończy, ale zanim to jeszcze kilka naprawdę świetnych nagrań, tych najwyżej notowanych. Na razie na miejscu 5 duet Jubel i Ocean House.

0: Jak dobrze, że ta dziewczyna robi muzykę. Zalia i Tylko kochaj mnie to jest najwyżej dziś notowane polskie nagranie. Bardzo się z tego powodu cieszymy. Zali oczywiście kibicujemy cały czas, aż strach pomyśleć, co będzie dalej. Ona z dnia na dzień naprawdę potrafi zaskakiwać fanów i z piosenki na piosenkę zaskakuje coraz to lepszym tekstem i coraz to lepszą melodią. To nagranie na miejscu czwartym, co oznacza, że już przed nami nasza topowa trójka, a w niej dziś na miejscu trzecim The Bausa i I Wanna, następnie na miejscu drugim bez zmian pozostaje DJ Antoine i Never Stop the Party i na sam szczyt powracają oni David Guetta, Andrea Bocelli i DNA. Tym nagraniem zakończymy dzisiejsze lądowanie na planecie pełnych hitów. Kolejne rozpocznie się już jutro po godzinie 17, na które oczywiście już teraz Was wszystkich gorąco zapraszamy. Marta Wojtunik, dziękuję za dziś. Zostawiam Was z naszą topową trójką.
1: Wakacje na Hit Planecie.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
1: Klub Seven Heaven Legnica zaprasza na mega imprezę. Sobota 11 lipca. Mega integracja klubów Heaven. Z ostrami Art Basis, Nex, X-Men oraz Nasi Rezydenci. Imprezujemy jak zwykle na dwóch parkietach. Kluby Heaven łączą siły. Do zobaczenia w najbliższą sobotę. Seven Heaven Legnica. Kids never sleep.
0: Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
2: 20.
0: Czas na wiadomości.
3: CBA w warszawskim Szpitalu Południowym. Łódź zapowiada, że poprawi bezpieczeństwo studentek, powiemy jak. Będzie też o nawigacji, która mogła przyczynić się do poważnych wypadków. Paulina Nawrocka, zapraszam. Agenci CBA na zlecenie prokuratury prowadzili dziś czynności w ramach śledztwa w sprawie nieprawidłowości w warszawskim Szpitalu Południowym. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński poinformował, że funkcjonariusze zabezpieczyli dokumenty także w stołecznym ratuszu i w urzędzie dzielnicy Ursus. Zaznaczył, że nie jest to pierwsza i ostatnia realizacja postanowień prokuratury w tej sprawie. Materiały są zabezpieczane i analizowane na bieżąco. W sprawie Szpitala Południowego prowadzone są dwa śledztwa. Pierwsze dotyczy oszustwa na kwotę ponad 500 000 zł. Drugie nadużycia uprawnień, czyli tak zwanego saloniku VIP i przyjmowania pacjentów poza kolejką. Nieprawidłowości w ocenie zdolności kredytowej przy udzielaniu kredytów hipotecznych podejrzewa Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Pracownicy UOKiK przeszukali siedziby BIK oraz trzech banków. Urząd sprawdza, czy przekazywanie informacji o liczbie zapytań kredytowych jest niezbędne do oceny zdolności, tłumaczy prezes UOKiKu Tomasz Chrustny.
4: W praktyce może to oznaczać, że świadomy i racjonalny konsument, który porównuje oferty kilku banków, otrzymuje niższą ocenę punktową, aniżeli ten konsument, który skorzysta wyłącznie z oferty swojego macierzystego banku. W związku z tym sprawdzamy, czy takie rozwiązanie przyjęte przez sektor i funkcjonujące przez wiele lat nie zniechęca konsumentów do porównywania ofert różnych kredytodawców i wyboru najkorzystniejszej z nich.
3: Jeśli podejrzenia się potwierdzą, instytucjom finansowym grożą wysokie kary. Radni z Łodzi zapowiadają kroki w sprawie poprawy bezpieczeństwa studentek tamtejszego Uniwersytetu Medycznego. Chodzi o przypadki zaczepiania i ekshibicjonizmu w pobliżu szpitala uniwersyteckiego. Bartosz Kądziołka.
5: Do skandalicznych sytuacji dochodzi od wielu miesięcy, mówi łódzka radna KO i zarazem studentka Uniwersytetu Medycznego Maja Włodarczyk.
6: Tam można było spotkać mężczyzn, oni byli zamaskowani, na przykład chodzili w maskach potworów, chowali się w krzakach i roznegliżowani wyskakiwali przed kobiety i straszyli je. Niekiedy chowali się też w samochodach.
5: Z prośbą o interwencję studenci zwrócili się m.in. do władz miasta, dlatego jak mówi radna Beata Bilska z KO.
7: Miasto zobowiązało się, że doświetli tę ścieżkę, wprowadzi dużo więcej patroli Straży Miejskiej.
5: Pojawić ma się też monitoring i więcej patroli policji.
3: Od poniedziałku Słowacy zamkną dla ruchu autostradę D3 od granicy z Polską w Zwardoniu, aż niemal do Czadce. To odcinek popularnej drogi na południe Europy, do Wiednia czy do Chorwacji. Do 17 sierpnia autostrada będzie remontowana. Osobówki będą kierowane na drogę lokalną. Ciężarówki powinny korzystać z przejścia granicznego w Cieszynie. Błędne wskazania jednej z aplikacji nawigacyjnych mogą być przyczyną niebezpiecznych zachowań kierowców na drodze ekspresowej S1 w rejonie Węgierskiej Górki, podał katowicki oddział GDDKiA. W ostatnich miesiącach kierowcy czterokrotnie zawracali tam przed tunelem i jechali pod prąd. Najprawdopodobniej zawracanie sugerowała im właśnie nawigacja. Drogowcy przypominają, że nie należy w pełni ufać aplikacjom nawigacyjnym, bo czasem popełniają błędy i by zawsze zwracać uwagę na znaki.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio, program pomocy wzajemnej.
8: Joasia, matka trójki dzieci, cierpi na stwardnienie rozsiane. To przewlekła choroba, która atakuje ośrodkowy układ nerwowy i skutkuje niemożnością samodzielnego poruszania się i wykonywania podstawowych czynności. Mimo licznych utrudnień Asia emanuje spokojem i ciepłem. Pragnie być przy dzieciach, uczyć je, wychowywać. Będzie bardzo wdzięczna za pomoc finansową. Jej potrzeby to przede wszystkim wózek inwalidzki i winda domowa. Wpłaty prosimy kierować na adres pomagam.pl/zrzutka-na-pomóżmy-Asi-w-niezależności. pomagam.pl/zrzutka-na-pomóżmy-Asi-w-niezależności.
2: Reklama.
9: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Po reklamie.
10: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.

0: Niech żyje piękna pogoda, niech żyje muzyka, niech żyje dobry vibe wieczorową porą w Muzycznym Radiu. 9 po 20, Maciej Wał, witajcie! Po krótkiej przerwie witamy się ponownie i zapraszam na kilka godzin w doborowym towarzystwie. No i to, że ja będę, to wiadomo, ale wy będziecie po drugiej stronie i to jest dla nas najważniejsze. Zanim jednak muzyka, dżemik, tradycyjnie zaczynamy. Dzwońcie.
1: Autopromocja.
2: Dżem, mydło i powidło. Mini

0: 52.
1: Tak.
0: 100, 358.
1: Dobra.
0: Pozdrawiam muzyczne, Zróbka życzę.
1: Tobie też najlepszego. Dżemik, słucham, dobry wieczór.
2: A witam, dobry wieczór. A ja chętnie kupię Simpsonka Rometa Jawę. Zbieram nadal, czego zawsze brakuje. Również części, silniki, koła, ramy, instrukcje obsługi. Między innymi Romet, Simpson, Janek, Junak, jak mówiłem, oraz Ryś na przykład. A mój numer to 506.
1: Tak.
2: 193. I 720.
1: Dobra.
2: Dziękuję, pozdrawiam.
1: Dziękuję.
3: Autopromocja.
4: Dżem, mydło i powidło. Mini giełda ogłoszeń. Chcesz kupić, sprzedać, zamienić? Dzwoń 7646646. Dżem, mydło i powidło. W muzycznym radiu.
3: Autopromocja.
1: Kupia od Coreno Twingo w pierwszej generacji. Numer telefonu 663 318 300 kupię autko. Dżemik, słucham, dobry wieczór, halo.
5: Dobry wieczór, Michał z Jeleniej Góry. Mhm. Mam do sprzedania Golfa Plusa, rocznik 2008, 1.6 benzyna, bogato wyposażony. Więcej informacji pod numerem telefonu 509 29 66 38.
1: Dziękuję i pozdrowienia od nas.
4: Dżem, mydło i powidło w muzycznym radiu.
1: Dżemik, halo? No może teraz. Dżemik, witam, dobry wieczór, halo, halo.
6: Dobry wieczór, chciałem kupić pilnie szczeniaka Rottweilera pod numerem 727-341-960. Dziękuję, pozdrawiam.
1: Dziękuję, witam, dobry wieczór, halo.
7: Dobry wieczór.
1: Proszę bardzo.
7: Dzwonię z Włóka Śląskiego. Do sprzedania mam Citroena C4 Grand Picasso, kolor
1: tak.
7: Rok 2014, mm-hmm. Przebieg 280 tysięcy, samochód jest w stanie bardzo dobrym, bardzo bogato wyposażony, sprzedam w dobrej cenie. Komplet półzimowych i letnich w zestawie.
1: I numer?
7: 607.
1: Tak.
7: 771.
1: Mm-hmm.
7: 504.
1: I na końcu 504. Udanej podróży. Dziękuję za telefon. Polecamy się jak zawsze. Dżem, mydło, powidło. Kwadrans po 20. Muzyczne radio. Dobry wieczór. Halo, witamy. Proszę.
8: Halo. Dzień dobry.
1: Proszę bardzo. Słuchamy.
8: Proszę pana, mam sobie do wydania łuparkę do drewna firmy Woodstar i V80 na siłę 215 MPa, mhm. Wysokość podnoszenia 60 cm, 5,5 kW, rok produkcji 2014. Mój telefon to jest 609-825454.
1: O, i 5-4, dziękuję. Witam, dobry wieczór, halo.
9: Dobry wieczór.
1: Proszę bardzo.
9: Do sprzedania klarnet, saksofon altowy i saksofon tenorowy. Telefon 781-560-810. Dziękuję.
1: Wszystko mam, dziękuję.
3: Muzyczne radio.
4: To jest nasza piosenka dnia.

Puk, puk, puk, to znowu my. Tym razem z nową piosenką Natalii Grosiak, najnowszym albumem Madony i informacjami o powrocie na koncertową scenę braci Gallagher. Sprawdźcie szczegóły, Tomek Dudkiewicz i Music News. Witajcie i posłuchajcie. A zaczynamy od polskich nowości. Gdyby ktoś pytał, to Natalia Grosiak prezentuje nowy singiel z solowej płyty. Artystka coraz odważniej próbuje swoich sił w solowej karierze. Ex-członkini grupy Micromusic stale angażuje się w nowe projekty, nie zapominając przy tym o promocji swojej pierwszej solowej płyty. 1/3 tegorocznego babiego lata puściła w świat najnowszy singiel pod nazwą Gdyby ktoś pytał. Kolejna piosenka z nadchodzącej nowej płyty to chyba najbardziej osobista odsłona artystki jak do tej pory. Nowy etap w karierze wokalistki to dla niej pożegnanie się z przeszłością, czyli lat spędzonych w składzie grupy Micromusic. Natalia Grosiak jednak do tego rozstania podchodzi w sposób czuły i pełen wdzięczności. W utworze, gdyby ktoś pytał, łatwo doszukać się nawiązania do jednego z utworów, który powstał za czasów grupy Micromusic. Chodzi tutaj oczywiście o jeden z największych, jeśli nie największy hit takiego chłopaka. Wokalistka w nowym singlu wraca do dziewczyny, która szukała ideału. Zwraca się do siebie z przeszłości, przypominając, że nie trzeba czekać, szukać i prosić o takiego chłopaka. Można być szczęśliwą sama ze sobą. Jak mówi sama Natalia, szczęścia nie należy szukać tylko na zewnątrz, ale w środku. Prawdziwa miłość zaczyna się za to od samej siebie. Później w odpowiednim czasie pojawi się jej ciąg dalszy. Niezwykle subtelna barwa głosu w połączeniu z przekazem tworzą coś, co umili każdemu, nawet najgorszy dzień. Gdyby ktoś pytał, to my już gramy. Nowy numer Natalii Grosiak. Fani królowej popu mają powody do radości. Madonna zaprezentowała kontynuację jednego z jej najbardziej przełomowych albumów. Po długiej przerwie od studyjnych krążków przyszła pora na Confessions on a Dance Floor 2. Premiera tego albumu już za nami. Od ponad roku było wiadomo, że królowa popu zamierza wrócić z drugą częścią swoich wyznań na parkiecie, jednak artystka nie dzieliła się szczegółami. Teraz otrzymaliśmy już house'owe dzieło kompletne. 15. album Madonny, Confessions on a Dance Floor 2, trafił właśnie do nas. Krążek składa się z 16 utworów i nie zabrakło na nim ciekawych artystów. Na albumie pojawili się m.in. Stromae, Martin Garrix oraz Sabrina Carpenter. Najnowszy singiel Madonny wraz z Martinem Garrixem już do posłuchania w muzycznym radiu. Music News. Wiele wskazuje na to, że Oasis wracają na scenę. W planach ma być wielka trasa po Europie. Zespół powrócił w 2025 roku po wieloletniej przerwie, dając koncerty w rodzimej Anglii, a także w innych częściach świata. Ominął jednak Europę. Wbrew temu, co oczekiwali fani, w tym roku bracia Gallagher postanowili nie koncertować. Czy nadrobią to w przyszłym? No właśnie. Jak donosi New Musical Express, powołując się na liczne źródła, na 2027 rok Oasis planują wielką trasę po Anglii oraz Europie kontynentalnej. W planach jest co najmniej 12 koncertów w rodzimym Manchesterze, a także powrót do Newport po 30 latach. Jedno ze źródeł wskazuje, że zespół zarezerwował już luksusowy hotel w Manchesterze na maj i czerwiec przyszłego roku. Koncertom w Anglii miałaby towarzyszyć także trasa po innych europejskich krajach. Tymczasem Oasis zaprezentowali pierwszy zwiastun dokumentu Don't Look Back in Anger, który opowie historię jednego z najgłośniejszych muzycznych powrotów ostatnich lat. Produkcja pokaże kulisy ponownego spotkania Liama i Noela po latach konfliktu, reaktywacji zespołu oraz przygotowań do trasy Live 25. Dokument trafi do kin na całym świecie, również w formacie IMAX 11 września. A do nas, jak co dzień, trafiły kolejne wakacyjne nowości. Sony Fodera, Feel Again, Yellow Around the Sand i Sombre, My Body Isn't Ready. Te piosenki już do posłuchania w muzycznym radiu. Tomek Dudkiewicz i Music News, dziękujemy za uwagę. Do miłego.

0: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
1: Podsumowanie dnia. Anna Terkota.
2: Dobry wieczór. Zapraszam na podsumowanie wydarzeń dnia w regionie. A na początek Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu, która prowadzi kontrolę po katastrofie ekologicznej związanej z remontem zbiornika Pilchowice na Bobrze. Postępowanie ma ustalić, czy podczas spuszczenia wody inwestor przestrzegał warunków określonych przez Służby Ochrony Środowiska.
3: Jak poinformowała ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska, wcześniejsze postanowienie zobowiązywało inwestora m.in. do odłowienia wszystkich zwierząt pod nadzorem przyrodniczym oraz utrzymania maksymalnego stężenia zawiesiny w spuszczanej wodzie na poziomie 80 mg na litr. W przypadku przekroczenia tej wartości prace powinny zostać natychmiast wstrzymane. Tymczasem badania zlecone przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu wykazały, że 1 lipca stężenie zawiesiny przekroczyło 10 tysięcy mg na litr, a z rzeki odłowiono również ponad 10 ton martwych ryb. Wstępne wyniki kontroli Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska mają być znane jeszcze pod koniec tego tygodnia. Jak przekazała ministra, urząd nadal oczekuje na część dokumentacji od inwestora. Podkreśliła również, że inwestor powinien podejmować wszelkie możliwe działania ograniczające skalę szkód w środowisku, a po zakończeniu wszystkich kontroli zostaną wyciągnięte odpowiednie konsekwencje, jeśli potwierdzone zostaną nieprawidłowości. Do tematu wrócimy. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
2: W specjalistycznym szpitalu imienia dr Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zakończyła się budowa nowej przestrzeni w miejscu dawnego patio. Inwestycja kosztowała ponad 12 milionów złotych. Dyrekcja deklaruje, że inwestycja radykalnie skróci czas oczekiwania od momentu rejestracji do trafienia na oddział, ale to nie jedyna jej funkcja. Materiał Jacka Zycha.
4: Tak, w ramach inwestycji zagospodarowano zielone nieużytki wewnątrz tworzącego czworokąt budynku D szpitala. Nowy obiekt powstał na trzech poziomach. Parter to nowoczesna poczekalnia, przebieralnia oraz depozyt rzeczy. Wyższe kondygnacje służą bezpośrednio spotkaniom rodzinnym, pracy psychologów i dietetyków.
5: Ostatnie, trzecie piętro to jest zakład endoskopii zabiegowej i duża, nowa sala, no i część dla chirurgii onkologicznej.
4: Powiedziała Jolanta Królak, szefowa Wałbrzyskiego Szpitala imienia Sokołowskiego. Prace były o tyle trudne, że robotnicy pracowali przy nieprzerwanym ruchu znajdujących się tam oddziałów szpitalnych. Dyrekcja potwierdza, że mimo tych problemów budowę udało się sfinalizować i oddać obiekt do użytku.
5: Mieliśmy małą katastrofę, było zalanie, kiedy były opady, ale jak widać poradziliśmy sobie. No i dzisiaj mamy piękny dzień, otwarcie i oddajemy to do użytkowania dla naszych pacjentów.
4: Cała inwestycja kosztowała 12 milionów złotych. Niezależnie od zabudowy dawnego patio na terenie Wałbrzyskiego Szpitala imienia Sokołowskiego trwa wciąż budowa nowoczesnego pawilonu pediatrii oraz gruntowny remont oddziału kardiologii. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
2: Lato w mieście nie zawsze jest wyborem, ale może być naprawdę dobrym czasem. Dlatego Miejski Dom Kultury w Zgorzelcu przygotował wakacyjny program, w którym znalazły się propozycje na różne wakacyjne nastroje. Zaprasza Renata Burdosz ze Zgorzeleckiego Magistratu.
6: Będą więc muzyczne piątki, będą popołudnia taneczne na skwerze, to nowość. Będzie kino pod gołym niebem, teatr w namiocie cyrkowym, Zgorzelecka akcja Podwórko i to wszystko, co od lat jest obecne w letnim kalendarzu zgorzeleckich wydarzeń, czyli Dni Zgorzelca, w tym roku połączone z festiwalem greckim, Sound System Street Festival i Jakuby. A wszystko to po to, żeby każdy, kto spędza czas w Zgorzelcu, miał jak najwięcej okazji do tego, żeby się fajnie i dobrze bawić.
2: W poniedziałek ruszyły taneczne popołudnia na skwerze imienia księdza Jerzego Popiełuszki i to jest gratka dla tych, którzy lubią się poruszać i spędzać czas w rytmem muzyki. Wspólna zabawa i taniec pozwalają zadbać o samopoczucie.
6: Wielu mieszkańców wciąż pamięta letnie potańcówki w parku Błachańca przy dużym stawie. Pamiętamy też dancingi, bo tam chadzali nasi rodzice i późniejsze dyskoteki, na których wielu z nas bawiło się do późnych godzin nocnych. I dziś, kiedy miejskie zabawy taneczne w plenerze wracają do łask w całej Polsce, Miejski Dom Kultury rozszerzył ofertę letnią i zaprasza na taneczne popołudnia na skwerze pod opieką Inny Błaszczyk. Ten pomysł wydaje się u nas bardzo naturalny, bo przecież od kilku lat w programie Jakubów są potańcówki na dechach i cieszą się popularnością. W każdy poniedziałek i czwartek od 6 lipca do 24 sierpnia o godzinie 17 będzie można potańczyć, nie trzeba się zapisywać i nie ma ograniczeń wiekowych. Po prostu trzeba przyjść, przynieść ze sobą dobry humor i dać się porwać muzyce.
2: Dziękuję. To wszystkie informacje, jakie przygotowaliśmy na dzisiaj. Jutrzejsze raporty regionalne na antenie muzycznego Radia tradycyjnie od 5.30. Dobrego wieczoru.
0: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: możecie tylko u nas. Festiwal wakacyjnych hitów w muzycznym radiu. Panie i panowie, startujemy!
1: Tu i teraz podkręcajcie głośniki, rozluźnijcie się i wchodzimy na parkiet. No startujemy, moi drodzy, niech ten wieczór zabrzmi naprawdę dobrze, mocno i klubowo. Tym bardziej, że sample znane, ulubione i kochane. Enjoy the silence, ale w jakiej wersji?

Kiedy taki mistrz jak Armin bierze się za remix do utworu, no to moi drodzy, no musi z tego coś być. Jutro w programie DMC zaprezentuję z prawdziwą przyjemnością maxi singlową wersję Silver Panda. Heal My Arms i Enjoy the Silence na dobry początek dzisiejszego Hot, Hot, Hot. Hot Festival w eterze muzycznego radia. Samuel Sartini. Dobre sample też. Dzisiaj same dobre sample. Za chwileczkę ma. Będzie też lambada. The Candle Lambada. Diskoteka. Muzyczne radio. Festiwalowo. Letnio, rozrywkowo.

jest muzyka na tak zwanej pompie, jednak może być też delikatna, przyjemna dla ucha, prawda? No myślałem, że to będzie Mamma Mia, to nie, Mamma, czyli co? Ma Breaker od Bonnie M. Podane przez pięknie, podmiksowane, hype. High pass.

0: No pokażcie mi chociaż jednego, który śpiewa tego refreniku. Ja to matejko, chociaż śpiewać nie umiem. Ale dobra, moi drodzy, teraz przygotujcie się na bardzo fajny numer do tańca, bo nadciąga utwór, który potrafi rozruszać nawet tych, którzy mówią: ja nie tańczę, nie, w ogóle parkiet nie dla mnie, nie, no po prostu nie i koniec, no. A nadciąga prawdziwy klasyk wakacyjnych parkietów. Nadchando Lambada, gdy tylko zabrzmą pierwsze dźwięki, moi drodzy, nogi same wchodzą w dobry wir, dobry vibe.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: Tańczcie, bawcie się, moi drodzy, bo w radiu i tak nikt nie widzi, jak wyginacie się na własnym parkiecie. Poszło!

0: zapytać, ta muzyka elektroniczna ma jedną niezwykłą moc. Potrafi zamienić zwykły pokój w dobry klub, kuchnię, w kosmiczny parkiet, odkurzanie, festiwal. Wystarczy dobry beat, kilka syntezatorów i później wszystko samo leci. Nieważne, czy tańczycie zawodowo, czy w stylu nikt nie patrzy, liczy się dobra zabawa i tyle. A więc podkręcajcie głośność, bo lecimy naprawdę z zawodowym numerem. 3, 2, 1, start!
1: Festiwal wakacyjnych hitów.
0: Już sama nazwa wskazuje na to, że to będzie dobre granie, bo to jest po prostu DRACO. Albo inaczej, disco jest frisco, nie, dyskoteka. Posłuchajcie, jak ten numer brzmi. Na razie nabija tempo. To jest ta porcja, którą zawsze chodzi. Elektronicznych, dobrych, ciekawych, mocnych brzmienia.

0: Na radio tu festiwalowe granie. Za chwileczkę Pop of the Jam, ale wcześniej coś dla Piotrka.
1: Festiwal wakacyjnych hitów. To jest kolejny klasyk prosto z programu DMC.
0: Piotrek, dla ciebie gramy.

0: Trance and Progressive. Po kilkuletniej przerwie powraca w nowej odsłonie, w nowym miejscu, z najnowszymi produkcjami klubowej sceny, których nie usłyszycie nigdzie indziej. W każdy piątek po DMC czeka na was.
1: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
0: State of Trance.
2: The State of Trance.
0: Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu.
2: Live from the studio in Amsterdam. This is a State of Trance with Armin van Buuren.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
0: Serce Parku Dworskiego na Park Beats Festival w Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc największe muzyczne widowisko. Zagrają Paul Oakenfold, Vinny Vici, Blaster Jacks, Marlo, Westbam, Orian Nielsen, Billy Gilles, Richard Durant, Alex Morph, Benassi Bros Fit Deli, Calvi and Remy, Skytech, Maciej Wowk, Matt Bukowski i wielu innych. Bilety na parkbeats.pl. Zaprasza Dura Sound i Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej. Przybywaj!
4: Po reklamie.
0: To jest muzyczne radio. Minęła godzina.
5: 21.
0: Czas na wiadomości.
6: Będzie kolejne spotkanie minister zdrowia z lekarzami. Donald Trump doczekał się lotniska swojego imienia. A kibice kobiecego tenisa po raz pierwszy w historii zobaczą w finale Wimbledonu dwie Czeszki. Paulina Nawrocka, zapraszam. Dokładnie tydzień ma Ministerstwo Zdrowia do kolejnego spotkania z lekarzami i pielęgniarkami w sprawie zmian w ochronie zdrowia. Dziś Jolanta Sobierańska-Grenda spotkała się z przedstawicielami Naczelnej Rady Lekarskiej. Obie strony po spotkaniu mówiły o swoistym resecie w rozmowach.
7: Jest to na pewno nowe otwarcie.
8: Mowa była nawet o tym, żeby zrobić nowe otwarcie ponad emocjami.
6: Tyle, że kwestii spornych nie brakuje, nie chodzi tylko o zarobki, ale też o proponowanie lekarzom wymogu pracy przynajmniej na pół etatu w jednej placówce.
7: Czyli zarówno ta stawka do 240 zł, również pół etatu przepracowanego w jednym miejscu, wyrażanie zgody pracodawcy na kolejne miejsca. To nie budziło dzisiaj, myślę, już jakichś bardzo dużych emocji.
8: Przywiązanie lekarza na pół etatu do konkretnej placówki może sprawić, że nie będzie on mógł, mówiąc wprost, i tak przekazaliśmy ministerstwu, łatać dziur kadrowych w grafikach, na przykład w szpitalach powiatowych.
7: Ja jestem tutaj co do tego stanowcza. Pół etatu jest minimum gwarancji bezpieczeństwa pacjenta.
6: Kolejne spotkanie środowiska lekarskiego z kierownictwem resortu zdrowia za tydzień. Po zapowiedziach ministra zdrowia na konkrety w ustawach i rozporządzeniach czekają też dyrektorzy szpitali. Jacek Kryś, szef Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy, podkreśla, że górne stawki zarobków medyków są konieczne, ale jako kierujący placówką ma też obawy.
9: W tej chwili wszyscy usłyszeli, ile można zarabiać, i wszyscy przyjdą ci, którzy zarabiają mniej. Jeśli nie 240, to będą chcieli zarabiać 230, 220 zł. Niezależnie od tego, jaką rentowność wykazują procedury, które są realizowane przez danych specjalistów.
6: Ministra zdrowia na razie nie wskazała, kiedy konkretnie można spodziewać się projektów czy przyjęcia nowych rozwiązań legislacyjnych. Lotnisko w Palm Beach na Florydzie oficjalnie zmieniło nazwę na Międzynarodowe Lotnisko imienia Donalda Trumpa. Pierwszym samolotem lądującym na lotnisku po zmianie nazwy był samolot rodzinnej firmy Trumpa, Trump Force One. Od początku drugiej kadencji prezydenckiej Trumpa wiele miejsc i projektów nazwano jego imieniem. W Palm Beach istnieje bulwar Trumpa, a marynarka wojenna USA ma zbudować okręty wojenne typu Trump. Dwie czeskie tenisistki, Karolina Muchowa i Linda Noskowa, zagrają w finale Wimbledonu. To pierwsza taka sytuacja w historii wielkoszlemowego turnieju w Londynie. Obie w półfinale pokonały bardzo silne rywalki. O czym więcej teraz Przemysław Pozowski.
10: Mecz Karoliny Muchowej z Coco Gauff to był najlepszy mecz tegorocznego Wimbledonu, jeżeli chodzi o turniej kobiet. No i to był mecz, który zakończył się po 2 godzinach i 35 minutach wynikiem 6-2, 1-6, 7-6. W tym super tiebreaku Gauff miała piłkę meczową, ale zamiast zaatakować z połowy kortu, próbowała grać nieudanego dropshota. Dla Muchowej to będzie drugi finał wielkoszlemowy, bo przecież była w finale pamiętnym dla nas Rolanda Garrosa 2023 roku, gdy przegrała z Igą Świątek. Natomiast druga finalistka, Linda Noskowa, wygrała z Martą Kostiuk 6-4, 6-4. No i dla Kostiuk to była dopiero druga w tym sezonie porażka. Znów w półfinale, podobnie jak w przypadku Rolanda Garrosa.
0: Były wiadomości.

14 po 21. Kto powiedział, że najlepsze imprezy są w klubie? Prawda? No niekoniecznie. Mogą być wszędzie tak naprawdę. Wystarczy włączyć radio, podkręcić głośność i dać się porwać dobrej muzyce. Jeśli tańczycie teraz z muzycznym radiem, to jesteście na wielkim naszym kosmicznym parkiecie. Chyba największym na świecie, prawda? A recepta na wieczór to bawić się, uśmiechać, łapać pozytywną energię od muzycznego radia. Country? Czemu nie? Ale country w wersji rave? To tego jeszcze nie grali. Nie grali do tej chwili, bo teraz zagrają.

0: Ananas. Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po reklamie. Festiwal wakacyjnych hitów. To jest kolejny klasyk prosto z programu DMC.
2: Tak się zeszli dawno temu. Dead Mouse i Kaskada to był taki fajny klasyk. Delikatnie brzmiący. I remember.

0: hitów.
1: Słynne słowa w nowej odsłonie, czyli Matusz i temat I Have a Dream, muzyczne radio. My z Kalifornia, przed nami też dużo jeszcze fajnych numerów. Będzie też Sonic Empire, bardzo ładnie na nowo odświeżony. Jeśli macie ochotę coś nam odpowiedzieć, podsunąć, to zapraszam. Na Facebooku wpisujecie, a my z przyjemnością do północy gramy. Czy to 80, 90, czy to świeża sprzed paru dni.

0: Festiwal wakacyjnych hitów.
1: Czas na transową nutkę dla was, tych, którzy kochają dobry vibe. Beautiful Places, jest to za chwileczkę Madonna, Bizarre, Benny Benassi, California Dreaming i Carnival, Not Over It.

Festiwal wakacyjnych hitów.

0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
1: 22.
0: Czas na wiadomości.
2: Jest akt oskarżenia w sprawie byłego prezesa NIK-u. We Wrocławiu będą podwyżki opłat za parkowanie, a na Mundialu właśnie rozpoczyna się pierwszy ćwierćfinał. Paulina Nawrocka, zapraszam. Do sądu w Krakowie trafił akt oskarżenia wobec byłego prezesa NIK Mariana B. i dwóch innych osób. To w związku m.in. z nakłanianiem do ujawnienia przez funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej informacji objętych tajemnicą skarbową. Prokuratura Regionalna w Białymstoku ustaliła, że oskarżony Tadeusz G., były dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Krakowie, ujawnił osobie nieupoważnionej informacje stanowiące tajemnicę, co miało stanowić pomocnictwo dla sprawcy przestępstwa w uniknięciu odpowiedzialności karnej. Za nakłanianie oskarżonego Tadeusza G. do ujawnienia informacji prokuratura przedstawiła w ubiegłym roku Marianowi B. zarzuty. Teraz skierowała do sądu akt oskarżenia. Opłaty za parkowanie we wrocławskiej strefie płatnego parkowania będą wyższe. Taką decyzję podjęli miejscy radni. Opłaty będą powiązane z wysokością pensji minimalnej, a szczegółowe ceny będą znane po ogłoszeniu przez rząd jej wysokości. Obecnie za pierwszą godzinę parkowania we Wrocławiu, w zależności od strefy, trzeba zapłacić 3, 5 lub 7 zł. Nowe stawki wejdą w życie 1 lutego przyszłego roku. Najsłynniejszy radiowóz w Polsce rozbity. Chodzi o Forda Mustanga, który został odebrany pijanemu kierowcy i przekazany do użytku policji w Radomiu. Samochód został dziś uszkodzony w kolizji, do której doszło w podradomskich Milejowicach. Policyjny Ford Mustang jechał na sygnale i wyprzedzał kolejne samochody. W pewnym momencie zderzył się z wyprzedzanym Volkswagenem. Kobieta, która nim kierowała, nie zauważyła radiowozu i próbowała skręcić w lewo. Ostatecznie Volkswagen wjechał do rowu, a Mustang uderzył w ogrodzenie. Mówi Marcin Sawicki z mazowieckiej policji.
3: Na szczęście na skutek zdarzenia nikomu nic się nie stało. Uczestnicy byli trzeźwi.
2: Kierująca Volkswagenem otrzymała 2000 zł mandatu i 10 punktów karnych. Wakacje składkowe po nowemu. Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił nowy formularz dla przedsiębiorców, którzy jeszcze nie skorzystali z ulgi w tym roku. Mogą to zrobić, wypełniając go za pośrednictwem EZUS, mówi Beata Kopczyńska.
4: Ulga cieszy się dużym zainteresowaniem firm. Od początku jej funkcjonowania do ZUS wpłynęło ponad 3 miliony 280 tysięcy wniosków, a wartość zwolnień z opłacania składek przekroczyła 4 miliardy 200 milionów złotych.
2: Do tej pory ZUS rozpatrzył 99,8% wszystkich zgłoszeń. Dziś poznamy pierwszego półfinalistę piłkarskiego mundialu. Główny faworyt do zwycięstwa, czyli Francja, właśnie rozpoczyna mecz z czwartą drużyną mundialu w Katarze, Marokiem. Trójkolorowi 8 lat temu zdobyli tytuł, 4 lata temu grali w finale i teraz też mierzą wysoko. Ale selekcjoner Maroka, Mohamed Oughbi, zapewnia, że jego zespół Francuzów się nie boi.
5: Szczerze mówiąc, jesteśmy bardzo spokojni i pewni naszego planu na grę, naszego podejścia oraz sposobu, w jaki przygotowaliśmy się do tego meczu. Prawdę mówiąc, miałem nieco więcej obaw przed meczem z Kanadą, nie ze względu na zespół, z którym się mierzyliśmy, ale ze względu na samopoczucie moich piłkarzy i to, jak podejdą do tamtego spotkania. Tym razem jednak widzę, że są maksymalnie skoncentrowani i zmotywowani.
2: Kolejny ćwierćfinał jutro. Hiszpania zagra z Belgią.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

Tu wieczór z Muzycznym Radiem. 23 minuty po 22. Czas na chwilę zadumy. Dziś dotarła do nas bardzo smutna wiadomość. Odeszła Bonnie Tyler, artystka o jednym chyba z najbardziej charakterystycznych głosów w historii muzyki. I wszystkie piosenki tak bardzo emocjonujące poruszały wiele pokoleń. Muszę wam powiedzieć, że zawsze gdzieś tam Bonnie Tyler była w tle od początku mojego życia. Zawsze pamiętam jej piosenki. Towarzyszyły mi od dawien dawna. I tak naprawdę myślę, że kochają jej kolejne pokolenia. No i cześć, zagrajmy dzisiaj kilka piosenek. Na początek największy hit. Mi się jakoś tak najbardziej kojarzący z artystką. It's a heartache. I to będzie muzyczny hołd i wyraz wdzięczności za wszystkie piękne chwile, które pozostawiła artystka w swoich utworach. Bonnie, dziękujemy ci za te wszystkie piosenki.

Mi zawsze kojarzy się nagran jest z fajną zabawą, bo to Ricky Wilson. Reid Petit, 5 minut po 23. Zapomniany trochę, Eurythmics, Sex Crime.

Muzyczna Radio, tu Strefa, tu program dla was z waszą muzyką. Trzeba powiedzieć, że jakoś tak mało zapotrzebowania dzisiaj muzycznego, nie wiem dlaczego. Proszę się poprawić, a ja czekam. A ja czekam, a ja czekam na

ballare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare.

Dance wieczorową porą, okej, ale trochę ta pora już jest taka bardzo, bardzo, bardzo późna. No to teraz czas na wasze muzyczne fascynacje, które spełniamy z ogromną przyjemnością. Coś dla Damiana.